nadal do mamy. A co ty żeś myślał? Kto miał jedynkę na ulicy w wieku 16 lat? Z kogo się śmiali?

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe

πρωινά Hit FM. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Sporo na naszej antenie mówimy o edukacji leśnej. Leśnicy nie zwalniają tempa i cały czas tutaj prowadzą działania.
2: Tak jest. Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W naszej dyrekcji mamy 25 nadleśnictw. Każde z nich ma edukatora, który zajmuje się edukacją nie tylko najmłodszych, bo bardzo często też odwiedzają nas uniwersytety trzeciego wieku czy inne grupy. Natomiast tutaj właśnie bardzo zachęcamy do takich wizyt w terenie, no bo gdzie się najlepiej nauczyć czegoś o lesie, jak nie właśnie przebywając gdzieś między drzewami. Tutaj mamy do dyspozycji izby edukacyjne, ośrodki. One są dostępne dla grup zorganizowanych, można się zgłosić, umówić i takie grupy właśnie są oprowadzane, czy to w temacie właśnie orientacji w terenie, czy tego, co ten las nam daje, jak rozpoznawać różne rzeczy, jak się w nim zachowywać, jak spędzać bezpiecznie czas.
1: Poznający chętnie chcą się uczyć?
2: Oj, zdecydowanie. Te podpoznańskie ośrodki, na przykład w Nadleśnictwie Łopuchówko, są zwykle bukowane już przynajmniej rok naprzód. Tam się jest trudno wcisnąć, ale jeżeli mamy taką możliwość, to też serdecznie zachęcamy, żeby troszeczkę dalej pojechać. W Jarocinie mamy ośrodek położony nad Wartą. Zaraz za rzeką jest przepiękny, najstarszy wielkopolski rezerwat Czeszewski Las, do którego edukatorzy przeprawią nas promem, jedynym promem, który należy do lasów państwowych. Także tutaj też jest taka atrakcja dodatkowa. Mamy dużo właśnie takich ciekawostek lokalnych, które tutaj właśnie każde lokalne nadleśnictwo może najlepiej pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, że ta Wielkopolska wcale nie trzeba gdzieś daleko się wybierać, żeby naprawdę perełki przyrodnicze tutaj w okolicy zobaczyć.
1: A tak a propos lasu, w okolicy Poznania, a dokładnie w Babkach, wyjątkowy las.
2: A tak, nieustająco las nowożeńców tutaj i drzew okolicznościowych cieszy się popularnością.
3: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
2: I tam dwa razy w roku też w ramach troszeczkę takich działań edukacyjnych, ale przede wszystkim po to, żeby każdy mógł upamiętnić jakiś ważny moment swojego życia, są edycje sadzenia drzew. Na taką akcję sadzenia trzeba się zapisać, to zwykle jest ogłaszane z pewnym wyprzedzeniem przez Nadleśnictwo Babki. Tam też będzie można postawić sobie tabliczkę z dedykacją, czy to właśnie upamiętnienie dnia ślubu, czy narodzin dziecka, czy jakiegokolwiek innej ważnej rocznicy, czy wydarzenia w naszym życiu. Ta powierzchnia z roku na rok cały czas rośnie i tych dąbków, które tam są sadzone, przybywa.
1: Kiedyś będą wielkimi dębami.
2: Trzeba będzie troszeczkę poczekać, ponieważ dęby rosną dosyć wolno, natomiast za te 140 lat to już naprawdę będą solidne drzewa.
1: Jeśli zamierzacie zasadzić swoje drzewko, warto zapoznać się ze szczegółami na stronie Nadleśnictwa Babki.
3: Ciekawy Poznań.
1: W naszym magazynie propozycja dla poznaniaków, ale też gości, którzy lubią wycieczki po naszym mieście i regionie. Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej zachęca.
4: Warto odwiedzić poznańską wyspę katedralną, czyli Ostrów Tumski. Taką wycieczkę najlepiej zacząć w Bramie Poznań. To interaktywne centrum pokazujące historię zarówno początków państwa polskiego, jak i samego miasta. No i odwiedzając tą ekspozycję multimedialną, przechodząc przez jej kolejne etapy, dowiadujemy się, jak to się stało, że Polska się zaczęła, dlaczego zaczęła się w Wielkopolsce, no i jakie tutaj wydarzenia odbywały się w Poznaniu. No a potem wyposażeni w taką wiedzę, przekraczamy kładkę nad rzeczką Cybiną i jesteśmy już na Ostrowie Tumskim, możemy odwiedzić pierwszą polską katedrę, możemy zobaczyć relikty średniowiecznych wałów obronnych, no i możemy poczuć się trochę, jakbyśmy się przenieśli w czasie wiele, wiele wieków wstecz. No a potem chronologicznie zaglądamy na poznański Stary Rynek, do serca dawnego średniowiecznego miasta, no i oglądamy właśnie to malownicze miejsce na rynku. Oczywiście takim dominującym akcentem jest poznański ratusz, perła renesansu, który jest nazywany najpiękniejszym budynkiem renesansowym na północ od Alp. No ale myślę, że wielu, wielu oczywiście kojarzy ten budynek przede wszystkim z naszym takim poznańskim symbolem, czyli koziołkami, które trykają się nad ratuszowym zegarem. No i to jest taka pamiątka po legendzie, według której uciekły pewnemu kuchcikowi pobiegły sobie na tą ratuszową wieżę, no i tam już potem zostały w formie takiej mechanicznej i cieszą oczy turystów i mieszkańców. No a jeżeli jesteśmy już na starym mieście, na starym rynku, no to w okolicy mamy kilka bardzo ciekawych muzeów. No i tutaj dla każdego coś miłego. Można odwiedzić muzeum archeologiczne. Można zajrzeć do jedynego w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych. Można odwiedzić Muzeum Poznańskiego Specjału, czyli Muzeum Poznańskiego Rogala Świętomarcińskiego i poznać historię tego wypieku, spróbować go oczywiście, ale przy okazji chociażby nauczyć się trochę gwary. Warto też udać się na Wzgórze Przemysła. Tam mamy zamek naszego poznańskiego króla. No i w tym zamku jest ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych. No a na chwilę teraz ucieknijmy, przekroczmy granicę Poznania, żeby zajrzeć do dwóch wspaniałych magnackich rezydencji, które mieszczą się bardzo blisko stolicy Wielkopolski. Po pierwsze jest to Muzeum Pałacu w Rogalinie. Wspaniała rezydencja rodu Raczyńskich, która zlokalizowana jest malowniczo na krawędzi Doliny Warty. Przepiękny pałac z wyposażeniem, fantastyczna galeria obrazów z obrazami takich tuzów jak Matejko, Wyczółkowski, Malczewski, ale też sędziwe najstarsze polskie dęby. No, ten najstarszy z najstarszych, Dąb Prus, ma 850 lat. No a z Rogalina warto też podjechać do pobliskiego Kurnika, malowniczego miasteczka nad jeziorem, by zobaczyć tamtejszy zamek, w którym swoją siedzibę ma najbardziej znany polski duch, czyli Biała Dama. Jeżeli Państwo będą mieli szczęście, może gdzieś ukaże się zwiedzającym. Przy okazji, oprócz samej wizyty w zamku, warto też przespacerować się po otaczającym zamek arboretu. No i teraz wracamy do Poznania, żeby zobaczyć imponujący dawny zamek cesarski, który znajduje się w tak zwanej dzielnicy zamkowej. Wspaniała rezydencja, najmłodszy zamek w Europie, który został zbudowany dla koronowanej głowy. Obecnie prężne centrum kultury zamek, miejsce wielu wydarzeń, wielu koncertów, innych wydarzeń artystycznych, ale też przestrzeń, którą można zwiedzać korzystając z audioprzewodnika, więc możemy pospacerować sobie samodzielnie po zamkowych wnętrzach i jednocześnie poznać historię tego miejsca.
1: A tych nieodkrytych miejsc w Poznaniu jest sporo.
3: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: A teraz chciałbym zabrać naszych słuchaczy w podróż. Znajdujemy się na Wzgórzu Przemysła, a ze mną...
5: Michał Błaszczyński, właśnie ze Wzgórza, z Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, kierownik tego muzeum.
1: Stoimy przed drzwiami.
5: Tak, wchodzimy do muzeum, do zamku. Tak, słyszycie Państwo taki lekki gwar muzealny. Wejście tutaj i wchodzimy do pierwszej sali, sali na parterze, która jest specjalnie poświęcona historii tego miejsca, historii Zamku Królewskiego w Poznaniu. Myślę, że wciąż trudno przebić się do świadomości poznaniaków, Wielkopolan, czy w ogóle wszystkich mieszkańców naszego kraju, że w Poznaniu też istniał Zamek Królewski, to znaczy rezydencja królów, władców Królestwa Polskiego. Dzisiaj, stając przed wzgórzem, wchodząc na nie, widzimy taką dosyć swobodną rekonstrukcję, próbę nawiązania do form historycznych w architekturze. No, natomiast my nie wiemy, jak wyglądał zamek w czasach Przemysła, czyli w wieku XIII. Nie wiemy także, jak wyglądał on do rozbiorów, do czasów rozbiorów, a miał burzliwą historię, o której zaraz opowiem. Natomiast dzisiaj w tym miejscu stoją no właśnie już zupełnie inne budynki, ale najważniejsza jest ta historia, na której my stoimy.
1: Powiedział pan o tej burzliwej historii.
5: Wyglądało to tak. Przemysł II, książę Wielkopolski, był synem Przemysła I, którego znamy, bo jest założycielem naszego miasta. I przez splot różnych sytuacji, intryg, wygranych potyczek, zabiegów dyplomatycznych, w 1295 roku, 26 czerwca, został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. Ha! Wydawałoby się, że to jest, no, takie wydarzenie, jak i wiele. Ale jeśli sobie uświadomimy, że to jest po prawie 200 latach rozbicie dzielnicowego, kiedy naprawdę było tak, że już nie miało być zjednoczonej Polski, nie miało być króla Polski w ogóle. Książęta różni dbali o trochę swoje interesy i ta idea jednego królestwa, jednego państwa, co jakiś czas się pojawiała, ale generalnie zamierała, a jemu się to udaje. To jest młody, energiczny człowiek, który tego dopina i jest rzeczywiście ta koronacja. A jego rezydencją, tą rezydencją tego króla, który jednoczy oczywiście nie całe ziemie polskie, tylko niektóre, jest Poznań. Powstaje tutaj wtedy rezydencja, nie wiem jak wyglądała, na pewno istniała wieża, w której my teraz jesteśmy, stoimy w tej chwili przy ziemiu tej wieży, pod nami jest fundament XIII-wieczny tej wieży. To jest pierwsza sprawa.
1: No właśnie widzimy tutaj, niestety słuchacze nie widzą, robi, powiem, ogromne wrażenie.
5: Stoimy, pod nami jest XIII-wieczny bruk, który pamięta Przemysła, króla Przemysła i nie tylko jego. Patrzymy na taki loch, w którym był szlachta, była zamykana, jeśli coś przeskrobała.
1: Tak, tak. Ile to metrów pod
5: nie,
1: nami?
5: W dół to nie jest dużo, bo to będzie z 6 metrów może.
1: Ale to oświetlenie robi takie wrażenie.
5: Tak, tak, tak. Jakbyśmy spadali tam w głąb.
1: To nie patrzymy, może nie, przejdziemy nie, sobie tutaj
5: dalej. Idziemy sobie dalej, tak, tak, tak. Dalej sytuacja jest dramatyczna, ponieważ król Przemysłu no, po 9 miesiącach ginie. Jego próba porwania, on broni się, no i z odniesionych ran przy tym porwaniu umiera. Po 9 miesiącach, ale idea zjednoczenia królestwa istnieje. Czyli on to przywraca. Potem to, co wszyscy znamy z historii, czyli Władysław Łokietek w Krakowie jednoczy ziemie polskie, ale zamek królewski w Poznaniu zostaje zamkiem. Znaczy, to jest rezydencja władców polskich. Tutaj Łokietek bywa, tu potem rezyduje Kazimierz Wielki, czyli syn Łokietka, i potem kolejni królowie z dynastii Jagiellonów także tutaj rezydują. To jest Władysław Jagiełło. Wielokrotnie. Jego synowie również. Czyli do końca epoki Jagiellonów jest to rzeczywiście rezydencja. Potem w czasach królów elekcyjnych, czyli od połowy wieku XVI, no, trochę z tym jest gorzej. Nie rezydują tu królowie, przyjeżdżają tu bardzo rzadko lub w ogóle. Są przecież królowie, którzy w ogóle w Poznaniu nie bywają. Natomiast ta idea, ta historia tego jest cały czas obecna w świadomości staropolskiej, no do rozbiorów. A potem właściwie ta historia zostaje no niemal wymazana. Dopiero niedawno udało się przywrócić nam tą pamięć. Ale co jest jeszcze ważne? Dlaczego Poznański Zamek jest istotny? Bo to tu, w tym miejscu, dzięki Przemysłowi narodził się herb Królestwa Polskiego, herb, którego do dzisiaj używa Rzeczpospolita Polska, czyli orzeł w tarczy z koroną. To się narodziło w Poznaniu. O tym prawie nikt nie wie. O tym naprawdę trzeba pamiętać. My tą historię wzbudzamy.
1: I przypomnijmy, że przed zamkiem pojawił się pomnik.
5: Pomnik Przemysła, króla Przemysła właśnie, pomnik konny stanął tutaj, jest, jakoś tą przestrzeń na nowo organizuje, no i pamięć tego króla przypomina i odwołuje się też do tej historii odnowy Królestwa Polskiego po rozbiciu dzielnicowym.
1: Do zamku tutaj na wzgórzu Przemysła trafia sporo turystów z Polski i zagranicy, ale też przychodzą poznaniacy. Są tacy poznaniacy, którzy nigdy tu nie byli.
5: Tak, są tacy poznaniacy, którzy tutaj nigdy nie byli. Przyciąga tutaj ta dziwna architektura zamkowa i wieża zamkowa, która jest, my jesteśmy w tej wieży, która jest też tarasem widokowym. Wchodzimy na tą wieżę, wdrapujemy się na 6. piętro po bardzo wygodnych schodach i z tej wieży rozciąga się panorama na Poznań. Akurat jest tak, że mamy kilka tarasów widokowych już, bo jest i wieża katedry, jest Akademia Ekonomiczna, ale z każdych z tych tarasów widać trochę Poznań inaczej. Z naszego widać też go inaczej. Z naszego widać najładniej Starówkę i ratusz. To jest najładniejszy widok na ratusz, na tą starą część Poznania. Bardzo przyciągające miejsce. Zresztą tutaj, kiedy się Państwo wdrapiecie na tą wieżę widokową, jak się odwrócicie, to zobaczycie najstarszy widok miasta Poznania z 1618 roku. To jest największy jakby wydruk, powiększenie tego, który można zobaczyć w Poznaniu i zidentyfikujecie Państwo, bo są podpisy, budowle, które już nie istnieją, o których nawet Państwo nie wiecie, że były, o układzie ulic, murów obronnych. To Państwo zobaczycie na tym powiększonym widoku na naszej wieży.
1: I mówimy tutaj o poznaniakach, którzy o tym również nie wiedzą.
5: Tak, mówimy tu o poznaniakach. No, oby rzeczywiście przychodziło ich coraz więcej. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy wielu gości zagranicznych. Myślę, że jesteśmy jedynym oddziałem Muzeum Narodowego, który ma aż taką liczbę gości, nie mówiących po polsku.
1: Nie zapominajmy też o tarasie widokowym, z którego można podziwiać nie tylko panoramę Poznania, ale także okolice Starego Miasta.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Czas na poznańską wildę, a dokładnie zajrzymy teraz do poznańskiego Schronu Kultury Europa. A ze mną?
6: Tomasz Fałek, przedstawiciel Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
1: to jesteśmy...
6: Dokładnie pod piwnicami w prawdziwym schronie przeciwlotniczym, który obecnie pełni funkcję takiego lokalnego ośrodka kultury.
1: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
6: Tak, no historia tego miejsca no już liczy kilkadziesiąt lat.
3: Historia, którą warto poznać.
6: Na początku XXI wieku spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie znajduje się ten schron, spółdzielnia mieszkaniowa rolna, zaczęła się zastanawiać nad tym, co zrobić z tak dużą powierzchnią, która znajduje się pod piwnicami. I prezes zarządu spółdzielni, pan Roman Kawecki, główny inicjator, wpadł na pomysł, aby stworzyć taki lokalny dom kultury dla mieszkańców tej spółdzielni. No, a z czasem to tak ewoluowało, że no, w chwili obecnej no, ta przestrzeń jest nie tylko dla mieszkańców, ale dla, nie tylko dla mieszkańców spółdzielni, ale także dla mieszkańców całego miasta Poznania.
1: Niestety słuchacze tego nie widzą, my sobie tutaj spacerujemy. Powiem, że to miejsce robi ogromne wrażenie. Jest tu kolorowo, jest pełno sal.
6: Tak, no ta przestrzeń została w taki sposób zaaranżowana, że służy nam do różnego rodzaju wydarzeń, działań, warsztatów, które tutaj organizujemy, więc tak jak tutaj widzimy, mamy w wszystkich naszych salach obrazy malarskie i to są autorstwa pana Jerzego Łuczaka, który jest kierownikiem Schronu Kultury Europa. No gdzieś tam znajdują się różne nasze takie pochowane bibeloci, więc można tutaj znaleźć u nas różne starocie.
3: Czas wolny w Poznaniu.
6: No ale też to, co jest ważne, mamy biblioteczkę z grami planszowymi, no tutaj znajduje się scena, na której organizujemy koncerty. Mamy stół do ping-ponga, który można wyciągnąć i sobie pograć w wolnych chwilach, więc no, ta przestrzeń może pełnić wiele, wiele różnych funkcji.
1: I ta przestrzeń, wyjaśnijmy, łączy pokolenia.
6: Tak jest, zgadza się, bo w Schronie Kultury Europa prowadzimy i klub senioralny, ale też realizujemy wiele działań, które są otwarte na inne grupy odbiorców.
3: Blisko mieszkańców.
6: Zapraszamy dzieci z rodzicami, zapraszamy młodych dorosłych, więc każdy myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie takiego interesującego, co go pochłonie i będzie chciał tutaj jakby korzystać z tego miejsca.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w Schronie Kultury Europa na Poznańskiej Wildzie, dokładnie przy ulicy Rolnej. A powiedzmy, czy każdy może tutaj przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy tylko mieszkańcy, mieszkanki Wildy?
6: Właśnie schron jest otwarty dla wszystkich. Nasz schron w zasadzie jest otwarty w godzinach od 16 do 20, od wtorku do soboty. To jest taki czas, kiedy ta przestrzeń zawsze jest otwarta, można przyjść i nawet jeżeli w danym dniu akurat nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, jakiegoś warsztatu, no to ta nasza przestrzeń zamienia się też w takie miejsce otwartej świetlicy. Czyli można sobie przyjść, usiąść, zrobić sobie herbatę, kawę, czy tak jak wcześniej wspomniałem, wyciągnąć stół do ping-ponga i pograć ze znajomymi, albo wyciągnąć grę planszową z biblioteczki i też sobie pograć z rodziną, czy z najbliższymi znajomymi.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
6: Odbywają się te zajęcia cykliczne i to jest taki szereg działań, no, adresowany do różnych grup, tak jak wspomnieliśmy.
3: To warto wiedzieć.
6: Mamy na przykład raz w miesiącu dyżury stolarskie. Przychodzi do nas Darek Stolarz, który pomaga osobom, które się do niego zapiszą na takim dyżurze, no, wykonać jakieś takie drobne prace naprawcze w drewnie. No, zawsze też mamy pracownię językową i wtedy na przykład odbywają się korepetycje z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. W ramach klubu senioralnego na przykład organizujemy zajęcia na pływalni, jogę, czy też warsztaty związane z treningiem pamięci. No więc ta oferta jest bogata, jest ona zdecydowanie jeszcze szersza, no ale to są pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, bo oczywiście trudno to wszystko spamiętać.
1: A kto nie był w tym wyjątkowym miejscu na Poznańskiej Wildzie, powiedzmy, w jaki sposób można tu trafić?
6: To zacznijmy od adresu dokładnego. Znajdujemy się przy ulicy Rolnej 24. Nasze wejście jest od strony podwórza. Wystarczy właśnie kilka stopni schodów pokonać w dół. Najpierw widzimy piwnicę, a następnie nasz schron przeciwlotniczy, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. Można do nas dojechać łatwo też komunikacją miejską, bo bardzo blisko na przykład znajduje się przystanek autobusowy, a niedaleko jest też przystanek tramwajowy Trauguta i Hetmańska.
3: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: Byliśmy na Poznańskiej Wildzie, a teraz Garbary, a dokładnie Stowarzyszenie Creo, a ze mną?
7: Ania Rzepka, Stowarzyszenie KREO. Stowarzyszenie KREO to dokładnie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej KREO. Zajmujemy się tematami przede wszystkim wolontariatu, niepełnosprawności oraz tematami senioralnymi. W jednym zdaniu powiedziałabym, że wolontariat w Wielkopolsce, to znaczy Stowarzyszenie KREO. Naszym hasłem przewodnim jest to, że patrzymy na świat z różnych perspektyw i właśnie tej postawy, tego spojrzenia chcemy uczyć wszystkich, wszystkie grupy wiekowe, od przedszkola do seniorów.
1: Każdy poznaniak, poznanianka może do was zajrzeć?
7: Jak najbardziej. Zresztą nie tylko poznaniak czy poznanianka, bo oprócz tego, że prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu, to prowadzimy też Wielkopolskie Centrum Wolontariatu. To znaczy, że osoby z całej Wielkopolski, z różnych miast, różnych powiatów mogą się do nas zgłosić w ramach Poznańskiego i Wielkopolskiego Centrum Wolontariatu. Oferujemy m.in. dofinansowania na akcje wolontariackie, które można właśnie u nas uzyskać. Jeżeli ktoś może ma jakieś obawy, boi się zgłosić, czy nie wie, jak się za to zabrać, to Poznańskie i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu to jest nie tylko strona internetowa, nie tylko miejsce na mapie Poznania, ale przede wszystkim nasz zespół, który doradza, który przeprowadza przez te procesy, doradza zarówno wolontariuszom, ale też samym organizacjom, uczelniom, seniorom, firmom. Także jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi grupami wiekowymi, społecznymi. Zajrzyjcie do nas i na pewno możemy nawiązać jakąś ciekawą współpracę.
1: A kto nie wie, to przypomnę, że Stowarzyszenie KREO znajduje się przy ulicy Kutrzeby w Poznaniu. Szukacie nadal wolontariuszy?
7: Jak najbardziej. Tak jak wspominałam, wolontariat to jest właśnie nasza taka główna działka. Jeżeli ktoś chce działać z nami w Poznaniu i w Wielkopolsce, zapraszamy na naszą stronę centrum.kro.pl. Tam jest zakładka wolontariat, formularz do wypełnienia i po jego wypełnieniu koordynatorka wolontariatu, czyli ja, Ania, skontaktuję się z wami, umówimy się na rozmowę rekrutacyjną, gdzie porozmawiamy właśnie o waszych oczekiwaniach, waszych ideach, waszych wartościach, tego, co chcecie uzyskać podczas wolontariatu, tego, co chcecie dać od siebie, też tego, jakie macie kompetencje. Natomiast chcę też zaznaczyć, że jeżeli ktoś jest w wolontariacie zupełnie zielony, to będzie być może jego pierwszy raz, albo może to będzie obszar ten, w którym my działamy, czyli właśnie seniorzy, czy niepełnosprawność, w którym jeszcze nie miał doświadczenia, to oczywiście my do tych działań przygotowujemy.
3: Przydatne dla mieszkańców Poznania.
7: Po pierwsze, prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu, w ramach którego organizujemy bezpłatne szkolenia zarówno dla osób, które są wolontariuszami, jak i koordynatorów wolontariatu, które dotyczą bardzo różnych obszarów. One są otwarte nie tylko dla wolontariuszy zrzeszonych u nas w Stowarzyszeniu KREO, dotyczą bardzo różnych tematów, zarówno takich konkretnych kompetencji, jak na przykład pierwsza pomoc dla zwierzaków, ale też bardziej miękkich, czyli na przykład komunikacja. Tematyka jest bardzo różnorodna. My jesteśmy otwarci oczywiście na feedback ze strony osób, które w tych szkoleniach uczestniczą. Cieszymy się, że one się cieszą dużą popularnością, tak mówię, są bezpłatne, więc ta tematyka się zmienia. Social media, fotografia, gry terenowe, animacja społeczna, kontakt z seniorami. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście my jako Stowarzyszenie KREO już nie tylko jako Poznańskie Centrum Wolontariatu również prowadzimy szkolenia. Tak jak mówiłam, oprócz wolontariatu naszą taką drugą działką jest właśnie tematyka niepełnosprawności, zwłaszcza od strony edukowania, od strony dostępności. Jesteśmy innowatorami społecznymi. Podczas naszych działań korzystamy z nowoczesnych technologii, ale też takich specjalnych sprzętów symulacyjnych, które osobom uczestniczącym w naszych warsztatach pozwalają nie tylko zdobyć wiedzę, zdobyć kompetencje, jak na przykład asekurować osobę, która porusza się na wózku, ale wiemy, że empatię buduje przede wszystkim to doświadczenie, czyli wejście w sytuację osoby, która porusza się na wózku, osoby starszej, dzięki kombinezonowi starości, osoby głuchej czy osoby niewidomej, pozwala lepiej zrozumieć sytuację takiej osoby, ale też lepiej pomagać, no bo już po prostu mamy to doświadczenie poruszania się w tej przestrzeni, powiedzmy, bez tego zmysłu wzroku, czy z jakimś ograniczonym właśnie dostępem do tych bodźców, czy to wizualnych, czy audio. Także te szkolenia również są często bezpłatne, także naprawdę każda grupa wiekowa i społeczna jest u nas zaopiekowana, bo pojawiamy się z takimi szkoleniami zarówno o wolontariacie, jak i niepełnosprawności, jak i seniorach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i średnich, na uczelniach, do pracowników firm, z seniorami, z osobami dorosłymi oczywiście też.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Poznania.
7: współpracujemy, także zachęcamy do tego, żeby zejść na naszą stronę. Te działania się dzieją zarówno w Poznaniu, jak i w regionie, niektóre nawet w całej Polsce, bo jeżeli chodzi o te szkolenie w zakresie niepełnosprawności, no to oprócz takich kompleksowych szkoleń, które już stricte przygotowują do tej pracy wolontariackiej, prowadzimy też taką działalność animacyjną. Pojawiamy się na różnych wydarzeniach, eventach z naszym mobilnym centrum dostępności między innymi, no ale też sami organizujemy różne wydarzenia, które promują aktywność osób z niepełnosprawnościami, czy właśnie sam wolontariat, jak na przykład poznański maraton wolontariatu, czy trening bez barier. Także zapraszamy na nie już co roku i cieszą się one dużą popularnością, co bardzo nas cieszy.
1: Jednym słowem, prężnie działacie przez cały rok.
7: Zgadza się, prężnie działamy przez cały rok. Ten trzeci jeszcze taki filar naszej działalności, o którym nie wspomniałam, to są działania skierowane do seniorów. Oprócz tego, że pojawiamy się w domach pomocy społecznej w Poznaniu z takim projektem Innowacje w DPS-ach, gdzie korzystamy znowu z nowoczesnych technologii, ale prowadzimy też na przykład zajęcia z dogoterapii czy alpakoterapii, no to prowadzimy klub aktywności osób starszych Starszaki, który spotyka się raz w tygodniu na terenie Poznania i aktywizuje najstarszych mieszkańców naszego miasta. Nabór odbywa się przez cały rok, także zapraszamy wszystkich seniorów, wszystkie seniorki do sprawdzenia naszej strony centrum.pl, kro piszemy przez C.
1: A tak a propos seniorów, to pozwolicie, to teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, a ze mną
8: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Poznańscy seniorzy i seniorki są bardzo otwarci. Są chętni do tego, aby wychodzić z domu, aby brać udział w wszelkiego rodzaju wydarzeniach. Czy to w warsztatach, na przykład rękodzielniczych, czy z teatru, z śpiewu, czy chodzić na wykłady, które poszerzają ich wiedzę, na przykład z zakresu zdrowia, takiego związanego z ciałem, ale też zdrowia psychicznego, co jest bardzo ważne, bo niestety wśród osób starszych dalej mocno można zauważyć problem samotności i dlatego też te wyjście do ludzi, przyjście na przykład do Centrum Inicjatyw Senioralnych albo przyjście na jakieś warsztaty pozwala właśnie uniknąć tego problemu samotności.
1: Poznajacy mogą przyjść do Was, do to co powiedziałem, do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, ale też mogą wziąć udział w różnych akcjach na terenie całego Poznania.
8: Tak, w mieście Poznań dzieje się bardzo dużo rzeczy, które są skierowane stricte do seniorek i seniorów i jest ich naprawdę sporo. Dlatego nie dziwię się, że niektórzy mogą po prostu w tym chaosie informacji być pogubieni. Dlatego jeżeli ktoś chce dowiedzieć się o ofercie, to może albo do nas zadzwonić, albo do nas przyjść, napisać maila, albo przede wszystkim, co polecam, jeżeli ktoś korzysta z internetu, to odwiedzać naszą stronę internetową, bo tam codziennie zamieszczamy jakieś informacje odnośnie tego, co się dzieje w mieście, żeby właśnie seniorzy mogli korzystać i czerpać z tych dobroci.
1: Poznańscy seniorzy, seniorki nie chcą siedzieć w domu, chcą wyjść do ludzi.
8: Chcą wyjść do ludzi i to obserwujemy codziennie, że coraz śmielej też do nas zaglądają, że codziennie spotykamy się z jakimś seniorem czy seniorką, którzy mówią, że są u nas pierwszy raz i że powrócą do nas, co nas najbardziej cieszy.
3: To warto wiedzieć.
1: A jak wygląda właśnie ten pierwszy raz u Was, gdy chcą się zapisać, dowiedzieć czegoś? Jak zrobić, jak zrobić ten pierwszy krok?
8: Trzeba do nas przyjść. My się znajdujemy blisko przystanku autobusowego na placu Cyryla, więc dojazd jest bardzo komfortowy i pierwsze, co można u nas spotkać, to pokój informacyjny. On jest od razu przy wejściu na prawo. Tam zawsze jest jakaś wolontariuszka albo, no mamy same wolontariuszki, same panie w wieku senioralnym, które przywitają wszystkich seniorów i seniorki, którzy do nas zaglądają. Przywitają uśmiechem. One mają przeogromną energię i chęć do rozmawiania z ludźmi, więc nie trzeba do nas przyjść konkretnie w jakimś celu. Można po prostu przyjść sobie pogadać z naszymi wolontariuszkami, odetchnąć, napić się wody, usiąść, mamy wygodne fotele. I tam w tym pokoju informacyjnym są wszelkie informacje odnośnie też tego, co się dzieje w mieście. Są plakaty, ulotki. Dalej w gabinetach jesteśmy my, czyli pracownicy, którzy mamy też już, no nie będę ukrywać i może się też trochę pochwalę, że dużą wiedzę odnośnie tego, co się dzieje w Poznaniu, gdzie przede wszystkim na przykład szukać pomocy, bo to też jest zawsze trudne dla seniorów, żeby odnaleźć takie informacje już bardziej specjalistyczne.
1: Przypomnę, przy Centrum Inicjatyw Senioralnych od lat funkcjonuje też poznański wolontariat 60+, który ma na celu skupienie seniorek i seniorów chętnych, by działać na rzecz innych. W centrum osoby starsze mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawniczych i cyfrowych.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Będzie teraz dłuższa rozmowa, zagościła dziś u mnie
9: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od parków, a tych parków jest sporo w Poznaniu.
9: Zgadza się, w Poznaniu mamy prawie 50 parków. ponad 130 skwerów i zieleńców i prawie 60 terenów takiej zieleni nieurządzonej, czyli takich wyjątkowych enklaw przyrody, które wzbogacają krajobraz miasta i pomagają zachować jego przyrodniczą bioróżnorodność.
1: Powiedzmy, że te parki są bardzo atrakcyjne o każdej porze roku.
9: Zgadza się. Każdy z parków ma coś charakterystycznego dla siebie.
3: Ciekawy Poznań.
9: Pora roku nie ma znaczenia, bo o każdej porze roku każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeszcze jako ciekawostkę powiem tylko, że na terenie miasta generalnie funkcjonuje coś takiego jak klinowo-pierścieniowy system zieleni. To jest rzadko spotykany system, opracowany na początku XX wieku przez znanego architekta, profesora Politechniki Poznańskiej, Władysława Czarneckiego. I zgodnie z założeniem tego projektu, jego głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie właściwego przewietrzenia miasta, co ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, oczywiście bez względu na porę roku.
1: Odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób odwiedza parki, zieleńce. Jesteśmy coraz bardziej spragnieni takich miejsc i to, co powiedziałem, o każdej porze roku.
9: Zgadza się. Coraz więcej osób odwiedza parki. Dostajemy mnóstwo zdjęć. Ludzie przesyłają zdjęcia z naszych parków.
3: Eko Poznań.
9: Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do specjalnego parku. Tym miejscem są poznańskie szachty. Miejsce o tyle ciekawe, że położenie szacht jest w Dolinie Strumienia Junikowskiego, co sprawia, że jest to miejsce o wyjątkowym krajobrazie, gdzie stawy, łąki, lasy i ścieżki spacerowe tworzą niezwykle malowniczą przestrzeń. Ten rozległy teren obejmuje niemal 60 hektarów.
3: To warto wiedzieć.
9: Dzisiejsze szachty to jeden z najbardziej charakterystycznych terenów rekreacyjnych w Poznaniu. Jego znakiem rozpoznawczym są oczywiście liczne stawy, które powstały pod dawnych wyrobiskach po wydobyciu gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł. Warto zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu działało tutaj kilkanaście cegielni, a jedną z największych była cegielnia Świerczewo i uwaga, jej działalność zakończyła się dopiero w latach 70. XX wieku. Między innymi na skutek pożaru, który zniszczył zabudowania produkcyjne. Po zamknięciu tych zakładów teren stopniowo zaczęła odzyskiwać natura. Wyrobiska wypełniły się wodą, tworząc system stawów, które dziś są cennym siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Natomiast sama nazwa szachty wywodzi się od niemieckiego słowa Schacht, oznaczającego dół lub szyb i nawiązuje ono do licznych zagłębień powstających podczas wydobycia gliny. Możemy powiedzieć, że szachty są jednym z najbardziej niezwykłych terenów przyrodniczych Poznania. To miejsce, tak jak mówiłam, w którym historia dawnego przemysłu spotyka się z naturą, a ślady działalności człowieka stały się fundamentem niezwykle cennego ekosystemu. Dawne wyrobiska zamieniły się w malowniczy kompleks stawów, wokół których rozwinęła się bogata roślinność i różnorodny świat zwierząt. Szachty są przestrzenią chętnie odwiedzaną przez mieszkańców poszukujących ciszy, kontaktu z naturą i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Rozległa sieć ścieżek spacerowych pozwala odkrywać kolejne zakątki tego terenu, prowadząc przez trzcinowiska, łąki, zadrzewienia i brzegi stawów.
1: To przypomnę poznańskie szachty, ale powróćmy do parków, do poznańskich parków. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi, gdy się wybieramy, niezależnie od pory roku.
9: Tak, staramy się, aby nasze parki i skwery były piękne, żeby było czysto, ładnie i zależy nam, aby mieszkańcy czuli się tam jak u siebie i aby wszyscy wspólnie dbali o to, co cieszy oko.
1: Rośliny to jedno w parkach, ale są przecież też zwierzęta.
9: Tak, też o tym myślimy. Regularnie dbamy o czystość miejsc przeznaczonych dla ptaków i dla innych zwierząt. Obserwujemy ptaki, obserwujemy wiewiórki, które licznie odwiedzają nasze parki i właściwie goszczą ludzi, którzy tam przychodzą z orzechami, co jest ich przysmakiem.
1: Cytadela to takie dobre, odpowiednie miejsce dla tych zwierząt.
9: Mają swoje miejsce, tak zwane wiewiórkowo, gdzie faktycznie jest ich dużo. Mieszkańcy wiedzą, że one tam są. Bardzo dzieci lubią też odwiedzać wiewiórki i przynosić im smakołyki, a one czekają. One tak naprawdę już się tak nauczyły, wiedzą, że jak ktoś już zmierza do wiewiórkowa, to z pewnością będzie miał coś dla nich w prezencie.
1: Wiewiórkowo? Skąd taka nazwa?
9: Taka potoczna. Wiewiórkowo znajduje się w pobliżu no takiego charakterystycznego symbolu Cytadeli, czyli rzeźb pani Magdaleny Abakanowicz i pozostałych, które są wkomponowane pięknie w lasek.
1: To możemy powiedzieć, że wiewiórki lubią Poznań.
9: Jak najbardziej lubią Poznań i poznaniacy lubią wiewiórki.
1: A jak my możemy im pomóc?
9: Z pewnością w okresie zimowym warto podrzucić im troszkę orzechów. Z pewnością mają zapasy, ale nie zaszkodzi im troszkę podrzucić, a w okresie wiosenno-letnim wystarczy, że dolejemy wodę do pojemniczków, które tam są.
1: A co jeszcze warto zobaczyć w naszych poznańskich parkach?
9: Każdy park ma coś charakterystycznego. Z tych 50 parków warto zrobić sobie może wycieczkę i odwiedzić takie mniej oczywiste, te, które gdzieś są na krańcach Poznania. Na przykład na Głuszynie mamy dwa piękne parki. Mamy piękny park dedykowany dla dzieci z dużym placem zabaw. Mamy ścieżkę rowerową, gdzie dzieci uczą się zasad ruchu drogowego. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na porę roku.
1: A na koniec raz jeszcze przypomnijmy, że w parkach jesteśmy gośćmi.
9: Jesteśmy gośćmi i każdy z nas lubi coś innego. Mamy spacerowiczów, mamy rowerzystów, mamy ludzi z psami, z dziećmi. Warto, żebyśmy wszyscy szanowali się nawzajem, szanowali nasze prawa, patrzyli po prostu na drugiego człowieka.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
9: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję również.
1: A co do parków, każda pora roku jest idealna, by się tam wybrać. W naszym

0: Po tym okresie pół roku przychodzi pracownik ZKZL-u, który sprawdza, czy te prace, które zostały wcześniej wyszczególnione, zostały zrobione. W momencie, jeżeli te wszystkie warunki zostały spełnione i mieszkanie zostało wyremontowane, taka osoba podpisuje umowę na czas nieokreślony. Stawka czynszu to jest stawka czynszu komunalnego, czyli atrakcyjna i dużo niższa niż najem na rynku komercyjnym. Co więcej, ta umowa, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest na czas nieokreślony i wtedy można zamieszkać już w swoim mieszkaniu. To myślę, że jest bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ te mieszkania często znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. To jest dobra oferta zarówno dla gospodarstw jednoosobowych, jak i rodzin wielodzietnych, ponieważ mamy w tej ofercie mieszkania i jednopokojowe, czy dwupokojowe, ale też duże mieszkania. Często trafiają się też mieszkania 100-metrowe, w których może zamieszkać rodzina wielodzietna. Myślę, że atutem tego programu jest to właśnie, że my nie narzucamy sposobu, w jaki należy to wyremontować. Czyli każdy, kto chce takie swoje mieszkanie stworzyć na swój własny wymarzony kąt, może to zrobić. Może skorzystać z dowolnych materiałów, użyć dowolnych kolorów. My tylko i wyłącznie sprawdzamy, czy te prace zostały zrobione.
1: Blisko mieszkańców.
0: Ten program jest bardzo popularny wśród poznaniaków. On cieszy się dużą popularnością właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest program skierowany dla osób, które nie dostały się na listę mieszkań komunalnych, na przykład z powodu trochę wysokich zarobków, bądź też małej liczby punktów, więc poszerzamy tą ofertę mieszkań dla osób, które właśnie nie mogą skorzystać z mieszkania komunalnego. Dwa, jest to właśnie łatwy sposób na pozyskanie takiego mieszkania i dużo niższymi nakładami niż w przypadku, nie wiem, zakupu mieszkania na rynku komercyjnym. Ten czynsz jest bardzo niski, tutaj jest na pewno łatwiej, ponieważ te czynsze komunalne są po pierwsze niższe, po drugie one nie zmieniają się tak dynamicznie jak na rynku komercyjnym, więc osoba, która zainwestuje środki w remont, myślę, że może liczyć na taki zwrot tych środków w postaci niższego czynszu na przestrzeni, myślę, 5 lat, więc osoby, które chcą się związać z Poznaniem, chcą takie mieszkanie mieć komunalne na dłuższy czas, myślę, że to jest dobra oferta, a potem zostanie więcej pieniędzy w portfelu.
2: I powiedzmy, że takiego mieszkania, jeśli się zdecydujemy, takiego mieszkania nie możemy wynajmować komuś innemu.
0: Nie, ten program jest skierowany do osób, które nie mają własnego mieszkania. Oczywiście takich mieszkań też nie można wynajmować dalej, ponieważ ta oferta mieszkania do remontu skierowana jest dla osób, które potrzebują dach nad głową, a nie szukają kolejnego źródła inwestycyjnego.
2: Program Mieszkanie do Remontu prowadzony jest kilka razy w ciągu roku. Warto śledzić na bieżąco stronę ZKZL i zapoznać się ze szczegółami.
1: Zmieniamy temat.
2: Będzie pytanie, co gdyby pyry zniknęły z poznańskiego menu?
3: To prawda, poznańskie menu wielkopolskie opiera się w dużej mierze na ziemniakach, warzywach, na biale, no i przepysznych mięsach i wędlinach. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. A te pyry to są składnikiem bardzo wielu dań, ale chyba pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to ta para do gzika. Pyry w mundurkach gotowane, czyli w skórkach, w obierkach, byśmy powiedzieli. No, gzik co prawda można jeść, bo to twarożek, można jeść na kanapce sam, ale ta pyra bez gzika i gzik bez pyry brzmi niepokojąco. Z przysmaków smażonych plędze albo plędze, czyli placki ziemniaczane. Mogą być z cebulką smażoną w środku, mogą być bez, z tartych oczywiście surowych ziemniaków. Jedzone na słodko, z cukrem, nawet jeśli w środku jest cebulka, okazuje się, ale przede wszystkim z kwaśną śmietaną i solą. Przepyszne na ciepło i zimno, więc w zasadzie znika nam zupełnie to danie.
1: Kulinaria w Poznaniu.
3: Mamy jeszcze wiele zup, które bez pyry nie istnieją, bo są głównym składnikiem albo tym treściwym składnikiem. Krupnik, wszystkie warzywne zupy, ale też polewka wielkopolska. Czyli zupa, która przygotowywana jest z maślanki, zaciągana śmietaną i ten ziemniak, ta pyra jest tym głównym składnikiem, tak jak powiedziałam, treściwym, czyli tym, który zapełni nam ten brzuch na dłużej. No bo powiedzmy sobie szczerze, taka zupa do popijania niewiele

0: chleby dała, zwłaszcza, że to jest zupa postna, więc stanowiła czasem jedyne danie, więc ta pyra najczęściej gotowana, podawana osobno, choć już widziałam wkładane do zupy na środku pięknie poduszone ziemniaczki z masłem, można też podpieczone, więc tutaj nadal okazuje się, że jest pole do popisu. I druga zupa o takiej ciekawej nazwie, czyli ślepe ryby.
1: To jest nasza poznańska zupa.
0: To poznańska zupa, w której jest przede wszystkim dużo ziemniaków, dużo pyr, włoszczyzna, zasmażka ze smażoną cebulką, która powoduje, że pięknie się zagęszcza ta zupa. No, ślepe ryby, bo nie ma tych oczek tłuszczu, choć znana też jest taka odmiana tej zupy na wędzonych żeberkach albo ze skwarkami z boczku.
1: No właśnie, ślepe ryby, tutaj wydawać by się mogło, że jakieś ryby się pojawią.
0: Ryb nie ma, choć faktycznie w momencie, kiedy nie ma takiego mięsnego dodatku, no to jest to zupa postna. Ryby też są postne, więc możemy też tak odrobinę to kojarzyć. W menu wielkopolskim i poznańskim jest tyle dań z pyry, że nie mamy chyba tyle czasu antenowego, ale żeby zrobić słuchaczom smaka, wspomnę o tym, że szagówki i szare kluchy to też przysmaki, bez których no, nasze menu wielkopolskie nie istniałoby. Także czas gotować.
2: No a później jeść. Poznańskie pyry to zdecydowanie absolutny klasyk i fundament naszej kuchni.
3: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Z mikrofonem odwiedzam różne miejsca w Poznaniu, ale teraz zaproszę Was do Gaju. To niedaleko Śremu. Znajduje się tam wyjątkowe schronisko dla zwierząt.
4: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
5: No właśnie, to jest miejsce przeznaczone przede wszystkim dla zwierząt, bo nad nimi się skupiamy, im pomagamy, im tworzymy taki starter życiowy. Coś, co w przyszłości da szansę na to, żeby mogły z nami, ludźmi, lepiej funkcjonować. Grzegorz Kałużny, behawiorysta tegoż schroniska, ale to miejsce również tworzą ludzie. Tutaj padły słowa, że Gaj leży niedaleko Śremu. Ja myślę, że Gaj leży bardzo blisko Poznania. Poznań to nasza stolica naszego regionu i bardzo często podczas weekendów przyjeżdża mnóstwo ludzi z Poznania. Zachęcamy, zapraszamy tych poznaniaków i te osoby, które z całego regionu naszego, które nie były w schronisku w Gaju, do odwiedzin i jednakowoż bardzo dziękujemy tym, którzy bardzo sukcesywnie przyjeżdżają do nas do Gaju. My również współpracujemy z innymi schroniskami. Pamiętamy, w Polsce mamy ponad 200 zarejestrowanych schronisk. Schronisko poznańskie to też bardzo ważne miejsce, które powinno być na szlaku odwiedzin wszystkich poznaniaków. Nie robimy żadnej rywalizacji. To jest zawsze kwestia wspierania się wzajemnego. W każdym schronisku na całym świecie są zwierzęta, które wymagają pomocy, a my tą pomoc po prostu organizujemy. Psy i koty to są dwa gatunki, które no, czasami ucierpiały z naszej przyczyny, ludzkiej przyczyny i my chcemy to naprawić. Chcemy zmienić perspektywę widzenia świata przez te zwierzęta, że człowiek nie jest zły. I to nam się udaje, fantastycznie udaje. Właśnie dzięki Wam, odwiedzającym takie miejsce jak schronisko i schronisko w Gaju również.
1: A co z adopcją? Bo sporo osób decyduje się na to, by zabrać psa ze schroniska.
5: Adopcja jest oczywiście chyba tym najważniejszym finałem tego, co robimy wspólnie. Wspólnie to znaczy my pracownicy, niesamowici wolontariusze, o których zawsze mówię, że to są ludzie, którzy robią fantastyczne dobro, no i wszyscy odwiedzający i osoby, które myślą o adopcji, myślą w sposób przede wszystkim racjonalny, bo to jest chyba najważniejsza rzecz i my w tym bardzo, bardzo pomagamy. Taka osoba, która przyjeżdża do nas i chce zaadoptować psa lub kota, ma ogromne wsparcie z naszej strony. Służymy temu, żeby przekazać wszelkie informacje o takim psie lub kocie, o historii życia tych zwierząt, oczywiście o tej części historii, którą znamy i wspieramy podczas samego procesu adopcyjnego, jak i również poadopcyjnie i to nam się fantastycznie udaje. Mamy mnóstwo przykładów tej adopcji pozytywnej, dobrej, takiej również ze strony poznaniaków. To są niesamowite historie, gdzie w pewnym momencie takiego połączenia się poprzez kontakt, adopcję, tworzymy taką wielką gajową rodzinę, można powiedzieć. powiedzieć i co jest chyba bardzo znamienne, te osoby już po adopcji, szczęśliwej adopcji, gdzie często informują nas o tym, jak następują postępy w adaptacji do nowych warunków domowych, jak ten pies coraz lepiej po psiemu się uśmiecha, jak całym sobą emanuje radość tego, że znalazł nową rodzinę. I w pewnym momencie jest pytanie, czy możemy odwiedzić was w Gaju. Mówimy, jak najbardziej. Bywa, że czasami są takie dylematy, a czy ten powrót nie będzie źle postrzegany przez psa? I ja wtedy osobiście mówię, absolutnie nie, bo zawsze do dobrego domu rodzinnego, a tak te nasze zwierzęta traktują schronisko w Gaju, bo im często stwarzamy ten pierwszy właściwy dom, te powroty nigdy nie są negatywne. Drodzy poznaniacy, którzy zaadoptowaliście psa lub kota ze schroniska, nie bójcie się odwiedzać to miejsce. Również służy do tego, żeby tutaj być wspólnie razem ze swoim psem i cieszyć się tym miejscem.
2: Sporo osób do was trafia z zamiarem adopcji. Jak to właśnie przebiega? Nagle jest jakaś interakcja?
5: Tak, jest ten strzał, jest ten błysk. Dzisiejsze czasy dają troszkę inne możliwości. Najpierw są media i najpierw sobie oglądamy strony internetowe, a mamy bardzo szeroki zakres informacji medialnej. Wchodźcie na nasze przestrzenie społecznościowe, na nasze strony i tam możecie się dowiedzieć przede wszystkim o naszym schronisku, co robimy, jak robimy i o naszych zwierzętach. I bardzo często wtedy następuje pierwsze zainteresowanie. To jest ta droga, gdzie potem przyjeżdżając na miejsce oczywiście spotykamy się bezpośrednio z tym psem. My przekazujemy te informacje, o których tutaj wspominałem.
4: To warto wiedzieć.
5: I wtedy ta interakcja dopiero ma to niesamowite znaczenie, ten wymiar tej wartości bezpośredniej. Ale bywa również taka sytuacja, gdzie ktoś przyjeżdża oczywiście z przyszłym zamiarem adopcyjnym, jeszcze nie tu i teraz, i nagle następuje ten błysk. Nagle poprzez spacer przechodzimy koło kojczyka, gdzie jest taki pies i nagle się zatrzymujemy. Wracamy, patrzymy sobie w oczy, pies i człowiek i mówimy, tak, to jest to. I bardzo często tak to wygląda. Ja nie ukrywam, ja tak samo miałem z moim pieskiem, no już nie pierwszym adoptowanym ze schroniska, to był pierwszy strzał.
2: A jeśli nie możemy mieć psa w domu, są różne tutaj przyczyny, na przykład ktoś jest uczulony, dziecko, ale mamy ogromną tutaj miłość do tych psów. Jak możemy pomóc? No bo tak, możemy zostać wolontariuszami, możemy też dostarczyć na przykład karmę. Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc tym psiakom?
5: To są bardzo ważne słowa, które teraz padły, że nie zawsze możemy, mimo że chcemy, posiadać zwierzę. To jest właśnie ta bardzo racjonalna, mądra część decyzyjna z naszej strony. Często nasz styl życia nie pozwala na to i wtedy, mimo że chcielibyśmy bardzo, lepiej jednak poczekać na bardziej właściwy moment. Ale co możemy zrobić? Można zostać wolontariuszem. To jest niesamowita rzecz. Wtedy, kiedy mamy jakiś okres wolnego czasu i chcemy pomóc, możemy przebywać ze zwierzętami, możemy tworzyć relacje, możemy je pięknie kształtować, możemy im dawać fantastyczną szansę rozwoju lub jeżeli nie mamy na to czasu, możemy adoptować wirtualnie. Mamy taką możliwość, to jest bardzo fajna forma pomocy i ta adopcja wirtualna polega na tym, że przede wszystkim interesujemy się tym psem. Dopytujemy o to, jakie są jego losy, jak on się rozwija w schronisku. Kiedy oczywiście następuje jakaś właściwa adopcja, chyba wspólnie się wtedy cieszymy. No i oczywiście można wesprzeć w przeróżny sposób wtedy takiego psa, czy finansowo, czy jakąś formą tworzenia dla niego pomocy. Informacja to jest też fantastyczna pomoc z tego względu, że wtedy ta informacja dociera do innych i taki pies ma większą szansę na adopcję. Warto w tym miejscu podziękować za każde wsparcie, za każdą formę pomocy naszym zwierzętom, bo to daje nam szansę, a tu musimy zaznaczyć, że jest to absolutnie całości przeznaczane na potrzeby zwierząt i daje to szansę na to, że te zwierzęta mają lepsze życie schroniskowe, ale i również większą szansę na adopcję. Za to bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Skorzystam z tego, że dzisiaj sobie rozmawiamy i zadam jeszcze jedno pytanie. Czy pies w mieście to dobry pomysł? Na przykład w Poznaniu, w dużym mieście, bo są takie różne opinie, że jednak jeśli decydujemy się na psa, to najlepiej gdzieś pod miastem, gdy mamy jednorodzinny domek, jakąś działkę, wtedy pies
1: kolokwialnie mówiąc, może się wybiegać, wyhasać.
5: Trzeba do tego podejść znowu przede wszystkim z racjonalnością, a dwa, i chyba to jest najważniejsze, z bardzo porządnymi emocjami, które są ulokowane w stworzeniu, które jest stworzeniem społecznym, tworzącym bardzo głębokie relacje. Czyli proszę zobaczyć, oczywiście kot, bo on troszkę inaczej funkcjonuje, można łatwiej stworzyć mu taką destynację na okoliczność prawidłowego funkcjonowania. Natomiast pies, tworząc te relacje, jemu zależy po prostu na tym, żeby mieć wokół siebie bliskich. I to nieważne, czy to jest inny pies, inne zwierzę, czy przede wszystkim człowiek, tylko żeby było jak najlepiej w tej relacji. I teraz gdzie to będzie, to już jest drugorzędna rzecz. Oczywiście, jeżeli marzymy o psie i robimy to w sposób mądry, weźmy pod uwagę każde miejsce, w którym my oczywiście bytujemy i które daje możliwość realizacji potrzeb psu. Pewnie, że będzie trudniej, jeżeli to będzie duży pies pasterski, wymagający wybiegania, który przebywa w kawalerce. Z całym szacunkiem oczywiście do tego miejsca, bo też z mojego doświadczenia wiem, że czasami te psy, które mają te przestrzenie, one też nie do końca są szczęśliwe, bo one już znają ten hektar swojego obiektu, ale nie mają nic poza tym. I bardzo często właśnie osoby, tak jak w Poznaniu, gdzie ta aglomeracja stwarza warunki mieszkaniowe w blokach na przykład, te osoby, ja mówię o bardzo pozytywnych działaniach ze strony opiekuna, poświęcają mnóstwo czasu i zaangażowania, żeby wyjść z mieszkania, zjechać windą, wejść w samochód, wyjechać gdzieś na przestrzeni, gdzie można eksplorować z psem środowisko i wtedy ten pies jest szczęśliwy, bo robimy coś wspólnie, bo robimy coś razem. I co jest chyba też bardzo ważne, psy nie oceniają. Drodzy Państwo, pies naprawdę nie będzie Was dopytywał, jakim autem jeździcie. Jakie macie fantastyczny, wielki dom i jaki areał dookoła tego domu, tylko zapyta się, co możemy wspólnie zrobić, nawet w przestrzeni kilku metrów kwadratowych. I wtedy ten pies będzie bardzo, bardzo szczęśliwy i będzie Wam za to bardzo wdzięczny.
1: I o tym nie zapominajmy, postawimy sobie tutaj kropkę. Państwa i moim gościem dziś był Grzegorz Kałużny ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
5: Dziękuję uprzejmie i oczywiście zapraszam wszystkich poznaniaków do odwiedzin schroniska w Gaju i każdego innego schroniska na Waszej drodze.
1: A tych schronisk w naszym regionie jest sporo. Warto tam zajrzeć i na przykład dostarczyć karmę.
4: Czas wolny w Poznaniu.
1: Teraz zaproszę Was do Bramy Poznania.
6: To wyjątkowe miejsce w stolicy Wielkopolski, które za pomocą dźwięku, światła, obrazu przedstawia ponad tysiącletnią historię Ostrowa Tumskiego. Tomasz Ostach, Brama Poznania. Tego miejsca, gdzie tysiąc lat temu rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski.
4: Historia, którą warto poznać.
6: Także przedstawię, jak ta najstarsza część Poznania zmieniała się na przestrzeni lat i jaką rolę odegrała w historii. Przypominamy m.in., że tutaj na Ostrowie Tumskim powstała pierwsza w Polsce katedra, a także powstał pałac wybudowany wtedy dla Mieszka I. To wszystko przedstawiamy w Bramie Poznania i Brama Poznania jest jakby tym miejscem, które ma zachęcić w ogóle do odwiedzenia Ostrowa Tumskiego. Na początku idea jest taka, że przyjdziemy do Bramy Poznania i na multimedialnej ekspozycji dowiadujemy się o powstaniu średniowiecznego ogrodu, o życiu mieszkańców w średniowieczu i później jak na przestrzeni lat to życie mieszkańców, tych pierwszych, można powiedzieć, poznaniaków się zmieniało. Cyklicznie oczywiście i idea jest taka, że wypożyczamy audioprzewodnik i z audioprzewodnikiem w swoim tempie zwiedzamy multimedialną ekspozycję Bramy Poznania. Oczywiście też w ciągu roku organizujemy różne wydarzenia takie stałe, m.in. oprowadzania dla rodzin z dziećmi, takie tematyczne, ale także cyklicznie zajęcia dla szkół i dla rodzin z dziećmi. Z dziećmi w zależności od wieku mamy bogaty wachlarz zajęć. Nawet tych dzieci, które mają rok, dwa lata, ale także dla przedszkolaków, dla dzieci starszych. Też na przykład w Bramie Poznania jest gra Fałszerze i Agenci na ekspozycji Bramy Poznania. Gra rodzinna, gdzie wypożyczamy specjalny zestaw z zagadkami, z podpowiedziami, z różnymi elementami i gadżetami, które są potrzebne, że żeby właśnie uczestniczyć w grze, żeby poznać historię Ostrowa Tumskiego, a w tej grze niejedni chcą właśnie sfałszować tą piękną historię Ostrowa Tumskiego, więc można niezależnie czy lato, czy zima, czy weekend wypożyczyć grę na ekspozycji Bramy Poznania Fałszerze i Agenci. I wtedy właśnie możemy zacząć już po multimedialnej ekspozycji poznawać już na zewnątrz, podziwiać piękną architekturę poznańskiej katedry i to wyjątkowe miejsce będące no kolebką państwa polskiego i tym najstarszą częścią Poznania.
1: Zaglądają do Was poznaniacy, poznańskie rodziny, ale też turyści, prawda? Licznie odwiedzają to miejsce, nie tylko Stary Rynek, ale także Ostrów Tumski i Bramę Poznania.
6: Tak, zbieramy statystyki, pytamy turystów, skąd przyjechali i to bardzo często są zaskakujące kierunki. Ja pamiętam na przykład turystów z Hongkongu, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Mamy też przewodnik w czeskiej wersji językowej. Obserwujemy, że coraz więcej turystów za naszej południowej granicy przyjeżdża i jest właśnie ciekawych, jak Poznań wygląda, jak wygląda jego historia i właśnie często zaczynają tą przygodę z poznawaniem stolicy Wielkopolski właśnie w Bramie Poznania.
1: A to miejsce cieszy się ogromnym powodzeniem wśród poznanianek i poznaniaków. Prowadzone są tam też cykliczne zajęcia. Warto zajrzeć na stronę Bramy Poznania i zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.
3: Update Radia KIS FM Poznań.

0: reklama. Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Teraz ostatnia reklama.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie. Kiss FM. Radio Kiss FM Poznań. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what
5: it is. W jednej piosence, nie wiem czy w pronto czy w czymś, masz człowieku, nie wiem co tam jest za słowo, ale masz takie płakał. Jest, nie, i nie wiem do czego, aha, ty, nie ty, wiem, ty do czego też, to jest onomatopeja.
6: Ktoś mi to napisał ostatnio.
5: Ale jest dosłownie, jest takie, jak, tak jak Białas by zrobił blaka, to ty masz takie płakał. Tak, ja tam tylko, że to było przed płakał.
6: Ja tam słyszałem bardziej blaka właśnie. Tam. To jest sample, który w ogóle jakby tekstowo nie pasuje do tej piosenki, bo tam jest coś glock up in my pocket, coś takiego.
5: A, no właśnie. No i...
6: Ale po prostu mega mi się rytmicznie spodobało i go tam rzucił.
5: I mówię, co jest grane? Kiedy to było? Czemu tu jest płakał?
6: Ale bardzo blisko.
5: No to co? To się okazuje, że już zaczęliśmy. To ja pozwolę sobie zacząć tak, jak sobie to tutaj napisałem. Największy talent czy największy industry plant tego sezonu? Hit na lata czy na lato? Tego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że to się okaże. MJ Deli, siemanko.
6: Cześć, miło mi.
5: Dzisiaj musimy porozmawiać naprawdę bardzo poważnie, kochani. Musimy poznać tego pacjenta. Bo no, wydarzyła się rzecz w polskim rapie dosyć niespotykana. Raz na jakiś czas jest tak duży utwór, że wszyscy o nim mówią. Ale nic o tym chłopaku jeszcze nie wiemy. Więc mam tutaj kartę pacjenta. Wiek?
7: 22.
5: Wzrost?
7: 179. Przepraszam, 180.
5: Waga?
7: Kurde, nie ważyłem się od maja, bo wtedy było naprawdę dobrze. I wtedy było 72, teraz pewnie jest 76.
5: Rozmiar stopy?
7: 42,5-43.
5: O, git, to możemy się zrobić wymiankę.
7: No, elegancko.
5: Stan cywilny?
7: Singiel?
5: No, dokładnie, Deli Supreme. Może to za suchar na samym początku. Nie wiem, czy ja teraz nie za głośno gadam, a ty nie za cicho mówisz. Nie wiem, jak to jest w tych...
6: Sorry, już się tutaj poprawiam.
5: W tych poziomach. Nie, jest chyba całkiem okej. Okay. Palący?
7: Tylko w towarzystwie, oczywiście.
5: Oczywiście i tylko na imprezach.
7: Tak jest.
5: Więc pijący?
7: Tylko w towarzystwie na imprezach.
5: To zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
7: No właśnie.
5: Ulubiona szama?
7: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
5: Ulubiona płyta?
7: Oj, nie wiem.
5: Ciężko wybrać jedną, co?
7: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio słuchałem.
5: No.
7: Imigrant Fimi Guerrero.
5: Okej. Okay. Więc w takim razie ulubiony film?
7: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
5: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
7: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
5: Dlaczego hip-hop?
7: Bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, no była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo. Dlatego sobie wokół niego krążę.
5: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
7: No tak szybkim strzałem... Dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem... Tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, alt-popowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową. i właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho. A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę, też się jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
5: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
7: Może Stormzy na Openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
5: Za A$AP Rockiego, bo go powinęli go wtedy.
7: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem, go głosili, on przyjechał i po prostu no tak pozamiatał, że miałem takie, kurde, no fajnie, fajnie.
5: I czyli głównie podobał ci się jego performance, czy głównie to, jakie miał numery i to jak składał, jak dynamiczny rap?
7: To i to, ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na A$AP-a, ani też go nie słuchałem tak dużo jak A$AP-a, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no jakby to już jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
5: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
7: Nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
5: A to wtedy pojechałeś na A$AP-a, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień nad morze, 4 dni tam.
7: Też. Nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. A$AP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
5: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie? Kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie jest, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę? Czekaj, wiem, skąd ksywka? O!
7: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba 3 dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie. Pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już. Ale MJ Deli jest bardziej dźwięczne, więc zostałem z MJ Deli.
5: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ z Deli, to...
7: No to już tak dobrze już nie wybrzmiewa.
5: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli to jest garmażeria, tak? Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
7: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
5: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty z... Na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty takie, jakbyś jadł domowy obiad. Że na przykład pierogi możesz
7: tak,
5: kupić.
7: Tak, trochę tak.
5: Obiad taki po prostu przygotowany.
7: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesen i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji. Czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki. I to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no domowej konwencji, bym powiedział, niż restauracyjnej.
5: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie w złą stronę poszedłem.
7: Tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
5: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest. i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
7: Dziękuję bardzo.
5: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli, myślę, że możliwe, że ciebie też. Że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
7: A, okej.
5: Okay. Ja myślę, tego...
7: Że
5: nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też. Ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam
7: proszę
5: tekst twojej piosenki, więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
7: pamiętam,
5: no, sam widziałeś,
7: pamiętam.
5: Że latałem, ale
7: dzięki.
5: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
7: Okay, czyli ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
5: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że czytamy.
7: Dobrze.
5: I...
7: Zaczynamy od intra. Yo. Czasem. Staram się tutaj set the mood. Zaraz pojawia się bas, zaraz wchodzi refren, więc to jest tak, jakbym sobie podszedł do mikrofonu, otarł usta, powiedział yo, dobra, zaczynamy.
5: Rozgrzewka, tak. Wjeżdżamy, tak jest.
7: Tak, to wytłumaczenie było konieczne. No i co, refren. Czuję się trochę jak Crash Test Dummy, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company. No, Crash Test Dummy to jest taki manekin, co się go wsadza na przykład do furki, jak się testuje nową furkę i się robi crash test, czyli na przykład furka się rozpędza i ona wjeżdża w ściany i się sprawdza.
5: No, ale
7: czy
5: to
7: ta
5: jest
7: furka może przetrwać?
5: Tak jest, przekładamy to na ciebie, tak. Że wychodzisz z utworem i szerzej i czujesz się trochę tak jak Crash Test Dummy.
7: No, czyli że się generalnie eksperymentuję i cały czas staram sobie jakoś wygospodarować swoje miejsce na tym rynku. No i też jakoś ustabilizować swoją stylistykę, z którą też dużo jakoś tam eksperymentowałem i myślę, że dalej będę eksperymentować. No i co, to startup MJ Deli Company, no to jest chyba w miarę oczywiste. Dopiero zaczynam, dlatego startup MJ Deli Company, MJ Deli moja ksywa, company, że no zakładamy
5: biznes. Firmę
7: tak.
5: Z moją muzyką.
7: Tak jest.
5: Tak jak Taco dokładnie. Corp.
7: Tak, dokładnie. Honey Benz on my mind. 100 tysięcy złotych chodzi mi po głowie. Chciałbym zarobić z tą kaskę. Jak chyba każdy muzyk.
5: Normalna sprawa.
7: Normalna sprawa. OKKKKK. Tutaj ta linijka pełni funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną i jest po prostu catchy.
5: I zażarła, jak wszyscy dobrze o tym wiemy.
7: I zażarła całkiem fajnie.
5: A to what you say, co masz, to jest takie, co ty powiesz na to?
7: Co
5: powiesz na te wersy, czy...
7: Powiem tak, ja ten refren zajął mi zdecydowanie najdłużej, bo siedziałem nad nim jakieś bite 2 tygodnie, codziennie albo w sypialni, albo w jakiejś tam komórce do nagrywek. I cały czas po prostu nie mogłem go dobrze złożyć, żeby był tak catchy, jak chciałem, żeby był catchy. I to what you say dodałem po prostu na samym końcu, bo brakowało mi trochę właśnie wypełnionej przestrzeni. Mm-hmm. Sam koniec, plus to się jeszcze rymuje z OK, więc miałem takie, że dobra, to jest spoko klamra kompozycyjna, możemy lecieć dalej.
5: Więc lecimy, zwrotka numer 1.
7: Kręcę bajerę, że robimy stadium tour, fake it till you make it. No, że ściemniam po prostu, że ściemniam, że... W sensie raz, że ściemniam, a dwa, że pokładam w to jakąś dużą wiarę, że to się może udać. No i to jest też jakoś tam bezpośrednie nawiązanie do tytułu tej piosenki Deli Supreme, bo staram się tu...
5: Tak, tego nie powiedzieliśmy, bo tego chyba nie wszyscy wyłapali, że to jest bezpośrednie nawiązanie do filmu Marty Supreme.
7: Tak, dokładnie. No i tutaj jest po prostu nawiązanie do głównego bohatera, który cały film ściemnia i ściemnia i ściemnia i wchodzi w długi i wszystko mu się też po części przez to sypie. No ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, że by po prostu pokładać
5: i
7: to
5: możemy sobie tak przełożyć
7: wielką wiarę.
5: Stadium Tour na jego, na te Mistrzostwa Świata.
7: Na jego Stadium Tour w Japonii.
5: Czy tak,
7: co... To się nie do końca tour.
5: Co on tam chciał, nie pamiętam już, co on chciał wygrać, bo...
7: On chciał pojechać na Mistrzostwa Świata do Japonii. tylko że kurde, właśnie nie pamiętam, bo raz, że nie mógł zebrać siana na ten bilet, tak. A dwa, że ta komisja go tak naprawdę nie zaakceptowała, żeby on mógł wziąć udział w tym turnieju, tylko nie pamiętam, dlaczego to się
5: chyba
7: wydarzyło.
5: Chyba przez te jego wybryki podczas meczy, że on tam się tak wściekał. Nie
7: możliwe.
5: Wiem, czy nie było czegoś takiego. Ja
7: możliwe,
5: też oglądałem
7: on się
5: przy premierze.
7: On się chyba też pokłócił z prezesem tego całego związku ping-ponga i on też go bardzo nie lubił po tych mistrzostwach, które przegrał. No, więc on się domagał rewanżu właśnie z tamtym gostkiem i bardzo zależało mu, żeby oczywiście wystąpić w tych kolejnych mistrzostwach. Co się... A dobra, bez spoilerów.
5: No, spokojnie to. Myślę, że w dzisiejszych czasach i tak wszyscy wiedzą po dwa tygodnie po co się dzieje w takich
7: no tak,
5: temat.
7: Ale po co spoilerować, jak ktoś nie obejrzał jeszcze?
5: Okej, okay, to jak obejrzycie film Marty Supreme i odsłuchacie później tę piosenkę, to napiszcie czy te nawiązania są trafne.
7: Tak jest. Made it bad, now she want me bad, so I'm in her bed. No, zwykły przewózkowy wers, gdzie po prostu się fajnie trzy słowa rymują. Bad, bad, bad. Będę se wspominał o The Life I Had. No, czyli po prostu walimy w to pełną parą i cały czas się staramy, żeby to pykło, nie?
5: Mhm.
7: Black Thought powiedział, że I'm nice with it. Nie wierzyłem w to for a minute. No to jest chyba najfajniejszy wers. W sensie najfajniejsze backstory ma ten wers, ponieważ no ja studiuję w Nowym Jorku i został mi jeszcze rok i miałem z nim warsztaty. W sensie nie do końca warsztaty, co elective po prostu. Czyli taki przedmiot, który mało waży. I on tam przez większość czasu po prostu opowiadał mega fajne historie z życia wzięte. O tym, jak na przykład, nie wiem, w piwnicy Jay Dilly freestylował głosem Busta Rhymesa i po prostu wszyscy mieliśmy takie, że wow, jakby to jest najfajniejsza rzecz, jaką
5: poczekaj,
7: słyszałem.
5: Przepraszam, to były twoje wykłady, tak? Rozumiem.
7: W sensie wykładem bym tego nie nazwał. To była raczej bardzo kamera, to były bardzo kameralne zajęcia.
5: No, ale jednak, jak mówisz, że na studiach miałeś zajęcia z Black Thought, a przełożyć to pewnie na jakiekolwiek inne wykłady u nas, to wiesz.
7: Tak, odbiega to troszkę od naszych standardów.
5: Ale to poczekaj, puszczałeś mu jego muzykę, że tak ci powiedział, czy jak to wyglądało?
7: Już mówię. I pod koniec semestru mieliśmy, każdy miał tam zarapować swój numer przed nim.
5: Przed nim to było na żywo?
7: Tak, na żywo przed nim.
5: Okej. Okay. Normalnie inni na zajęciach też
7: tak,
5: byli.
7: Tak, każdy. Każdy musiał to zrobić. To było częścią zaliczenia.
5: Nice. Czyli takie, że trzeba się nauczyć wierszyk i wygłosić. W sensie nie porównuję poziomu, tylko rozumiem, że dla niektórych to może być bardzo stresująca sytuacja. Do tego
7: no na pewno.
5: Nie każdy ma tą łatwość, że może wyjść i, nie wiem, zapowiedzieć koncert na festiwalu albo zwyczajnie powiedzieć coś, nie wiem, swoim pracownikom w pracy, cokolwiek.
7: Mhm. No, na pewno stresik był też u mnie. No, ale zarapowałem numer... Też się do tego jakoś za długo nie przygotowałem, nie ukrywam. Zarapowałem po prostu numer, ten właśnie, o którym wspominałem, to tam na SoundCloudzie go kiedyś wypuściłem. No, jakby dalej uważam, że ta 16 jest mega spoko. I...
5: To było po polsku?
7: Tak, to, jest tak, to było
5: już
7: po polsku.
5: Bez takich, czy było tak dużo wstawek angielskich, czy...
7: Nie, mało. Raczej znakomita większość po polsku i tam się może raz wykopyrtnąłem, język mi się poplątał, ale generalnie dowiozłem tę zwrotę dobrze. No i on do mnie podszedł i zbił mi pionę i miał takie syk.
5: Dał ci uznanie oczami.
7: Dał mi uznanie oczami, aczkolwiek jego oczu nie widziałem, bo on zawsze ma okulary przeciwsłoneczne.
5: Okej. Okay.
7: No ale dobra, miałem wtedy, że takie, no dobra, bardzo mi miło, ale też jakby widzę obecne okoliczności i też jakby traktuję to trochę with a grain of salt, nie? No i potem rok później byłem w barze z kolegą, którego rodzina już od zamierzchłych czasów organizuje Newport Folk Festival. To jest taki festiwal, mam nadzieję, że się nie walnę, że to nie był jazz, ale to był folk chyba, tam gdzie Dylan wszedł z gitarą elektryczną i zrobił furorę i wielkie kontrowersje wokół tego były. No i on tam się kręcił właśnie na tym festiwalu i on też był ze mną na tych zajęciach i wpadł na Black Thotha, no bo on oczywiście też mógł się tam kręcić gdzieś na backstage'u z uwagi na tutaj no, jego rodzina to organizuje, więc oczywiście mógł się tam zakręcić. No i zbili piątkę i coś tam pogadali właśnie, że no super byłoby cię zobaczyć jeszcze na tym uniwerku, no bo on też akurat po prostu tam do nas wpadł na jeden semestr. To nie był pierwszy raz, kiedy on tam robił tego elektiva, ale, ale potem zniknął chyba na kolejne dwa. I on powiedział, że no ja też jakby bardzo mi się to podobało, chętnie bym wpadł, ale tam nie mam czasu, coś tam, coś tam. I pogadali sobie trochę o tych zajęciach i z tego, co mój kolega mi powiedział, to Black Thought mu powiedział, że that Polish kid was so sick, czy coś w ten deseń. Nie mówię, że tak słowo w słowo powiedział, ale po prostu wspomniał o mnie i mnie skomplementował. No i to jest chyba najfajniejszy komplement, jaki dostałem. Możliwe, że jaki dostanę kiedykolwiek.
5: Nigdy nie mów nigdy, ale jest to wielka rzecz na pewno.
7: Miałem koparę na podłodze przez następne pół godziny.
5: Przeszło ci przez myśl, żeby go zaprosić gdzieś kiedykolwiek na współpracę?
7: Myślę, że jakby się kiedyś udało, to super. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Bo wtedy to już na pewno będę industry plantem, ale takim industry plantem, że to się w ogóle w głowie nie mieści.
5: Spokojnie, o tym mięsku też sobie porozmawiamy.
7: Ale nie no, oczywiście, że chciałbym z nim coś nagrać kiedyś. No to jest jeden z najlepszych raperów ever. Może kiedyś zapytam.
5: Pozdrów go ode mnie.
7: Pozdrowie.
5: I od całej naszej redakcji. To mi zajmie chwilę, tak? Teraz tu?
7: Ale I Spirit zarobi na ten bilet, nawet jeśli to mi zajmie chwilę. No znowu nawiązanie do Deli Supreme, Marty Supreme, czyli że staram się zarobić na ten bilet i tutaj znowu też nawiązanie, że mieszkam w Nowym Jorku, jestem na emigracji i jednak no, staram się cały czas docierać do polskiego słuchacza, więc znowu, że tam zarobię na ten bilet, wrócę do Polski, trafię do naszej społeczności z moim materiałem. East Side, no taki adlib po prostu, no bo znowu w Nowym Jorku jestem. To jest Deli Supreme, Easy Win, jak Billie Jean King, tenisistka, wybitna. Po prostu kolejne porównanie, że ściemniam, że wygrywam i że robię to dobrze.
5: Totalnie normalne w rapie, fake it till you make it, tak jak to nawinąłeś.
7: Tak, jestem piękny jak Timothy, znowu Braga, kolejne nawiązanie do filmu. Długie kroki, gdy robię loki, no tutaj żadnej głębi nie ma. Widzę baris on baris on baris, po trupach do celu quo vadis, idę po to, co moje, jak po pip. No, znowu, czysto przewózkowe linijki z fajnym flow. Zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak bohater Marty Supreme. No i potem wracam do refrenu.
5: Refren mamy.
7: To już było wytłumaczone. Spakowałem już cały mój carry-on, czyli znowu szykuję się do wylotu. Dev Jam pisze DM, we should get him on.
5: Tak jest. I to jest moment, w którym ja bym się chciał na pewno zatrzymać. I myślę, że to też jest coś, co ty byś chciał powiedzieć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, że właśnie oni tak powiedzieli, jak tutaj w tej linijce, że damn, we should get him on.
7: Dev Jam się do mnie odezwał po trzecim numerze, czyli czy ty też? Mhm. I gadka była taka, że widzieli, że fajnie nawijam, że jest na to jakiś pomysł. I też było mi wspomniane, że fajnie prowadzę socjale i że po prostu wiem mniej więcej, z czym to się je, żeby jakoś tam siebie rozpromować. No i pogadaliśmy sobie tak wstępnie o tym przez jakąś godzinkę. Oni mi powiedzieli jakieś tam swoje przemyślenia, co sądzą o tej muzie, jakie mają obawy i tak dalej, i tak dalej. No ale to była po prostu luźna gadka. No i wrócili do mnie z ofertą chyba miesiąc później. Byłem, wiadomo, w niebo wzięty. No ale to się też wiązało z tym, że potem zrobiłem sobie półroczną przerwę od wydawania numerów, bo chciałem po prostu dopiąć negocjacje i zależało mi na tym, że jeżeli ich już zacznę znowu wydawać, to żeby to robić raz a dobrze, już też ze wsparciem. I no i finalnie udało nam się w kwietniu dopiąć umowę. No i już na początku czerwca wyszedł pierwszy numer wspólny.
5: bo to powiedziałeś, że po trzecim numerze. A jakbyś miał podać liczbę numerów, które miałeś wcześniej, nawet nie wypuszczonych, że one były oficjalnie czy na SoundCloudzie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ile by to było? Ile jest tej swojej muzy od, tak jak mi napisałeś na priv, że od 5 lat, to ile mogłoby tego być?
7: No to tak, jeden numer na SoundCloudzie, dwa numery takie w ogóle jakieś alt-popowe po angielsku, co wydałem z 4 lata temu pod imieniem i nazwiskiem. Dwa numery, które wydaliśmy w zespole, też takim alt-rockowym. Pozdrawiam Olka i Borysa.
5: Pozdrawiamy, tak jest.
7: Więc to mamy 2, 4.
5: Czyli wszystko, co nagrywałeś, to puszczałeś i tak w świat.
7: No nie, no nie wszystko. No wiadomo, że i potem, jak już postanowiłem sobie, dobra, przerzucę się na ten polski, no to nasiekałem tych numerów, nie wiem, no... Wiesz, jak mówiąc o stricte demówkach, czyli nieskończonych numerach, mhm, no to z parę dziesiąt na pewno zrobiłem. A takich dopiętych to myślę, że max paręnaście. I do Def Jamu, jak poprosili mnie o demówki kolejnych rzeczy, to wysłałem 5 numerów. No więc troszkę się tego nazbierało. Nie wypuszczałem wszystkiego. No wiadomo, że tam nad warsztatem pracowałem. No, kropka.
5: Pytam, bo nie dlatego, że próbuję cię jakkolwiek umniejszyć, tylko chciałbym zaznaczyć i chciałbym, żeby też ludzie coś wynieśli z naszej rozmowy w takim stylu, że tak właśnie działa wytwórnia typu Def Jam czy jakakolwiek inna dzisiaj.
7: Tak.
5: Że ich, jednym z ich głównych zadaniem są takie i funkcje, jakie spełniają osoby typu A&R, mhm, to są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie takiego MJ Deli znaleźć, który ma trzy numery na YouTube, ale widzą w nim potencjał, widzą, że coś może z tym być i będą wiedzieli, jak go poprowadzić. I mhm, tu na tym polega ta główna różnica, że do tych twoich największych zarzutów wobec ciebie, że tu nie było, wiesz, castingu, tu nie było sytuacji w stylu, że tworzymy go od zera, tylko ty już robiłeś muzę.
7: Nie było żadnego castingu. Realia rynku obecnie wyglądają tak, że jeżeli chciałbyś, żeby odezwał się do ciebie majors, to musisz wykonać lwią część pracy sam.
5: Oczywiście.
7: I musisz wiedzieć, jak się promować na socialach, nie stronić od tego. Musi być jakiś tam stały wzrost. Musisz konsekwentnie wydawać muzykę i jeżeli tego się dobrze słucha i też to, jeżeli to dobrze wygląda, bo to jak to wygląda obecnie jest prawie tak samo ważne, jak to brzmi, no to wtedy ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą i tak było w moim przypadku.
5: I to jest normalna, naturalna droga, powiedzmy to głośno i jasno.
7: Tak. A co do numeru, który wyszedł teraz i który się odbił szerokim echem, napisałem go, cały ten numer został napisany przeze mnie.
5: Tak, bo zapominamy powiedzieć, że w przypadku Industry Plantów to oni są w zasadzie tylko twarzami. Tak. Że cały,
7: w sensie, wiesz,
5: cały
7: background... Ja się chętnie odniosę do innych definicji tego słowa, bo teraz tym się rzuca na prawo i lewo i no, raz się tym mówi, że jesteś po prostu tam manufactured od zera,
5: nie, bo ludzie
7: a dwa, że po prostu, że też że wkładane są w jakieś niebotyczne sumy, żeby to tak poszło viralem. No i ani jedna, ani druga wersja nie jest prawdziwa.
5: Mylone jest... jak ja czytam zdanie, że pcha go duża wytwórnia, otwiera mi się nóż w kieszeni i mówię to w ogóle nie gryząc się w język i w ogóle nie chcę mi się dyskutować z takimi ludźmi, bo też nie da im się tego, mam wrażenie, przetłumaczyć, że jak
7: już ktoś
5: już
7: postawił na tobie krzyżek, to ciężko go przekonać. No,
5: już się, wiesz, komuś po prostu tak, koniec, kropka, ja widzę, że on jest na koncie Def Jamu, więc koniec, on nie jest, nie wiem, prawdziwym artystą od zera. Mhm. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo może ty będziesz potrafił jakoś odbić tę piłeczkę normalnie niż tak jak
7: jasne,
5: ja, jak się denerwuję
7: bardzo
5: teraz.
7: Chętnie, ja się mogę odnieść do każdego...
5: Tak, zacząłeś od tych innych definicji
7: mogę
5: tego
7: się,
5: słowa.
7: Mogę się odnieść do każdej wariacji definicji
5: to,
7: tego
5: to
7: słowa.
5: Ile znasz, ile jest?
7: Kurde, no w sensie, no dwie są chyba teraz tej popularniejsze. Jedna, czyli taka, że jesteś po prostu stworzony od zera i że po prostu wziąłeś się znikąd, a druga jest taka, że niebotyczne sumy pieniążków są wpychane w promocję ciebie i że też w sumie się wziąłeś znikąd, ale reszta jest nieważna, bo po prostu kupę siana w ciebie pakowali i tyle. I tak, no to do tej pierwszej wersji ja ten numer cały wyprodukowałem sam, napisałem go sam, zrealizowałem się sam. W miksie i masteringu pomógł mi DJ Deszczu Strugi, którego serdecznie pozdrawiam.
5: Kurde, powinienem dzisiaj siedzieć w bluzie WWO w takim razie. No,
7: następnym razem. Nawet w miksie miałem swoją cegiełkę, bo wokale też tam miksowałem sam. Więc od strony czysto muzycznej, no to nie, nikt mi nie pomógł. A jeżeli chodzi o te sprawy tam marketingowe i tak dalej, no kurde, wiecie, no ja jestem na licencji, czyli jestem właścicielem swoich masterów. Ja do mnie należy finalna decyzja, jaką piosenkę wypuszczam, kiedy ją wypuszczam, jak wygląda finalna wersja tej piosenki. To nie brzmi dla mnie trochę jak coś, że jestem prowadzony za rączkę i ktoś mi mówi, co mam robić. Czy mam budżet marketingowy? Tak, oczywiście, że tak. Jestem na najzwyklejszym świecie development dealu dla małego artysty i dostaję po prostu budżet, który jest podzielony na singla, żeby mógł sobie chociażby zrealizować te nagrywki ładne, tak, teledyskowo tak, podobne, bo teledysk wrzuciłem okrojonym mega, bo już mi nie starczyło.
5: Że bukujesz studio na Booksy i ono kosztuje 200 zł jak barber, no jednak trochę inaczej to wygląda.
7: Kurczę, na szczęście akurat studia nie muszę bukować, bo Universal mi udostępnia tak, swoje studia, natomiast ta piosenka została w 90% zrealizowana w mojej sypialni, więc tutaj nawet studio nie było użyte. Więc tak, no, żebym mógł sobie zrealizować te grania, które i tak notabene cały pomysł kreatywny jest realizowany przeze mnie i przez kolegę Marcela i Oliwię, z którymi pracowałem, zanim jakikolwiek Devram się do mnie zgłosił, więc to też jest nasz pomysł, tak, a tak, nie wytwórni.
5: Do tego też oczywiście dążę, bo to ja widziałem ciebie. Widzę cały czas tego samego chłopaka w tych trackach sprzed półtora roku i w tych teledyskach, co wydarzyło się teraz. Gdybyś ty miał być produktem i wiesz, prowadzony za rączkę i jak się to mówi, to ten track i pewnie teledysk wyglądałby zupełnie inaczej.
7: Tak, tak. Ja, oczywiście, że ja eksperymentuję za stylem i to nie wygląda wszystko dokładnie tak samo. W każdym singlu trochę tam się staram jakoś szukać. Staram się jakoś ugruntować w jednej konkretnej jakiejś stylistyce, to mi troszkę nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrym kierunku, ale to wszystko były decyzje, które były tylko i wyłącznie świadomie podjęte przeze mnie i też nikt mi tutaj nie dawał żadnych sugestii, jak to ma wyglądać. No, więc to jest kolejna, wydaje mi się, piłeczka odbita. No a trzecia, że zostały wpakowane jakieś niebotyczne pieniądze w promocję tej piosenki, no znowu muszę się nie zgodzić, bo bodajże, nie wiem, wrzuciłem 30 rolek z tą piosenką na TikToka. Żadna z nich nie była dopalana reklamami. Można to sobie porównać bardzo prosto. Jeżeli włączasz sobie rolkę, która po prostu wstrzeliła się w algorytm i która wykręca 900 tysięcy wyświetleń i ma 100 tysięcy polubień i dużo zapisów i komentarzy, żadna reklama ci nie wykręci takich wyników. I czy były odpalane jakieś reklamy? No pewnie, że tak. Na koncie DevJamu można sobie porównać, jak rolka ma milion otworzeń i 5000 polubień i to wtedy widać, że była dopalana reklamą. Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuje. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
5: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś? Czy to zobaczyłeś,
7: tak,
5: że
7: to był pierwszy fragment, który
5: od
7: dodałem.
5: Pierwszego fragmentu to już było.
7: Tak. I tak jeszcze do tabedy z tymi budżetami. Tak, DevJam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niebotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 odtworzeń. Mieli takie strzał w dziesiątkę.
5: Tak, i to też rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili,
7: czemu nie
5: poprzedniej,
7: wybili poprzedniej?
5: Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
7: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł i budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do pożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. Ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
5: Don't hate the player, hate the game.
7: Dokładnie. Więc znowu, zarzucę jakieś horrendalne budżety i tak dalej, są po prostu głupie. te filmiki poradziły sobie organicznie. Możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
5: Okej.
7: Więc... No nie, te zarzuty są po prostu nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka udała, po prostu obroniła się sama.
5: I udało się i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu, jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie 2 komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
7: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to jest, jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to, no to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z Pronto. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc...
5: No tak, TikTok to też jest loteria wielka.
7: To jest trochę loteria.
5: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
7: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
5: A propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.

0: uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
1: Lubię tę płytę, uważam, że to
0: Whisper
1: jest...
0: Whisper My Name, taki sztos. Genialny
1: najlepsza, najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagraniem tego rapu.
0: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna. Bardzo go lubię muzycznie i uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie w ogóle bezapelacyjnie.
1: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
0: Nie.
1: Okay. Nie, ale zwrotkę miał najlepszą.
0: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
1: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
0: Ciężko wygrać.
1: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
0: No, liczbowo nie, a czy go ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
1: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu, chyba że to się wydarzyło i teraz plotę go
0: powie. Nie, czy ja wiem. W sensie...
1: Nie będzie blokował.
0: Nie wiem, jeszcze więc... zaczekajmy pół roku i zagra.
1: Dobra.
0: Jakoś w to nie wierzę.
1: Dobra. A taki, taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus jeden Drake, zrobiłbyś?
0: Nie.
1: A jak urośniesz tak jak on?
0: Nie, 4 razy dzień.
1: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i ten shot będzie ci wyciągany.
0: Zrobimy check wszystkich tutaj moich statementów.
1: Okej, mamy... to jest większe...
0: To jest większe niż twoja dywidenda, bo ewidentnie robię to konsekwentnie. To znowu, czysto przewózkowe linijki... Słowo spoko pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
1: Jedno z ulubionych słów raperów, wiadomo.
0: Też bardzo, tak dokładnie, ulubione słowo raperów. Ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, tym bark otwierał sko.
1: Okej. Dobrze, taka onomatopeja.
0: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem, ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Gadają, niech gadają. Robi się gorąco, już pytania mi wiercą, najpierw bad, bad bitch, na friendzone, sorry, ale mam...
1: To w sumie teraz o mnie tutaj, o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco,
0: tak,
1: to...
0: Tak, już pytania mi wiercą. Może nie konkretnie o to, najpierw bad, bad bitch, na friendzone, ale tak, pytania mi wiercą, potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa, sorry, ale mam na okurantkę z Odessą Zion, kolejne lanie wody...
1: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
0: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme, ona tam grała... Chyba można powiedzieć dziewczynę Martiego.
1: Tak.
0: No tak, no bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie ma głębszego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
1: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, no tak. Modelką Dior.
0: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna, wypiję. Piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się wpierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino. Tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna. Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
1: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego
0: tak,
1: tam
0: tak. Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walną Rico, o mnie dowie się nawet w Rio Twitio. No, robię duże ruchy.
1: Nie każdy wie, co to jest Rico też, a to jest też fajna przewieziona linijka.
0: No słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young, tak? Za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej. Więc nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale, w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie, sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku to jest, dobra, też działa. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę. I mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, o krzywą przegrodę, ale breath control, steel tight jak stilo.

0: czyli wszystko jest okej. Okay. Nasty Flow, więc mów mi Rico, znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico Nasty, a nie Rico Zarzuty. Taka raperka. Jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje mam, żongluję techniką, stopa bas, grube, chyba mają 100 kilo. Deli Supreme, jak Marty Igo. Przepraszam.
1: I to przejście też jest takie wymowne, że to, co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieźć dobry materiał, a tu mamy It's Been a Couple Months. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach że wierzyłeś, że to nadejdzie. Znowu jest manifestowane.
0: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
1: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
0: Zdecydowanie, bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę miesięcy minęło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super, dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day, all day, all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, It's Been a Couple Months, I'll Believe It When It Comes i wracamy z ostatnim
1: refrenem.
0: Powtórzeniem refrenu, dwoma powtórzeniami.
1: Ten moment na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino z takich jego...
0: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kanye'ego, Gambino z 3005, tak?
1: Tak. Się nazywa. Kawałek, no.
0: No to jest fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. To koleś jest po prostu... No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu kumają to lepiej od wszystkich.
1: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby oni zrobili te hity.
0: Dokładnie. No, fenomenalny producent, kompozytor. Tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu, ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
1: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy mogłoby to czuć za bardzo. Powiedziałem po polsku.
0: No tak, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie patosowe.
1: Po tym numerze, kochany, czujesz teraz większą radość czy presję?
0: Powiem tak, że ostatni tydzień nie przestawały mi się łapy pocić, w sensie masa stresu. Nie tak, że cały czas, bardziej taka huśtawka emocji, że rano wstaję i myślę sobie, a potem godzinę później już siedzę cały po prostu zlany potem. Więc ja się kompletnie nie spodziewałem, że to tak zażre i no może liczyłem na to, że dobrze pójdzie, ale poszło aż za dobrze, można by rzec. Bo dlaczego tak mówię? Bo taki single to może być z jednej strony taki blessing, a z drugiej strony curse, że jeżeli, wiesz, teraz kolejne single nie będą na takim poziomie, to będzie cały czas tamten...
1: Wiesz, że drugi numer teraz zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
0: Staram się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
1: My się tutaj...
0: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie, ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
1: Że miał być już puszczony?
0: W sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój toxic trait wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem.
1: A
0: z
1: ile,
0: kolejnym numerem.
1: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Mhm. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi, że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
0: Słuchaj, no to jest jakieś te pociski są wzięte z tego, że nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie o, co to nie. Nie. Za dużo to niezdrowo.
1: Nie może mu się tak udać.
0: Co za dużo, to niezdrowo. Nie, no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zapas. Więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz, bo...
1: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
0: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz... Jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szły naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam skoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła. Ale to znowu, no to jest... Normalne, no niestety to jest po prostu normalne i wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
1: I to jeszcze odnośnie komentarzy.
0: Że mnie pozdrawiają.
1: Tak, jeszcze nie. Ja też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
0: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię po Tel Awiwu. No bo wiadomo, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
1: Boże, czuję się,
0: Izraela.
1: Jakbyś mi tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
0: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
1: Mnie też, no.
0: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło tak. związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
1: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no... Momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od tego, od pytania, jak ty się czujesz?
0: No, jest duży mętlik w głowie, wiadomo. Adaptuję się z dnia na dzień.
1: Jeszcze tego. Z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Ja tu sobie to przerodziłem w pytanie, czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
0: Ani ten, ani ten.
1: A jak dobrze jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
0: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się... mam nadzieję, że zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA. Masz tak, to nie, ale słucham Itako i słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nawałnica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że...
1: Ale to jest...
0: Serio?
1: Nie. Ja to mówiłem u siebie, rozumiem. Jestem praktycznie przekonany w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że... Tak, z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
0: Tak, też mi się tak wydaje, bo ani...
1: Nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
0: Zgadzam się. Wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nienawidział, no, po tak. pierwsze... On ma raczej laid-back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby te w tej piosence. Więc to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że Nat Unie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
1: Bliźniakami na majku.
0: Nie, tak samo tako.
1: No właśnie, skąd ten tako?
0: Żaden tako, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
1: Gdybyś chociaż miał wąsy.
0: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zarost, więc... obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, okej, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka tako, więc znowu ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. No, chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
1: Możesz jeszcze rzucić na przykład...
0: Śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
1: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego, no, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
0: Okej. Kurczę, no Shafter... Pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszy... Pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym.
1: Spoko, ja też
0: slaperem.
1: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się
0: nigdy czyta. Och, de Voix, czy coś takiego?
1: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
0: O. Dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. Na audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, mm-hmm. Tako i Shafter. Genialne. A Tako?
1: Swoją drogą?
0: Tako nie wiem, bo nie jestem... Właśnie z Tako nie jestem aż tak osłuchany, jeżeli chodzi o płyty od deski do deski. Każda płyta ma super numery, ale tak, żeby spojrzeć na te albumy bardziej holistycznie, to tutaj mam trochę braki.
1: Żeby wskazać jeden projekt, to wskaż jeden numer.
0: No, taki najbliżej, taki, który ma miejsce w moim serduszku, najwygodniejsze miejsce w moim serduszku, to Nostalgia.
1: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie pytanie, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. Mhm. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
0: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne, ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc no na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
1: To byłem Jay Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
0: Liczno. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że
0: cała przyjemność po mojej stronie.
1: Że po płycie już dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić. Hear me out w Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Radio Kiss FM Poznań. Radio Kiss FM.

0: programa.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Radio Kiss FM Poznań.
7: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w programie zajrzymy m.in. na poznańskie winogrody, do tamtejszego osiedlowego domu kultury. Na początek jednak moja wizyta z mikrofonem w pewnym wyjątkowym miejscu. Znajdujemy się w poznańskim zamku, a dokładnie siedzimy na tronie obok mnie.
9: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek, dział do spraw projektów interdyscyplinarnych. Siedzimy na tronie Wilhelma II. Na pewno jest to taka bardzo niecodzienna okazja, żeby móc usiąść na tronie, przyjść dosłownie z ulicy, wejść do zamku, przejść do sieni przejazdowej i poczuć, jak to jest siedzieć na takim marmurowym zabytku.
10: Historia, którą warto poznać.
9: Tron wygląda, jakby miał kilkaset lat. Taki był cel Wilhelma II. Natomiast jest on, można powiedzieć, takim sztucznym zabytkiem, ponieważ został stworzony jako wyposażenie zamku zaledwie 100-kilkanaście lat temu i miał jakby udawać, że władza Wilhelma tutaj jest dużo dłuższa niż była w rzeczywistości.
8: Ten tron znajduje się tutaj w poznańskim zamku, a my sobie pójdziemy dalej.
9: Chciałabym tu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ ta sień, w której jesteśmy, teraz stoi tu tron, ale on wcale tutaj nie stał. Stał w sali tronowej w drugiej części zamku, a przez dużo dłuższy czas sień pełniła funkcję garażu. No to przechodzimy sobie dalej. Widzimy tutaj niesamowite kryształowe żyrandole, też z lat 40. Jest kilka rodzajów tych żyrandoli, mają różny sposób jakby wykończenia. No i o dziwo, bardzo wiele z nich przetrwało właśnie ten najtrudniejszy taki moment historii zamku, czyli walkę o zamek w 45 roku.
8: A gdzie teraz idziemy?
9: To chodźmy na pierwsze piętro.
8: Możemy windą czy schodami? Schodami.
9: Idziemy schodami, ponieważ aktualnie już tutaj winda nie jeździ. Ale zaraz zobaczymy właśnie starą windę, też z lat 40.
8: A tutaj ogromne okna i widzimy...
9: Tutaj właśnie na tą stronę zamku niesamowity widok na jedno z ważniejszych miejsc w Poznaniu. Najlepiej myślę, że właśnie plac Adama Mickiewicza widać z pokoju jesionowego.
8: Mamy kondycję.
9: zamek jest tutaj, schody wysokie, bardzo wysokie kondygnacje.
10: Zwiedzaj z nami Poznań.
8: Winda zabytkowa i inny dźwięk, o!
9: Tak, słychać wyraźnie, widać, że się rusza, natomiast aktualnie już nie jeździ, ale widać, kiedy została stworzona, 1943, czyli również winda z okresu wojennego, przepięknie wykończona. No myślę, że mało takich wind w Poznaniu, gdzie tyle rodzajów drewna spotyka się w takiej intarsjowanej dekoracji. Aktualnie nie działa, zamek już został przebudowany i nie miałaby nawet gdzie zjechać teraz w dół. Teraz zmienił się tam układ pomieszczeń.
8: A z windy przechodzimy do kolejnej sali, która jest również tak jak winda w drewnie.
9: Tak. Jesteśmy teraz w części jakby bardziej prywatnej. Przeszliśmy przez kamienne korytarze i jesteśmy w pokoju jesionowym, który jeśli chodzi o właśnie wystrój drewniany, dekorację stworzoną właśnie z drewna, jest najciekawszym, myślę, albo jednym z ciekawszych tutaj pokoi w zamku. Widać tutaj narrację związaną z przeznaczeniem tego pokoju. To jest, tutaj mamy sowę, mamy inne zwierzęta nocne. To miał być przedsionek sypialni. Oraz widać też dekoracje związane z rzemiosłem wojennym i rolnictwem. W ogóle wszystkich zachęcam, żeby właśnie z pokoju jesionowego spojrzeć na plac Adama Mickiewicza. Bardzo nietypowa perspektywa na pomnik poznańskiego czerwca. Widzimy już jakby trochę z góry i od boku, ale właściwie z tej jednej perspektywy widać kilka ważnych elementów dla Poznania. Pomnik czerwca, widać budynki uniwersyteckie, ale też w tle Bałtyk czy dalej targi. Także wiele tych symboli poznańskich w różnych planach. Wiele z tych pomieszczeń też od lat jest użytkowanych przez inne podmioty, które mają tutaj biura czy jakieś swoje siedziby. Także nie wszystkie są udostępnione do zwiedzania. Ale żeby tak, że tak powiem, podstawowo przejść po tych głównych, otwartych dla publiczności pomieszczeniach, to tak w ciągu godziny, półtorej zdążymy.
8: I jest kolejna sala i inny dźwięk też.
9: Dźwięk jest zupełnie inny, ponieważ tym razem właściwie całe pomieszczenie oprócz sufitu wyłożone znowuż kamieniem. Tutaj też znajdziemy, jest tutaj posadzka i ściany marmurowe. I tutaj też znajdziemy skamieniałości, amonity, a także belemnity. Jesteśmy w sali kominkowej. Tutaj przez okno balkonowe widać znowuż inną perspektywę ulicy. Widzimy neon poznańskich słowików, który teraz już znowuż po latach działa z powrotem. Jest takim ważnym symbolem Poznania.
8: Poznański zamek robi ogromne wrażenie na wielu poznaniakach, ale też turystach, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Ale oprócz zamku jest dziedziniec.
9: Właściwie tych dziedzińców jest kilka. Jest też dziedziniec wewnętrzny, na którym odbywają się koncerty i różne wydarzenia. Jest dziedziniec masztalarni, dziedziniec różany, jest ogród zamkowy oraz otwarty dziedziniec przed zamkiem od strony ulicy Święty Marcin. Każdy z tych dziedzińców i ogrodów ma swój charakter. Naszym najnowszą zmianą w zamku jest przebudowa otwartego dziedzińca przed zamkiem. Ja myślę, że ten otwarty dziedziniec przed zamkiem jest takim miejscem, które wydaje się, że jest tutaj już od zawsze. My sobie nie możemy wyobrazić, że jeszcze jakiś czas temu go nie było, że wychodziliśmy na parking. Jest to miejsce, które zostało przyjęte doskonale i przez poznaniaków, i przez turystów. Ludzi, którzy przychodzą tutaj, nie wiem, z dziećmi, idą do pracy. Wiele osób, które, nie wiem, z walizkami czeka na pociąg. Myślę, że świetnie udały się tutaj projektantowi meble przenośne. Mamy ławki, krzesła, stołki. Można sobie je ustawić w zależności od pory roku, czy to w słońcu, czy to w cieniu. Można patrzeć na ulicę, można patrzeć na elewację zamku, oglądać sobie, nie wiem, okna, detale architektoniczne. I ja nie wiem, czy gdzieś w Poznaniu są takie przenośne krzesła. To jest jakby pomysł, który istnieje na przykład w paryskich parkach, a u nas właśnie myślę, że jesteśmy tutaj wyjątkowi na mapie Poznania i ludzie bardzo, bardzo chętnie z tych krzeseł korzystają.
8: A kto jeszcze nie skorzystał, oczywiście do tego zachęcamy. O tym wszystkim prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu mówiła
9: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję.
10: Co słychać w twojej dzielnicy?
8: Teraz poznańskie winogrody i osiedlowy dom kultury pod Lipami. Pół wieku minęło.
11: Tak, minęło już ponad pół wieku, od kiedy osiedlowy dom kultury pod Lipami istnieje na mapie Poznania. Wcześniej istniejąc pod pieczą i sztandarem Biblioteki Raczyńskich, aktualnie pod pieczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrody w Poznaniu. Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego domu kultury pod Lipami. Nawiązując do historii osiedlowego domu kultury pod Lipami, na samym początku działalności, co zabawne, miała być to dyskoteka. Tak, jednak mieszkańcy ówcześnie zamieszkujący osiedle Wielkiego Października jeszcze wtedy, mieszkańcy nie chcieli takiego miejsca, postanowili, że musi to być obiekt, który będzie wpływał bezpośrednio na rozwój estetyki, rozwój mieszkańców. W tamtych czasach organizowano różnego rodzaju zajęcia poświęcone, nie wiem, savoir-vivre'owi. Znalazłem w archiwach na przykład takie bardzo ciekawe zajęcia dla panów, podczas których panowie uczyli się, że to zabrzmi troszeczkę absurdalnie, ale na przykład prasować, gotować. To było takie troszeczkę chyba niespotykane w tamtych czasach, ponieważ to głównie kobiety zajmowały się ogniskiem domowym i przygotowywaniem wszystkiego. Rozmawiałem z taksówkarzami, którzy są już teraz emerytami i zaczynali na przykład wtedy swoją karierę jako taryfiarze, tak zwani w tamtych czasach. I kiedyś, jeżeli ktoś chciał pojechać do osiedlowego domu kultury pod Lipami, każdy taksówkarz w Poznaniu wiedział, gdzie to jest. Nie potrzebował mapy, nawigacji. To miejsce kultowe, rozpoznawalne. Miejsce, które gościło wielu znanych artystów. Na przykład na osiedlu Wielkiego Października, jeszcze wtedy teraz pod Lipami, mieszkała Hania Banaszak, która rozpoczynała tutaj w Poznaniu swoją karierę muzyczną. Występowała w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Mieliśmy kilka wydarzeń z Fundacją Kabaretu Tej, gdzie dowiedziałem się, że na przykład członkowie Kabaretu Tej, czyli Zenon Laskowik, przecież mieszkał na osiedlu Wichrowe Wzgórze, występowali dla pracowników spółdzielni, dla mieszkańców. Swoje pierwsze kroki w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami stawiał też Kabaret Hrabi, czy też zespół Raz, Dwa, Trzy, czyli takie znane postaci z tej naszej kultury lokalnej, polskiej kultury. Gościliśmy wielu różnych wspaniałych artystów, plastyków. Było to miejsce, jest to miejsce, które cały czas spaja tą lokalną społeczność. Istniejał niegdyś w Domu Kultury pod Lipami Klub Seniora Złota Jesień.
8: Powiedzieliśmy o tym, co było, a jak teraz wygląda to życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu?
11: Tak, życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wciąż trwa, nie umiera. My je tutaj staramy się jeszcze wskrzeszać bardziej, poszukujemy nowych zajęć, nowych aktywności dla mieszkańców. Przede wszystkim państwa słuchamy, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ktoś chciałby się realizować artystycznie, czy też w jakiś inny sposób, to warto nas odwiedzić, warto przyjść z nami porozmawiać, ponieważ my pomagamy znaleźć narzędzia do realizacji danych pomysłów. Jesteśmy otwarci na każdego z was. Wracają takie rzeczy jak rękodzieło, tutaj jakieś szydełkowanie, robienie na drutach, animacje naszego życia, które nas spajają ze sobą, ponieważ w dobie cyfryzacji, komputeryzacji tego świata w dłoni, ludzie zapomnieli po części o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, a właśnie miejsca takie jak Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami to jest taki idealny przykład do tego, żeby się ze sobą spotkać i coś wspólnie stworzyć.
8: I tu pokuszę się o takie stwierdzenie, taka jedna wielka rodzina tam na winogradach.
11: Oj tak, wszyscy uczestnicy zajęć, wszyscy prowadzący zajęcia, wszyscy goście, którzy nas odwiedzają, czują się u nas jak w domu. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym, co robimy. To daje nam, pracownikom Domu Kultury pod Lipami, daje nam nadzieję, daje nam radość i dzięki temu, dzięki wam, przychodzimy do pracy z uśmiechem na twarzy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo długo na placu boju, to wracamy do domu z tak pozytywnie zmęczeni. Także zapraszam serdecznie.
8: Teraz nieco inne pytanie. W dobie wszystkich technologicznych nowinek trudno namówić młodych do tego, by wzięli udział w zajęciach. No, mają wszystko, jak to się mówi, w telefonie, w internecie.
11: To prawda. My cały czas szukamy, cały czas staramy się znaleźć jakieś aktywności, które pozwolą wam, młodzi ludzie, przyjść do nas. Takim strzałem w dziesiątkę były zajęcia na przykład z jojo. Ja pamiętam ze swoich czasów jojo to była taka zabawka. Tutaj okazuje się, że teraz to sport wyczynowy. Można zrobić takie rzeczy z jojo, że no, ciężko to sobie wyobrazić. Ale też no, staramy się jak gdyby połączyć te aktywności online z aktywnościami takimi na miejscu razem ze sobą. I mamy w planach na przykład zorganizowanie wydarzeń, które będą ściśle nawiązywały chociażby do gier planszowych. Jak wiadomo, planszówki są teraz tak połączone troszeczkę też z tą cyfryzacją. Mamy wiele różnych pomysłów, także no, zapraszam, żebyście państwo, żebyście wy, młodzi ludzie, zaglądali do nas.
8: Nie ma się co zastanawiać, tylko warto już teraz zaplanować sobie czas i zajrzeć na osiedle pod Lipami w Poznaniu. Dzieje się tam sporo o każdej porze roku.
7: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam do Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, a ze mną...
12: Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia.
8: Powiedzmy, jaka jest historia tego wyjątkowego miejsca w centrum Poznania?
12: To musimy opowiedzieć wiele lat, bo historia samego Teatru Ósmego Dnia to już 60 lat, już ponad. Świętowaliśmy ta historia tak płynie i płynie w kolejnych latach. Natomiast jeżeli mówisz o miejscu samym w centrum Poznania, to jest około 30 lat już, dlatego że w tej całej historii Teatru Ósmego Dnia. Graliśmy, pracowaliśmy w różnych miejscach.
10: Historia, którą warto poznać.
12: I jak to bywa zazwyczaj z początkującymi teatrami, tym bardziej takimi alternatywnymi, jak Teatr Ósmego Dnia, to te miejsca były dosyć lotne i się zmieniały. Natomiast przy ulicy Ratajczaka 44, czyli w budynku, który ma swoje teatralne tradycje, dlatego że no, był to teatr zawsze w swojej historii od początku. No to jesteśmy od początku lat 90. Myślę, że nie da się wyznaczyć takiego początku, powiedzmy, mogłoby to być pierwsze wydarzenie, ale powiedzmy, że tak 92 rok to jest początek obecności Teatru Ósmego Dnia w tym miejscu, które nam się teraz z nim kojarzy, czyli z ulicą Ratajczaka 44, z drugim piętrem, z tym pięknym budynkiem. Powiedzmy tak, są ludzie, którzy nas kojarzą po prostu, że wiedzą, że jest to miejsce na mapie Poznania, a kiedy są osoby, które trochę Poznania nie znają albo nie wiedzą jeszcze, gdzie my jesteśmy, to trochę to zajmuje, żeby opowiedzieć, bo to można powiedzieć od Placu Wolności, ale z drugiej strony nie wszyscy kojarzą ulicę 3 Maja na przykład, do której można podejść. Też ulica Ratajczaka ma taki przebieg, że czasami, no trudno powiedzieć, od której to jest strony, ale jak już ktoś do nas trafia, to myślę, że zostaje na dłużej w tym naszym miejscu.
8: Bo powiedzmy, że w Teatrze Ósmego Dnia dzieje się sporo przez cały rok.
12: Dzieje się sporo przez cały rok. My nie mamy takich sezonów jak teatry dramatyczne, czyli takie jak Teatr Polski czy Teatr Nowy, który trwa od września do czerwca. Nasze sezony pokrywają się z rokiem kalendarzowym, dlatego że gramy w swojej siedzibie od września do czerwca. ale też w miesiącach letnich, w których te tradycyjne teatry mają przerwę, jeździmy ze spektaklami plenerowymi. Jesteśmy zapraszani w różne miejsca Polski, za granicą również. No i właściwie u nas ten sezon trwa cały rok. Jest parę tygodni przerwy gdzieś latem na to, żebyśmy się przygotowali do kolejnych wydarzeń, także my nie jesteśmy instytucją, która robi sobie takie 2 miesiące przerwy zupełnie i bez pojawiania się w siedzibie, tylko rzeczywiście tam jesteśmy. No i jeszcze moglibyśmy nawiązać do historii tej siedziby, bo to jest bardzo ciekawe, to jest taka nasza baza wypadowa, ale ona ma taką specyfikę, że my nie mamy na przykład magazynu pod ręką w teatrze. Bardzo często teatry są tak zbudowane, że mają różne przestrzenie magazynowe, ale może taka ciekawostka właśnie, że te teatry, które w Poznaniu są w centrum miasta, no nie ma takiej przestrzeni i my także mamy magazyn, gdzie przechowujemy wszystkie rekwizyty, wszystkie sprzęty, które są potrzebne. To taki magazyn mamy aż w Mosinie i musimy przywozić każdy razowo różnego rodzaju rekwizyty, to co nam jest potrzebne, no bo jak ktoś nas przyjdzie odwiedzić albo ktoś, kto u nas bywał, to widzi salę teatralną czy też salę konferencyjną, gdzie się odbywają różne spotkania i widzi, że one są niezbyt duże. Jesteśmy dosyć kameralnym teatrem, ale ktoś sobie może myśleć, że reszta budynku też jest jakoś w naszej dyspozycji, ale niestety nie, to jest drugie piętro, tylko i to nie całe. Bardzo byśmy chcieli taką ekspansję trochę na inne pomieszczenia przeprowadzić, natomiast no to się wiąże z jakimiś też nakładami, także będziemy myśleć o tym. W każdym razie polecam, jakby Państwo nas odwiedzali w tych różnych miesiącach roku, żeby się trochę przyjrzeć temu, jak to wygląda, spróbować zajrzeć poza te miejsca, w których Państwo zazwyczaj bywają i żeby zobaczyć właśnie, jak pracujemy, jakie mamy warunki lokalowe. Ale nie narzekamy, znaczy to jest bardzo dobre miejsce i bardzo takie elastyczne, jeżeli chodzi o różne działania teatralne, no ale moglibyśmy jeszcze efektywniej działać, gdybyśmy mieli trochę więcej miejsca.
10: To warto wiedzieć.
12: Zazwyczaj sam proces przygotowywania nowego spektaklu to jest w zależności od twórców. Niektórzy pracują nawet cały rok albo i dłużej nad swoimi spektaklami. No i ważnym elementem przygotowania takiego spektaklu jest też ogarnięcie przestrzeni, w takim sensie zorganizowanie jej jakoś, żeby rekwizyty, żeby ten ruch, który się pojawia na scenie, żeby światła, czy też różnego rodzaju efekty specjalne, które się pojawiają, to jest bardzo często jakiś dym, jakaś forma scenograficzna, która daje nam jakieś złudzenie. No więc w przypadku takiej przestrzeni jak nasza, my musimy bardzo mocno myśleć właśnie, co się na tej scenie pojawi i czy będziemy mogli to dobrze przechowywać, czy będzie to się wiązało z jakimś dużym logistycznym obciążeniem, no bo też no, wejście do arkady jest dosyć wąskie i klatka schodowa jest taka bardzo zakręcona, winda nie jest za duża i trzeba myśleć o tym właśnie, żeby nie były to za duże elementy, żeby one się dobrze przenosiły, żeby dobrze działały i żeby się wkomponowały też w cały spektakl, nie? Bo to nie jest jakieś myślenie, powiedzmy, takie robienie sztuczek, żeby efektownie to wyglądało, tylko to musi korespondować z treścią spektaklu. Ale tak, kiedy już powstanie premiera i się zaczynamy cieszyć z tego, no to zazwyczaj ona jest grana przez jakiś czas, bo ludzie są zainteresowani i chcą ją oglądać, a kiedy ją powtarzamy, no to często jest właśnie tak, że jakieś elementy albo upychamy gdzieś na miejscu, tam gdzie się da, mamy jakieś takie schowki, zakamarki, różnego rodzaju takie antresolki, gdzie można schować pewne rzeczy, no a takie większe musimy wywieźć właśnie do Mosiny i wtedy no, oczywiście repertuar planujemy z pewnym wyprzedzeniem, jest to logistyka wtedy taka, że kiedy trzeba pojechać, zapakować ciężarówkę, przyjechać ciężarówką, rozpakować zachować i wywieźć po spektaklu. Także no, wszyscy mamy wtedy pełne ręce roboty, bo to rzeczywiście tę naszą przestrzeń jakoś angażuje naszych pracowników, nie tylko technicznych, ale też artystów, bo u nas wszyscy tak trzymają rękę na pulsie i biorą udział w tych przygotowaniach.
8: A kto nie pamięta, przypominam, dokładny adres teatru 8 dnia w Poznaniu. Znajduje się on przy ulicy Ratajczaka 44. Czas na kolejną rozmowę, turystyczną rozmowę, bo teraz ze mną
13: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
8: Szlak Piastowski cały czas zachęca.
13: Cały czas zachęca, ale można powiedzieć, że jest to Szlak Piastowski w nowej odsłonie. W nowej odsłonie, w nowej formule, bo jest to Szlak Piastowski, który, mam wrażenie takie bardzo subiektywne, że przestał być szlakiem wycieczek szkolnych, miejsc do zaliczenia, do odhaczenia, a staje się świadomym produktem turystycznym, który dąży do sieciowania atrakcyjnych miejsc, raz biorąc pod uwagę ten walor historyczny, czyli pozostając blisko Piastów, ale dwa, uwypuklając w miejscach, które są na Szlaku Piastowskim, również inne walory, walory lokalnej kultury, walory turystyki, walory pięknej przyrody, i bez tego dzisiaj nie ma, że użyję takiego trywialnego słowa, fajnej turystyki.
8: Fajnej turystyki. Są miejsca, które warto zobaczyć. Są bardzo ważne miejsca. Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki.
13: Oczywiście. I tak jak pan redaktor mówi, Poznań czy Gniezno, no to są takie miejsca samonapędzające się, tak? Bo wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniał Ostrów Tumski. Wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniała Katedra Gnieźnieńska, Ostrów Lednicki. Natomiast są miejsca, które są nierozerwalnie powiązane z wielką historią Piastów i początków państwa polskiego, natomiast przez lata jakby nie miały takich możliwości rozwoju, czy też nie było takiej chęci, żeby tą pamięć historyczną tak dawną przywrócić. Mówię tutaj o chociażby bliskim mojemu sercu Rogoźnie, myślę o Wągrowcu, myślę o Kłecku, gdzie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, żeby pokazać, że są to ważne miejsca na historycznej piastowskiej mapie Polski.
8: A co powinniśmy zobaczyć przede wszystkim?
13: Patrząc tak dosyć szeroko, myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że zmieniliśmy dzisiaj troszkę format tej turystyki, że ona staje się taką turystyką coraz częściej bardzo rodzinną, weekendową, czyli odchodzimy dosyć często od tego formatu 10-14 dni ciągiem wakacji, a wybieramy często taki slow tourism gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania, wypad weekendowy, i wtedy warto zwrócić uwagę na to, co jest w danym miejscu i co jest w miejscach, do których możemy się dostać w 20-30 minut.
10: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
13: No mi tutaj wypada zarekomendować Rogoźno, które nie z tymi pierwotnymi Piastami, powiedzmy jak Poznań i Gniezno związane, tylko z Piastem, który no, stoi za przywróceniem korony, czyli Przemysł II. Wiadomo, Gród Przemysła to Poznań, ale mówimy, że Gród Przemysła to również Rogoźno, związany być może z nieco smutniejszą historią, bo tam dokonał żywota Przemysław II w Rogoźnie. No jest wiele imprez, które podkreślają tą pamięć historyczną, jak choćby Ognisko pod Dębem 8 lutego w takim miejscu, które uznajemy za symboliczne, jeśli chodzi o śmierć i zgon Przemysła. Natomiast ma to swoje stałe miejsce od blisko 30 lat w kalendarzu takich lokalnych imprez. No ale mamy pomnik Przemysła przy Muzeum Regionalnym, które ma przeszło 10 tysięcy eksponatów. Jest taką wędrówką przez historię, tą najstarszą, od czasów wręcz przedpiastowskich, bo grodzisko wczesnośredniowieczne, no są ślady tego, że było bardzo długo przed powstaniem państwa polskiego, przed ukształtowaniem się państwowości. No i to jest taka ścieżka później po tym, jak powstawało państwo polskie, poprzez wszystkie epoki, skończywszy na bardzo ważnym dla Rogoźna powstaniu wielkopolskim, no i czasach obecnych. Jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, mamy też taką interaktywną wystawę, gdzie możemy wejść w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie, zobaczyć jak się żyło w latach 20. czy powiedzmy pod koniec XIX, na początku XX wieku.
8: To warto zobaczyć. O tej historii moglibyśmy tutaj na antenie bardzo długo mówić, ale pozwoli pan, to teraz zmienimy temat i zapytam o tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Wielkopolska jest tutaj przyjazna tym, którzy lubią jazdę na rowerze, czy też inne aktywności i poznawać właśnie nasz region.
13: Znowu tutaj odwołam się do mojego rodzinnego Rogoźna. Taka wycieczka, którą można sobie zaplanować weekendową, to jest nie tylko zwiedzanie tych miejsc historycznych, ale to można połączyć z aktywną turystyką, jak chociażby spływy kajakowe rzeką Wełną, Małą Wełną. Mamy nadzieję, że po sąsiedzku, co prawda to nie jest miejsce na szlaku piastowskim, ale że będzie spławialna prześliczna, przeurocza rzeka Flinta w gminie Ryczywu, bo to są bardzo urokliwe miejsca. No, rzeka Wełna, która ma charakter takiej rzeki górskiej i dzisiaj bywa, że są weekendy, kiedy spławia się tą rzeką w jeden weekend 2-3 tysiące ludzi. Fajny odcinek od końcówki Rogoźna czy takiej miejscowości Ruda do Jaracza. W Jaraczu się wysiada i wysiadamy w miejscu, w którym znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Szereniawie, czyli Muzeum Młynarstwa Urządzeń Wodnych w Jaraczu. Wspaniałe miejsce, piękne miejsce, gdzie również można zobaczyć obiekty, artefakty związane z przemysłem młynarskim, z przemysłem urządzeń wodnych, czyli z taką historią nieco bliższą nam niż powiedzmy Piastowie.
8: A gdzie znaleźć wszelkich informacji na temat tych wszystkich atrakcji w Wielkopolsce, w Poznaniu?
13: No jest oficjalny serwis Szlaku Piastowskiego, jest fanpage na mediach społecznościowych.
8: Zachęcamy do tego, by odwiedzić te wszystkie strony. Przypomnę Państwa i moim gościem dziś był
13: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
8: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
8: Warto odkrywać nasz region, bo on kryje jeszcze wiele tajemnic.
7: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Będziemy mówić o wyjątkowym miejscu, o Rogalowym Muzeum w Poznaniu. Muzeum to istnieje już od kilkunastu lat w naszym mieście.
14: Tak, i od tego czasu zapraszamy naszych gości, poznaniaków, przybyszy, turystów, po to, żeby razem z nami odkryli tajemnicę Rogala Świętomarcińskiego. Razem go zrobili Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania. Poznali poznańską specyfikę, gwarę, inną symbolikę i to wszystko w duchu dobrej zabawy i informacji podanych w sposób lekki i zaskakujący.
8: A jak w ogóle narodził się pomysł, by takie muzeum powstało w naszym mieście?
14: Poznań ma się czym pochwalić, ma wiele takich symboli, które są rozpoznawalne, ale wymagają wytłumaczenia. Rogale świętomarcińskie budują swoją pozycję, są coraz lepiej znane, bardzo lubiane, szanowane w Polsce i za granicą. Jest to produkt na tyle ciekawy, ale też na tyle skomplikowany, z swoją historią, legendą, z przepisem, który musi być ściśle przestrzegany, że należy mu się i warto, i jest przede wszystkim o czym. Jest to bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, żeby ten temat rozwinąć, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej. I tych symboli jest więcej. Goście są bardzo zaciekawieni koziołkami poznańskimi. Wiele osób ma tylko okazję obejrzeć je na wieży, ale nie rozumie kontekstu, nie wie skąd one się wzięły i u nas też, oprócz oczywiście wspólnego obejrzenia koziołków z okien, właśnie opowiadamy sobie o tym, jak ta historia koziołków się zaczęła, jak się zmieniała przez lata.
8: Można posłuchać, można popatrzeć, ale co najważniejsze, ta interakcja.
14: Tak, każdy, kto ma ochotę, może nam pomóc troszeczkę zrobić takiego prawdziwego rogala, a więc przypisujemy zadanie poszczególnym ochotnikom. Ktoś może ugniatać ciasto, ktoś może napełniać je nadzieniem, ktoś może wykrawać odpowiednie kształty i ktoś może je zawijać. I wspólnie takie rogale stworzymy. Mnóstwo frajdy. Jest to świetne doświadczenie, jest to doskonała zabawa, no i przede wszystkim kontakt z prawdziwymi składnikami i troszeczkę też takiej spontaniczności to nadaje, bo nigdy nie wiemy, jak danej osobie pójdzie, co powie, jak się zachowa. Wyzwala to doskonałą energię i u osoby, która nam pomaga, ale też u całej publiczności.
8: Rogal w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, kojarzy się z 11 listopada, ale Rogalowe Muzeum i Rogal króluje przez cały rok w Poznaniu.
14: Tak, sława Rogala już jest na tyle duża, że większość gości, którzy przybywają do Poznania, mają ochotę spróbować tego rogala. Siłą rzeczy nie przybywają tylko w listopadzie, tylko przez cały rok. I tak też czynne jest Rogalowe Muzeum i przez cały rok jest możliwość, żeby włączyć wspólną zabawę z robieniem tego rogala, z wykonaniem go, no i oczywiście skosztować.
10: Muzea w Poznaniu.
8: A jakie są reakcje turystów tych z całej Polski, ale też z zagranicy?
14: Najciekawsze są reakcje osób, które pierwszy raz próbują rogala świętomarcińskiego. Częściej to są osoby z zagranicy, ale zdarzają się jeszcze Polacy, którzy, do których ten rogal nie dotarł. I oni są zaskoczeni, że ten rogal w porównaniu do innych rogali, jakie znają, francuskich croissantów czy innych rogali nadziewanych, że ten rogal ma tak specyficzny smak, tak ciekawy, tak oryginalny i właściwie nieporównywalny z niczym innym, czego wcześniej próbowali, więc jest to bardzo pozytywne, najczęściej takie doświadczenie, no i doświadczenie dużej nowości, więc ten rogal świętomarciński bardzo broni się samodzielnie jako ciekawy wypiek taki cukierniczy.
8: Wszystkie osoby, które przyjdą do tego wyjątkowego muzeum, mogą też, to co pan powiedział wcześniej, posłuchać gwary poznańskiej. Jakie są reakcje turystów, szczególnie tych zagranicznych?
14: No, turystów zagranicznych uczymy zupełnie podstaw tej gwary. Chcielibyśmy, żeby chociażby umieli używać słowa tej, albo wiedzieli, że takie słówko każdy prawdziwy poznajek może wstawić w każdej części zdania i będzie pasowało. I to jest coś, co im się bardzo podoba. Pokazujemy też, że też jest pewnego rodzaju specyficzny taki akcent, zaśpiew poznański, melodia zdania, która powoduje, że te zdania brzmią bardziej, jakbyśmy zadawali pytania i tego też ich uczymy na najprostszych przykładach. Oczywiście nie przeciążamy ich gwarą, ale z kolei goście z Polski są bardzo zaciekawani tymi niuansami językowymi. Niektóre słówka są dla nich prostsze, bo przypominają język polski, na przykład dżuzgawka to truskawka, a angryst to agres, to łatwe, ale niektóre już nie. Wymborek to jest słowo ze staropolszczyzny, które jest używane w Poznaniu, a gdzie indziej już nie. Albo jest dużo germanizmów, które mogą być łatwiejsze do zrozumienia, albo brzmią podobnie do słów gwarowych gdzieś na Kujawach czy na Śląsku. I takich słów też mamy dużo, jak na przykład dings, albo na przykład mamy pewnego rodzaju zwroty, które są germanizmami. Na przykład w Poznaniu robimy łóżko, a nie ścielimy je. I tak samo zakluczamy drzwi, a nie zamykamy je. Są pewnego rodzaju zgrubienia na przykład w gwarze poznańskiej. Powiemy brachol, wuja, siora i to będzie tak bardziej po poznańsku. To jest to, z czym się kojarzy. Są słówka rzeczywiście szeleszczące i ta gwara ma swoją melodię, swój rytm i właśnie swoją specyfikę, która nadaje koloryt temu miastu już od XIX wieku.
10: Kulinaria w Poznaniu.
14: Smak rogala myślę, że się nie nudzi, szczególnie, że jest to produkt spożywany okazjonalnie jednak przy jakichś większych okazjach, albo kiedy ma się gości, a raczej nie co tydzień w niedzielę. A jeśli chodzi o same rogalowe muzeum, to wydaje się, że kluczem do powodzenia jest pewnego rodzaju tutaj formuła właśnie włączania gości w te interakcje, tych niewymuszonych, naturalnych, spontanicznych reakcji. I to wszystko powoduje, że na salach pokazowych tworzy się pewnego rodzaju atmosfera swobodna, atmosfera humorystyczna, atmosfera pewnego rodzaju zabawy, trochę wspólnoty, wspólnego przeżycia i to jest coś, co bardzo pozwala się zrelaksować, odpiąć wakacje, poczuć się w innym miejscu od razu, przenieść się w inne miejsce bardzo szybko w trakcie tej godziny pokazu.
8: A są osoby, które trafiają po raz kolejny, podobało im się tak bardzo, że chcą przeżyć to jeszcze raz?
14: Mamy sporo takich osób, które wracają do nas, bardzo często przyprowadzają nowych gości, swoich gości, którym koniecznie chcą pokazać nasze muzeum, chcą, żeby przeżyli to samo, co oni kiedyś i na tej zasadzie do nas trafiają.
8: Dla pana rogale to chleb powszedni, można powiedzieć. Nie znudził się ten słodki wypiek?
14: Nie, bo na szczęście rogale nie są aż tak przesłodzonym produktem, deserowym, który powoduje, że na jakiś czas mamy go dość. Wydaje się, że to jest taki produkt dosyć wyważony z wieloma wątkami smakowymi, bo powiedzmy sobie, co stanowi o smaku rogala? Przede wszystkim jest bardzo delikatne ciasto półfrancuskie, takie wielowarstwowe, które już jakby trochę rozpływa się w ustach, ale przede wszystkim rogalowi nadaje smak nie cukier, tylko te składniki, które są na dzień, a więc biały mak. Do tego wszystkiego przychodzą bakalie. To jest zanurzone jeszcze w jajkach. Do tego jest ten posmak orzechowy i aromatu migdałowego, który powoduje, że mamy tych nut smakowych bardzo wiele, które są pomiędzy, ani właściwie wcale nie są ani makowcem, ani marcepanem, ani niczym innym, tylko właśnie rogalem świętomarcińskim. Chciałbym powtórzyć, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania raz na jakiś czas, może pierwszy raz w życiu, no to on już jest nastawiony, że ten rogal świętomarciński to jest ten smak, którego on chce spróbować, który chce poznać. Zazwyczaj po takim kontakcie, po takim pierwszym skosztowaniu, degustacji, no jest zaskoczony naprawdę, zdziwiony tym, że ten rogal nie przypomina niczego innego, co próbował wcześniej.
10: To warto wiedzieć.
15: A kto liczy kalorie, to powiedzmy, że rogalem warto się podzielić z innymi. Zawsze można zjeść tylko odrobinę.
14: Tak, nawet to wynika bezpośrednio z tradycji świętomarcińskiej, bo rogale na początku służyły do tego, żeby się dzielić z ubogimi. Tak zrobił pierwszy cukiernik, który zapoczątkował tą tradycję. Wtedy rogale też potrafiły być dużo większe i dzielono się nimi właściwie w całej rodzinie, a teraz rzeczywiście rogala można jak najbardziej sporcjować i spożyć razem.
15: A na koniec proszę powiedzieć, co jest takim fenomenem, że rogal świętomarciński i także muzeum nie nudzi się?
14: Ja myślę, że kluczem jest to prawdziwy kontakt z żywym człowiekiem, który przeżywa się u nas w rogalowym muzeum. Czyli to jest kontakt niewymuszony, spontaniczny, w trakcie rozmowy. Dzisiejszy świat jest na tyle przesycony multimediami i to dotyczy zarówno codziennego

0: dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski, także wiemy, że historycznie były tak ważne, że chcemy ten element zachować, a żeby zachować, to musimy je przygotowywać. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. I faktycznie nadal trwa popularność kompotów. Kompot to po prostu owoce, cukier, woda.
1: To warto wiedzieć.
0: Owoce z kompotu są wyśmienite, a właśnie w Wielkopolsce podaje się tak kompoty, że na dnie tej szklaneczki albo właśnie specjalnej kompotiery są owoce na dnie, ponieważ najczęściej podajemy je do obiadu, to ten sok, ten napój wypijamy w ciągu jedzenia, a te owoce zjadamy na końcu jako deser. Spiżarnia to jest ważny element, w którym możemy znaleźć te skarby. Po pierwsze, fajnie jest wiedzieć, że pracowało się nad czymś, przygotowywało i nabiorą tej szczególnej mocy kompoty, jak się ma ochotę na coś słodkiego, to jest właśnie ten dobry moment. A poza tym owoce z kompotów też doskonałe są do różnych ciast i wypieków, i deserów. Także ten kompot też wykorzystywać można przez cały rok, a przede wszystkim konsumować ze smakiem.
2: A kompot może być dobrym źródłem witamin, zwłaszcza witaminy C, którą można znaleźć w jabłkach i brzoskwiniach. Zachęcamy poznaniaków i Wielkopolan do picia kompotów przez cały rok.
1: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
2: W naszym programie zajrzymy nieco dalej od Poznania, w okolice Leszna. Jak się okazuje, to miejsce, gdzie bytują żółwie błotne. Jedyne takie miejsce w Wielkopolsce.
3: No tak, no to jest niestety, z jednej strony cieszymy się tym populacją żółwi, bo to jest duża populacja, taka bardzo żywotna, rozmnażająca się. Z drugiej strony jest ostatnia populacja, co też pokazuje, jak bardzo Wielkopolska jest przekształcona. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę w przeszłości w każdym jeziorze, w każdej rzece, w regionie tutaj najprawdopodobniej ten gatunek występował. Natomiast no, cała masa okoliczności no, spowodowała, że on się stopniowo wycofywał, kolejne populacje znikały i tak naprawdę to, co w tej chwili obserwujemy, to taką ostatnią populację, która gdzieś tam przetrwała właśnie dzięki swojemu gdzieś tam skrytemu trybowi życia i pewnego oddalenia od większego ośrodka, na jakim jest w tym przypadku Poznań. No żółwie błotne, one nigdy nie miały łatwo z człowiekiem. To jest też gatunek, który bardzo historycznie wcześniej już został objęty ochroną gatunkową. I to, co przypieczętowało los żółwia błotnego w regionie, ale też szerzej to, co spotyka po prostu żółwie globalnie, to jest to, że to jest zwierzę po prostu konsumpcyjne. W naszej kulturze żółw błotny uznawany był jako zwierzę postne, bo te zwierzęta, które były z wody, można było swobodnie, zgodnie z naukami ówczesnymi kościoła spożywać. No i właśnie nieszczęśliwie żółw błotny do takiej grupy się zaliczył. Dlatego te żółwie już z tego, co wiemy, od czasu średniowiecza były po prostu obiektem intensywnych połowów, intensywnego handlu. One trafiały nie tylko do kuchni gdzieś tam chłopskich, ale one po prostu też trafiały na stoły zamożnych ludzi i zupa żółwiowa była czymś, czym można było po prostu ugościć biesiadników. Musimy spojrzeć na żółwia błotnego jako, i w ogóle na żółwie jako zwierzęta, które jednak mają ograniczoną rozrodczość. Są też długowieczne. Takie zwierzęta mogą dożywać kilkudziesięciu lat. Także można sobie tutaj wyobrazić, że takie regularne wybieranie, czy to jaj, bo jaja też były zjadane, czy po prostu tych dorosłych osobników, no powodowało, że te populacje coraz bardziej zanikały. A do tego oczywiście intensywnie rozwijane rolnictwo w okresie powojennym, czy nawet wylesienia w czasach Mieszka I, to wszystko spowodowało, że tak naprawdę to wielkie mokradło, na którym żyjemy, przełom Warty z tą całą bogatą siecią wodną, którą tutaj wokół Poznania mamy, to po prostu było kiedyś jedno wielkie mokradło. Ono było pełne zwierząt wodnych. Niestety w związku z tym przekształceniem tego terenu nie tylko żółwie błotne, ale też raki szlachetne, bobry swego czasu, te wszystkie zwierzęta wodne praktycznie z tego terenu wyginęły, więc to, że udało się to miejsce odnaleźć, że to miejsce po prostu przetrwało, to jest niesamowity łut szczęścia. Z drugiej strony to, że po prostu komuś się chciało, w tym przypadku Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, które bardzo się zaangażowało w ochronę, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która tak naprawdę podchwyciła temat. Finalnie dzięki temu mamy rezerwat przyrody ściśle dedykowany właśnie tej ostatniej lokalnej populacji żółwi błotnych.
2: Przypomnę, że na wolności żółwie błotne żyją niedaleko Leszna. Mają tam doskonałe warunki.
4: To jest update Radia KIS FM Poznań.

0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie oczywiście poruszam sporo ważnych tematów. Teraz Onkobaza.
1: Blisko mieszkańców.
2: Onkobaza to jest takie miejsce jedyne w Poznaniu, ponieważ jest to miejsce stacjonarne, do którego mogą przyjść osoby chore onkologicznie. Stanisław Urmaniak, wolontariusz drużyny Szpiku. Ale nie tylko one, mogą też przyjść bliscy, rodzina, przyjaciele, opiekunowie, ponieważ wiadomo, że jak choruje jedna osoba, to choruje też cała rodzina. Często widzimy, chodząc na oddział hematologii do szpitala MSWiA, że te osoby chore są zaopiekowane, natomiast rodzina już nie. I dlatego właśnie Dorota Raczkiewicz razem z Anetą Olszewską wpadły na taki pomysł, aby takie miejsce, jak jest dzisiaj, powstało. Do tego miejsca przychodzą osoby chore onkologicznie, ale też bliskie osoby. Mamy terapeutów, mamy seksuologów, doradców, prawników, mamy psychologów, psychoonkologów. To jest bardzo po prostu ważne. Więc zapraszamy wszystkie osoby, które są z Poznania, ale też z całej Wielkopolski, do tego miejsca na 27 grudnia 3:1.
0: Na co dzień jesteś wolontariuszem?
2: Tak, na co dzień jestem wolontariuszem, natomiast wolontariuszem jestem już 16 lat w drużynie Szpiku. Znalazłem się tutaj na początku przypadkowo, ale się okazało, że to jest takie miejsce, gdzie mogę dać trochę wytchnienia tym osobom. Też dostawałem różne prośby, spotykałem się z osobami chorymi onkologicznie. Przez wiele lat chodziłem na onkologię dziecięcą przyszpitalnej. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych w szpitala MSWiA. Zauważyłem też, że właśnie dzieci są zaopiekowane. Dużo fundacji, stowarzyszeń przychodzi, odwiedza je. Natomiast osoby dorosłe często pozostają same. Stąd też nasze wizyty co 2 tygodnie na hematologii. I co jest właśnie ważne, że te osoby, z którymi się rozmawia, potrzebują tego, potrzebują tej bliskości. Wiadomo, że my jako fundacja nie zapewnimy tej kwestii takiej farmakologicznej, bo tym się zajmuje szpital. Natomiast ta cała sfera poza, taka holistyczna, jest bardzo istotna. I tak chodzę na te oddziały, ale oprócz tego też przez wiele lat odwiedzam szkoły, szczególnie średnie, z projektem Podziel się życiem. Właśnie to będziemy kontynuować dalej.
1: To warto wiedzieć.
2: Ponieważ młodzież już ta pełnoletnia, też chciałbym, żeby oddawała krew, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku. Zauważam to za każdym razem, kiedy jestem na oddziale, że osoby czekające na przeszczep Szpiku albo będące w takim stadium już krytycznym, na co dzień muszą otrzymywać płytki krwi. Wiadomo, że płytek krwi nie zamrozimy, bo trzeba je zużyć w ciągu tygodnia. Natomiast, żeby jedna osoba chora otrzymała taką dawkę płytek krwi, 5 osób musi oddać krew. I dlatego takim naszym celem jest, żeby jak najwięcej osób młodych rejestrowało się w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku, ale też cyklicznie oddawało krew.
0: I można to zrobić przez cały rok.
2: Można to zrobić przez cały rok.
1: Blisko mieszkańców.
2: Choroba nie wybiera. Mamy przez 12 miesięcy osoby, które chorują i zachorują i jest bardzo istotne, żeby osoby, które oddają krew, żeby wiedziały, że nie tylko dają krew osobom po wypadku, ale też osobom właśnie chorym onkologicznie, hematologicznie, a szczególnie jeżeli chodzi o białaczki. Jest to po prostu bardzo istotne, dlatego bardzo zachęcam, żeby przez cały rok wszystkie osoby, które nie mają przeciwwskazań, które się mieszczą w tym przedziale 18-55 lat, żeby przychodziły, jeżeli chodzi o Poznań, na Marcelińską 44 do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Natomiast ci, którzy uważają, że mają zbyt daleko na Marcelińską, mogą to zrobić w krwiobusie. Wchodzą na stronę naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i tam sobie mogą zobaczyć, gdzie w danym tygodniu jest krwiobus i tam mogą oddać krew.
0: Pamiętajmy o tym wszystkim, a ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w onkobazie przy ulicy 27 grudnia 3 w Poznaniu. Z onkobazy można skorzystać bezpłatnie?
2: Oczywiście jak najbardziej. Jest to projekt współfinansowany przez miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski. Każda osoba, która do nas się zgłosi, nie tylko chora, ale również ich rodziny, mogą skorzystać z konsultacji, z porad bezpłatnie.
3: Ja się nazywam Dobrochna Nawrocka. W Onkobazie pracuję jako psycholog. Zajmuję się wstępnymi konsultacjami poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, którzy zgłaszają się do Onkobazy, żeby uzyskać wsparcie. To wsparcie jest w różnym zakresie: psychologicznym, dietetycznym, seksuologicznym, prawniczym, fizjoterapeutycznym. Ja jestem odpowiedzialna za rozpoczęcie współpracy, jestem odpowiedzialna za zbudowanie kontaktu, za zaoferowanie tego, co możemy dać jako Onkobaza. Robię też takie pierwsze wsparcie, pierwsze zaopiekowanie potrzeb, które się pojawiają i ustalam wspólnie z pacjentami z Poznania, z Wielkopolski plan działania, co możemy dalej zrobić, jak możemy wesprzeć, co się dzieje, jak możemy to zaopiekować i staram się zawsze dać jakieś zasoby, rzucić światło na to, co jest dobre i towarzyszę w tym, co trudne.
0: A Onkobaza znajduje się przy ulicy 27 Grudnia 3A, wejście w bramie.
1: Zmieniamy temat.
0: Wielkopolskie schroniska dla zwierząt szukają wolontariuszy. Tak jest między innymi w Gaju, niedaleko Śremu.
4: Tak jest w Gaju, ale trzeba to zaznaczyć, że my akurat mamy niesamowitą sytuację, ponieważ cała nasza załoga wolontariatu, naszych wolontariuszy, może być wzorem dla innych. Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy Państwo, to są osoby, które nie tylko mają ogromną wiedzę, nie tylko mają empatię i zaangażowanie, ale mają coś, co potrafią przekazać tym zwierzętom i wszystkim ludziom, którzy odwiedzają nasze schronisko.
1: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
4: Zachęcamy do bycia wolontariuszem, bo to jest inwestycja w siebie samego. Od dzieci, młodzieży, oczywiście za zgodą rodziców i pod opieką rodziców, po osoby dorosłe, a nawet starsze. Bardzo dużo mamy starszych osób, nawet można powiedzieć emerytów, którzy przyjeżdżają do nas. Fantastyczni ludzie, niesamowicie ludzie, którzy mają dużo wolnego czasu, dużo zaangażowania i ogromne doświadczenie. Także pod tym względem, czy do naszego schroniska przyjeżdżajcie, czy do każdego innego schroniska w Wielkopolsce i angażujcie się, jak do tego podchodzą, że tak powiem, władze danego schroniska, no to już jest zupełnie inna rzecz. Ja nie wyobrażam sobie naszego schroniska bez wolontariuszy. Długo bym musiał o nich mówić w samych superlatywach i długo dziękować za to, co tworzą dla tych zwierząt. Przede wszystkim dla tych zwierząt. To są opiekunowie pierwszego rzędu dla zwierząt, które potem mają szansę rozwoju i kontaktu z innymi ludźmi.
0: Przyjeżdżają do Was wolontariuszki, wolontariusze również z Poznania.
4: A to jest niesamowite i fantastyczne. No, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, przyjazd godzinny albo dłużej, no w tej chwili mamy ruch uliczny, jaki mamy, i te osoby przyjeżdżają nie tylko w weekendy, ale czasami w dni powszednie, żeby pobyć ze zwierzętami, żeby nam pomóc w pracy nad tym, że te zwierzęta mają tu i teraz oczywiście lepszy los, lepsze życie. Wielki szacunek za to, że się poświęcacie, ale to jeszcze warto dodać, że będąc wolontariuszem nie trzeba się meldować, że tak powiem, sukcesywnie w naszym schronisku. Można to w miarę swoich możliwości robić rzadziej, ale wolontariuszem się jest zawsze. I zawsze, jeżeli jest potrzeba, to ci ludzie mogą informować, mogą przekazywać cenne uwagi lub mogą zachęcać do pewnych działań. Można być takim wolontariuszem troszkę na odległość.
1: Przydatne dla mieszkańców Wielkopolski.
4: Bardzo często osoby, które mają różne dziedziny swojej działalności takiej zawodowej, w ramach tego pomagają na przykład zdalnie, będąc w Poznaniu, robią coś dla nas informacyjnie czy w jakiś inny sposób. Fantastyczna rzecz. Wielkie dzięki za to.
0: Przyjeżdżają do Was poznaniacy, ale Wy też przyjeżdżacie do poznaniaków i prowadzicie różnego rodzaju zajęcia.
4: Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie być w stolicy naszego regionu przy okazji wszystkich prozwierzęcych imprez. Przede wszystkim, które są organizowane przez miasto Poznań. I tu zawsze się meldujemy i zawsze chcemy być razem na tę okoliczność, ale również w ramach naszej formuły, jaką jest edukacja, którą mam niewątpliwą przyjemność prowadzić. Bardzo często goszczę w szkołach poznańskich, innych placówkach, w szpitalach, a nawet w tak czasami trudnych miejscach, jak zakłady odosobnienia, areszty, więzienia. Tam też są ludzie. Po wysłuchaniu prelekcji widziałem bardzo często nie tylko zdumienia, ale i łzy w oczach u tych ludzi. To znaczy, że mimo, że czasami te ścieżki są różne i czasami można troszkę zbłądzić, to nadal, jak zawsze to mówię, jadę do ludzi. I zawsze rozmawiam z ludźmi i zawsze widzę w tych osobach wrażliwość ludzką. I to jest fantastyczne. Zachęcam do przyjazdu na takie prelekcje i spotkania do naszego Gaju, ale też bardzo nas to cieszy, jeżeli wspólnie organizujemy coś, na przykład na terenie Poznania. Warto też wspomnieć, że bardzo często kontaktujemy się i przyjmujemy grupy osób niepełnosprawnych, emocjonalnie, fizycznie. To są fantastyczni ludzie o niesamowitej energii. Tak jak powiedziałem, psy nie oceniają. Pies nie zapyta, dlaczego chodzisz troszkę inaczej. Pies poczuje energię takiej osoby i mówi, jesteś okej. Bardzo często odwiedzamy również domy pomocy społecznej i domy spokojnego momentu już w kwiecie wieku. Naprawdę ci ludzie, często nie mogąc już mieć własnego psa, znowu jest niesamowite wzruszenie, kiedy mogą dotknąć drżącą ręką, pogłaskać takiego psa, ten pies spojrzy w oczy i powie, tak, jestem po to, żebyś mógł chwilę pocieszyć się moją obecnością. Momenty wzruszające, ale momenty też bardzo budujące i dzięki temu możemy się nauczyć takiego wspólnego, fajnego życia, nawet z tymi trudniejszymi grupami osób.
0: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
4: Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: To warto wiedzieć.
0: W programie teraz będzie o czujnikach czadu i dymu, a jeszcze dokładniej o przepisach, a te się zmieniły. O szczegółach na naszej antenie mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
5: Te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat, natomiast faktycznie weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji.
1: O tym się mówi.
5: To prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZDL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę. Więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
0: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
5: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie.
1: Ważne porady dla Poznania.
5: Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. I myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
0: Przypomnę, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych już od kilku lat prowadzi akcję rozdawania czujników czadu, a więcej na ten temat można przeczytać na stronie ZKZL.
6: Update Radia KIS FM Poznań.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
9: Kiss FM.
0: Radio Kiss FM Poznań. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what it
10: is. Jeżeli kliknęliście w ten wywiad, bo chcieliście posłuchać czegoś o komedii, dowiedzieć się o niej, poznać kulisy, no to nic bardziej mylnego, bo przez godzinę będziemy rozmawiać o rapie. Siemanko, Cezary.
11: Witam.
10: Umówiliśmy się...
11: A nie, poczekaj, przepraszam.
10: No?
11: Bo jest tak chyba w hip-hopowych podcastach, że się skleja piony. Ja nie wiem, to
10: zrzuć... Tak, na początku? Przeważnie na może żółwia możemy zrobić.
11: Aha, żółwia. Dobrze, dobrze.
10: Zróbmy żółwia.
11: Dobrze, dobrze.
10: To już jesteśmy naprawdę po hip-hopowemu.
11: Tak.
10: Umówiliśmy się w DM-ach, że lecimy dzisiaj do spodu. Ze wszystkimi największymi ksywkami. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy jesteś na to gotowy.
11: Słuchaj, ja czasami rzucam takie deklaracje. No zobaczymy, zobaczymy, no.
10: Ja bardzo bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była w takim tonie, jak ostatnio byłeś u Lotka i przez 2 godziny, czy tam półtora rozmawialiście o programach typu reality show, to żebyśmy dzisiaj po prostu pogadali sobie o rapie.
11: Dobra, mam dobry vibe.
10: O hip-hopie, a tu ze mną nie będziesz miał, myślisz?
11: Ja nie wiem, no...
10: Okaże się.
11: To się, wiesz, ja tak wiesz, jak ty mi mówisz, będzie grubo, no to ja
10: nie,
11: mówię, no
10: jeszcze tak nie powiedziałem. Zakładam, że tak może być. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili coś innego właśnie, że nie tylko kawa, ADHD i jak piszesz swoje, wiesz, teraz pogadamy może bardziej, jak piszesz swoje rapowe teksty, a nie swoje... Speciale,
11: jak to
10: przykład?
11: Powiedział kiedyś Panoramix, niczego nie obiecuję, ale do Egiptu pojadę.
10: No to zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, bo to nie jest też tak kompletnie od czapy, że ja sobie wymyśliłem, żebyś ty do hip-hopowego medium, hip-hopowego podcastu przyszedł, bo ty robisz rap. Czy ty to nazywasz, że robisz rap?
11: Nie. Ja to, wiesz, się dystansuję trochę od tego, nie, tak przynajmniej mentalnie. Mhm. Ale no robię, w sensie technicznie można to tak nazwać, że ja to robię. No.
10: No to pójdźmy teraz takim trybem tych najbardziej chamskich, najbardziej oczywistych pytań dla raperów.
11: One są bardzo dobre, bo często ustawiają sytuację.
10: Tak. Cezary, dlaczego hip-hop?
11: O, mega mocne pytanie. Słuchaj, no to jest tak, jakbyś zapytał, dlaczego chrześcijaństwo? No bo po prostu się rodzisz w pewnym miejscu i gdzie po prostu coś rządzi, no i nie da rady tym nie przesiąknąć po prostu. Nie da rady tym, mam wrażenie, że hip-hop no przez całe moje życie jest taką jakąś, jakimś czymś, co nade mną, myślę, że nad wszystkimi chyba młodymi ludźmi w Polsce od 20 lat jakichś mniej więcej. Mm. Więc kurde, chociaż też nie było tak zawsze, że ja dopiero hip-hopem w zasadzie się zacząłem interesować od roku pamiętnego 2009.
10: Myślę, że tak. Tedy versus Peja. Kurde.
11: Tak, myślę, że dużo osób wtedy, tak. Że się hip-hop trochę się otworzył wtedy na inne rynki, na inne...
10: No bo to było wszędzie. Ja się dowiedziałem o tej sytuacji, bo widziałem w faktach, bo moja mama oglądała i była sytuacja z Zielonej Góry, że doszło do niecnych czynów ze strony Ryszarda.
11: Tak, a ty byłeś wcześniej i się interesowałeś chyba.
10: Właśnie, wszedłeś. U mnie to wyglądało tak, ja lubię tę historię opowiadać, to nie jest o mnie dzisiaj, ale lubię to opowiadać, że ja jak byłem naprawdę takim gnojkiem kilkuletnim, to jeszcze dużo czasu spędzałem u babci, która miała cały pakiet telewizji z dziadkiem, bo dziadek był schorowany i po prostu siedział na chacie, oglądał telewizję, co miał robić biedny. I miał wszystkie kanały na świecie, gdzie ja miałem tą przysłowiową jedynkę, dwójkę i Polsat śnieżył. To tam było wszystko i była Viva między innymi i MTV. I na Vivie kiedyś było tak, że leciał teledysk jakiś, powiedzmy, nie wiem, Britney Spears Toxic, ale obok miałeś trzy następne klipy, które polecą. I ja po prostu całymi dniami siedziałem, czekałem na WWO, na Eminema. To były pierwsze rzeczy, które... Ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś mnie pytał o pierwsze wspomnienie z rapem, to mam dupę plastikową Eminema, jak w teledysku Without Me siada na kimś po prostu tam, na jakimś takim przypadkowym przechodniu, bo ten klip jest taki tam komiczny, on tam parodiuje chyba Supermana czy kogoś. Więc to niezły też w ogóle dwie strony, że tu WWO, chłopaki na trzepaku i lewa na górze, a Eminem tam wchodzi po budynku i udaje Supermana.
11: Na innym levelu, prawda?
10: Więc ja nasiąkłem wtedy, ale to nie było też tak, że już od wtedy wszystko śledziłem. Mam właśnie bardzo podobnie jak ty, że pamiętam, jak wybuchła ta sprawa TDP-a, czy tam Peja versus TD, ale też dlatego, że mniej więcej jakoś internet u mnie się pojawił, że tata poszedł, założył, podpiął kabel i można było wchodzić. Ale można było wtedy właśnie na przykład zobaczyć te newsy, o którym tu, tak jak mówisz, że to wyszło gdzieś dalej szerzej. To na różnych stronach, na różnych portalach było o tym pisane, gdzie w życiu byś się o tym nie spodziewał. I to był jakiś taki zapalnik, no nie? Że co tam się dzieje? Posłucham tego. No i...
11: Kurde, wiesz co, no mi się wydaje, że ten konflikt tych panów troszkę był takim... czymś więcej niż samym konfliktem tych panów, bo ja to troszkę tak procesuję, że na przykład ja w tym bifie zobaczyłem, że trochę jest miejsce dla mnie w tej jakby kulturze, ponieważ do tego bifu ja miałem takie podskórne poczucie, że ja w ogóle, wiesz, dużo chłopaków ma to z tak zwanych dobrych domów. Ja nie wiem, czy byłem z dobrego domu, ja byłem raczej z grzecznego domu, powiedzmy, nie? Więc te treści, które, wiesz, jak masz mamę nadopiekuńczą i tatę nadopiekuńczą i nie możesz wychodzić zza podwórko, no to nie czujesz, żeby treści... O Jezu, już widzisz, no.
10: I już muszę sobie zapisać, minuta 10:27.
11: Ajajaj.
10: Piątaka będziemy tutaj wrzucać na każdym ten.
11: Dobrze.
10: Dawaj, TDP ja, jesteśmy.
11: Jesteśmy, już się nie zatrzymujemy. No więc wiesz, ja tak nie czułem, że to jest trochę dla mnie muzyka, no bo wiesz, rozboje, kradzieże... przemoc, no to były rzeczy, które jednak gdzieś tam mnie ten, no i wiesz, no hip-hopu, jak ja byłem mały, to słuchali, wiesz, kurde, ci chłopcy, z którymi mama mi się nie pozwalała kolegować, bo używają brzydkich słów.
10: I leciała firma z telefonu.
11: Leciała firma, oczywiście.
10: Rzeczy.
11: Różne ten, ostrze noże i nożyczki, halabardy
10: i pilniczki.
11: Aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki.
10: WWO halabardy.
11: WWO halabardy, tak jest. No więc wracając do mojej jakże rozwlekłej historii, no to ja, wiesz, i wtedy troszeczkę Jacek Graniecki, wiesz, no bo to było starcie takie, hej, ja jestem z ulicy, ja jestem z Jeżyc, ty jesteś banan resortowy. Uh-huh. I wiesz, i wtedy miał to na zasadzie takim, że się odpowiedział tak, wiesz, nawet tam był taki wers, że ja nie jestem patolem, mam ojca, matkę, dobry dom, wiesz, że to było takie, że ja tak, że tak, hej, ktoś się wstawił w ogóle za nami, grzecznymi w ogóle, wiesz, że,
10: okay.
11: Że jest przestrzeń, że jest przestrzeń w tej kulturze na osoby inne niż OGs, powiedzmy. No i potem w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jeśli już analizujemy aspekt socjologiczny tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że pan młody Matczak też z podobnymi się borykał rozterkami, co też słychać w jego takich początkowych rzeczach, wiesz, że on chciał być z getta, on chciał być, że się urodził nie tam, gdzie trzeba, żeby być członkiem kultury
10: hip-hop. Tak, on napisał przecież do preorderu płyty 100 dni do matury była dodawana jego praca, tylko teraz nie pamiętam, czy to była praca licencjacka, czy to było coś z matury, czy jakieś wypracowanie właśnie o TD.
11: Tak.
10: Tylko nie pamiętam
11: mówił
10: tytułu.
11: CGM chyba u Rawicza.
10: Chyba u Flinta. Pozdrawiamy serdecznie. Wydaje mi się, że Flint, Rawicz raczej leczył wątrobę czy tam nerkę, przepraszam.
11: Nie, od jarania to chyba co innego.
10: Nie, on mówił, że tam wszystko po kolei mu siadło, ale nieważne. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Wyszliśmy od pytania...
11: Dlaczego hip-hop?
10: Dlaczego hip-hop, tak. I że to... i że później ten TDIP-a. Pytanie drugie z tych takich najważniejszych dla raperów. Skąd pomysł na ksywkę? Bo ja tu mam, człowieku, wypisane tak. Chardy P, co jest oczywistym follow-upem do Ryśka, do Charlie P, umówmy się. Nie każdy zna ten jego jeden z aliasów, ale myślę, że mam rację, tak? Chardy P, Charlie P, że
11: bardziej
10: to było...
11: do Cardi B.
10: Okej, okay. To nieźle przestrzeliłem. Ale mam jeszcze tak, Pontiac Bandit.
11: O, to jedna z moich ulubieńszych.
10: No i Ponciaty i Młody Ponti.
11: Jest, a, Pontiac Bandit. No, chyba właśnie chyba ostatnio skrystalizował. Ja ogólnie jestem fanem, ja jestem, wiesz, osobą wieloimienną i wieloksywową. Bardzo sobie cenię w ogóle, jeśli chodzi o Belmont Jacka, tą jego szeroką gamę określeń. Jeszcze miałem krzywdę Czardasz swego czasu. No wszystko to się bierze od Cezary Ponteski.
10: Po prostu. Tak, po prostu. To nie był ziomek z osiedla, albo tak jak koleżanka powiedziała do Bambi, że hej, ty mogłabyś się nazywać Bambi, ona jest Bambi, to...
11: No mniej więcej tak. Znaczy, no, nie wszystkie ja wymyśliłem. Na przykład podobne, analogiczne sytuacje, tylko na przykład mi nie powiedziała koleżanka, tylko kolega. No. Tak powiedział mi, Pontiac Bandit do mnie powiedział. I ja mówię,
10: Bo to jest w ogóle prawdziwy samochód. Jakby ktoś tak, nie wiedział, to istnieje takie auto jak Pontiac. Bandit, teraz nie wiem,
11: czy nie
10: Polsce,
11: jeździł nie. Ten, jakieś seryjnicy w Stanach chyba Pontiacami jeździli.
10: Uj, to nie wiem, ale jak zobaczyłem ten samochód, to mi się od razu skojarzył, że gdzieś na pewno w jakimś filmie, serialu grał główną rolę.
11: A, bardzo możliwe. I słuchajcie, jeszcze jeden statement a propos, bardzo dziękuję za to pytanie. Dużo osób do mnie pisze, że otworzyła się restauracja we Wrocławiu Ponti, czyli ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem, kochani, to są uzurpatorzy. I ja w ogóle tego nie propsuję. Może mają dobre rzeczy, nie wiem. Znaczy, jeszcze się nie otworzyła chyba, ale już...
10: Ale że oni nie napisali do ciebie na otwarcie, na współpracę, żebyś przyjechał i zrobił tam recenzję w stylu, nie wiem, Gracjana, to aż dziwne.
11: Najpierw się oburzyłem trochę, ale potem wszedłem, wpisałem Ponti, przecież to jest jakaś w ogóle... tak jakbym się denerwował, że wiesz, ktoś używa słowa chmura, no to jest ogólnie używane jednak słowo. Ale to nie ja w każdym razie.
10: Okej, dobra. No to takie, wiesz, najważniejsze, już takie głębokie, to jest już takie pytanie po tych takich najbardziej podstawowych, prawda, kiedy osoba z lokalnej gazety robi z raperem, który przyjechał na dnie miasta wywiad, to zawsze musi paść pytanie, co cię inspiruje do pisania twoich tekstów? Rapowych. Trzymamy się przy rap łamany na hip-hop, tak jak półka.
11: Dobra. Co mnie inspiruje? Wiesz co? Kurde, bardzo, bardzo nie spodziewałem się tego pytania. No, inspiruje mnie najczęściej mój stan psychofizyczny, który odczuwam. Najczęściej mnie inspiruje jakieś moje właśnie takie... jakiś mój ból. Jest takie, kiedyś jakiś chłop stary powiedział, ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
10: Nie wiem, nie znam, ale
11: to
10: jeżeli...
11: jakiś chłop, co na historii, pan, jakiś z wąsami mi się kojarzy, jakieś sarmata, jakieś prawdopodobnie, jakiś Jakub Szela czy coś. Dajcie, napiszcie w komentarzach, tak kto jest. Napisał to.
10: Dziękuję, że to zrobiłeś.
11: Czy to cię satysfakcjonuje, ta odpowiedź, czy...
10: Jest okej, okay, ale będziemy to rozwijać, bo ja twoich numerów... słucham i przesłuchałem sobie, więc
11: co ty myślisz?
10: Podrążmy, bo ja bardzo mi się podoba to, że słychać, że to jest szczere i kompletnie nie na siłę. Że ty nie tryhardujesz w tym w ogóle.
11: Uważam, że tryhard to największy grzech XXI wieku.
10: I nie ma tam ani 0,001% w twoich kawałkach. Nieważne, czy w Pójdźce coś tam, czy w 140 wersów z, przepraszam, Knurowa, nie z Kunowa. I uważam, że jeśli chodzi o podwójne rymy, to naprawdę ci to wychodzi. Nie wiem, czy ty to liczysz, czy robisz to tak, wiesz, masz taki instynkt, że ta dwójka tu pasuje, czy masz tak, że a, dobra, podzielę sobie to słówko tutaj, pobawię się.
11: Nie, no słuchaj, ja nie robię tego od linijki, jak to pisał FNM. Ja raczej tak, wiesz, ja mam na przykład folder, znaczy mam w notatkach po prostu.
10: Masz telefon, myślałem, że wyjmiesz notatnik jak Pelson z tylnej kieszeni na teledysku.
11: Aż tak jak OG jak Pelson, to ja nie jestem, słuchaj. ale mam taki swój folder, się nazywa hip-hop. No i na przykład, okay. Na przykład mam zapisany rym, że fajnie by było rym pod żaganiem, że coś się wydarzyło pod żaganiem i to zrymować do podżeganie do czegoś.
10: No tak.
11: Na przykład. Albo na przykład... albo kontrachenci i kontrachenci, ale to myślę, że kontrachenci to już było ze trzy razy, tylko ja. No więc najczęściej jest tak, że wiesz, ja sobie biorę prysznic, że sobie...
10: Dzięki za info, dobrze wiedzieć.
11: Bardzo dobrze, chociaż nie, przepraszam, już bym cię wprowadził w błąd. Już mam wannę teraz na wymowie.
10: O!
11: Bardzo polecam. Bardzo ciepłe kąpiele uspokajają układ nerwowy. Hip-hop, ale też wiedza. Więc na przykład, wiesz, robię sobie kąpiel i na przykład mi wpadnie jakiś rym, więc ja sobie go zapisuję i jak mi się zbierze coś fajnego, ktoś mi coś podrzuci, jakiś bicik, to sobie to nagram. Ale właśnie, no, tak jak mówisz, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest, już mnie kupiłeś. Już Kaziu Rabulas coś czuje, że ten podcast będzie taki jak z Lotkiem, bo już cię uwielbiam.
10: To nie. Dla widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, bo jest Czarek, pragnę też powiadomić, poinformować, że nie uprawiam tutaj w żaden sposób Lizo. I myślę, że wiecie, jakoby oglądaliście różne moje rozmowy, to wiecie, albo nasz podcast Hear Me Out, to nie jest tak, że mówię tutaj, żeby było miło, tylko naprawdę tak uważam, bo...
11: Ale też się ze mną nie ceregiel.
10: Bo to. Takich rzeczy na naszej scenie nie ma. Po prostu takiego funny comedy rap, to ja tutaj mam wypisane 3 ksywki, wiesz. A ty jeszcze nie robisz tego w stylu, że tak, teraz zapowiadam epkę i za tydzień na streamingach, tylko po prostu sobie wrzucasz raz na, kurczę, nie wiem, pół roku kawałek. A i tak to wychodzi.
11: Yeah.
10: A czy między tymi numerami, co wychodzą raz na pół roku, czy raz na miesiąc, czy różnie, to coś jeszcze powstaje, czy jest tak, że jest ten numer, dobra, wrzucamy?
11: Jest ten numer, dobra, wrzucamy.
10: Nie, jeden kawałeczek. Czyli w życiu byś miał ich ile? 15?
11: Może z 10. Ja też lubię hip-hop pod tym kątem, że ja na przykład jestem dosyć otwarty na featuringi i to jest na przykład, ostatnio się spotkałem z moim kolegą Piotrem Splinem z Gdańska, który też jest komikiem, też nagrywa. I wiesz, spędziliśmy sobie dzień, on mnie zaprosił na ficik. Dawno już się nie widzieliśmy w sumie. Każdy tam dość skrobnął. Ja też nie muszę się z tym, wiesz... normalnym stanie rzeczy bym powiedział jeść, ale no nie przygotowałem się w ogóle, nie mam takiego, nie muszę się z tym ceregielić, no to też nie jest dobre słowo, nie muszę dbać o to, żeby wiesz, był beat, nagrywka, coś tam, ktoś mnie zaprosi na ficika, ja mówię, słuchaj, ja to nawinę, przyjeżdżam, nawijam, ktoś potem się tym zajmuje, bo wiesz, zorganizować to tam, dokładnie, jakieś te wszystkie rzeczy. To
10: jak Góral mówił o dogrywce do miurze, ja pod takie bity to piszę w 6 minut.
11: O Jezu, Don Góralesko to jest mój spirit animal w ogóle, jak on ma, Jezus Maria, muszę to opowiedzieć, bo to jest niesamowite. To jest historia nie moja niestety, to jest historia z klasy Please Stand Up,
10: okay,
11: która w ogóle pokazuje, jak Don Góralesko jest totalnym szefem. Otóż jest sytuacja hotelowa, wieczorowa, jest sytuacja, że tam biesiadującym biesiadnikom zachciało się jeść. I została zamówiona pizza do hotelu. No i Don Góralesko otwiera panu pizzermenowi drzwi. I pan pizzerman z pizzą mówi: ja, Don Góralesko, Jezu, to mam wszystkie twoje płyty. Następnie Don Góralesko mówi: ta, to je... I zamyka drzwi. No i słuchaj, czy można być większym gigaczadem? No nie sądzę.
10: Poczekaj, bo Góral był...
11: Bo ja ci przerwałem, a my
10: ja już tam... nie wiem, zostajmy przy tym.
11: A wiem, gadaliśmy o featuringach, że Góral ma taką
10: że ja filozofię. Się wciąłem z tym miło, że ja to piszę pod takie bity w 6 minut, a ty powiedziałeś, że dogrywałeś się do kumpla ostatnio i że spoko luzik, że fajnie się tak dograć.
11: Tak, fajnie, teraz na przykład teraz jestem szczęśliwy, że będę miał featuring też z moim ulubionym raperem Michał Wojtek, Wrocław.
10: O!
11: Bardzo pozdrawiam.
10: O, bardzo fajna epka ostatnio.
11: Świetne. No, no jestem mega fanem Michała Wojtka.
10: Bardzo, długo go nie było też.
11: Długo go nie było, ja mu bardzo kibicuję i kurde, też chętnie się mu dogram, żeby coś tam przyświrować, że tak się wyrażę, klautu jego twórczości, ponieważ uważam, że warto.
10: Jak ktoś mówi ksywa Michał Wojtek, mam jedną anegdotkę, pozwolę sobie też zarzucić. On kiedyś, to było, nie wiem, 10 lat temu, zrobił jedną, jedyną rzecz, która jemu jako polskiemu raperowi się udała pod zagraniczny beat. Że nagrał pod instrumental Kanye'ego Westa Real Friends i zrobił to tak, że brzmi to bez przypału. Tak. I to jest jeden, tak, jedyny przypadek w Polsce, kiedy ktoś wziął zagraniczny instrumental i nawinął na nim po polsku i to brzmi dobrze. I to jest naprawdę zajebisty kawałek. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa numer w jego wykonaniu, ale myślę, że jak piszecie Michał Wojtek Real Friends, to i tak znajdzie, mm-hmm, nie? Więc polecam serdecznie, to jest świetny numer. On tam też się rozliczał, tam były jakieś akcje bardziej krzywe czy nie krzywe, ale no polecamy serdecznie. Tak, kurczę, tak. Kiedy to nastąpi? Z Michałem Wojtkiem.
11: Kurde, wiesz co, no mamy dosyć teraz, jesteśmy na takim etapie, że już jakiś czas temu się umówiliśmy na ten feat i Michał był u mnie właśnie na występie we Wrocławiu. Problem jest taki, że ja trochę lubię inne bity niż on i na przykład na bitach, które on ma taką umiejętność, których ja nie mam, więc na takich bitach, na których on się czuje świetnie, ja się czuję mniej świetnie. I wiesz, jak ja puściłem taki melodyjny beat mojej dziewczynie, wiesz, ja mówię, no to może do tego z Michałem Wojtkiem. A ona mówi, słuchaj, on cię zje dupą na tym bicie. Bo wiesz, ja na przykład potrzebuję takich bitów, które trochę mnie pchają do przodu, a dla niego to są, wiesz, coś, no to chyba nawet Michał Wojtek mówił, że dla niego to jest w ogóle, takie bity to są łatwizne trochę, że one są takie... Znaczy nie, to nie jest oficjalna rzecz, którą on powiedział, tylko chyba właśnie Fistach mi o tym mówił, jego producent.
10: Tak, że dla niego by po prostu jest za prosty do nawinięcia i...
11: Dokładnie. Więc no ja tutaj, wiesz, muszę troszeczkę... Musimy się gdzieś spotkać w środku, żeby to, jeśli chodzi o taśmę, profesję, Wojciech Mann stoi po prostu i ja chcę melodyjną.
10: Musimy teraz jakiegoś, wiesz, rapowego dziennikarza tutaj właśnie, albo Flinta, albo kogoś, że Flint stoi i zrzuca te taśmy, tak. Ten beat, Shook Ones Part 2, pyk, po jednej nucie. To już nie ten program, to już zmieszałem. Dobra, no to był Góral, Michał Wojtek. Kogo byś jeszcze dorzucił do takich... swoich evergreenów, że Charlie P, myślę, że Rychu, kurczę, mam jakieś takie wrażenie, że pałasz do niego sympatią.
11: Lubię Rycho Peje, no? No, w sensie, ale ja lubię Rycho Peje, ale mniej za, bardziej za bycie Rychem Peją, w sensie bardziej, że on jest jakimś takim, w sensie podoba mi się to, jak on żyje, podoba mi się to, że on właśnie, wiecie, paradoksalnie, wiesz, że on nie udaje... wiesz, że jest młodszy niż jest przede wszystkim. Mm-hmm. Uważam, że się dosyć godnie zestarzał Rychu Peje.
10: Czyli mówisz, że chciałbyś w wieku 50 lat grać koncerty w piwnicach bez koszulki?
11: Mógłbym to rozważyć. Jeśli byłbym w dobrej formie, ale ja akurat należę do tego gatunku mężczyzn, którzy nie wyglądają zbyt dobrze.
10: Mam dokładnie to co.
11: Więc no, Rychu Peje pałam sympatią. Bardzo lubię Guziora słuchać. Ale to jak mam jak słucham Guziora, to jak ktoś mnie czasami pyta, jak się czuję, to ja mówię, no słucham Guziora ostatnio. I ktoś już wie, że raczej to jest taki bardziej melancholijny dla mnie czas, raczej smutniejszy. Bardzo lubię. Czy ja teraz wymieniam, kogo lubię po prostu?
10: Możesz, tak. Aha, no, dobra. Taki był plan.
11: Dobra. Ja bardzo sobie cenię, no do takich oczywistych pików uważam, że BDS2115 jest wyśmienitym raperem. Uważam, że Młody Matczak jest wyśmienitym raperem. I naprawdę w ogóle, no to jest też taka rzecz, właśnie wiesz, tych dwóch powiedzieć, to jest tak jak powiedzieć, ktoś powie, że lubi tam Eda Sheerana, czy kogoś, ty wiesz, tak, czy Katy Perry.
10: Lubię kuchnię włoską, carbonara i pizzę.
11: No. Tak. Natomiast no mało, no kurczę, no.
10: Kurdele.
11: Kurdele, no uważam, że to są naprawdę wybitnie uzdolnieni mężczyźni młodzi.
10: Oczywiście, że tak.
11: Chociaż na przykład, no Młody Matczak, to ja mam z nim taki problem, że on jest, że jest dwóch Matczaków trochę, że jest taki Matczak.
10: No on już chyba sam nie wie, ilu ich jest, no.
11: Prawdopodobnie tak. Że jest taki Matczak młody właśnie z pato inteligencji, jest Młody Matczak z pato, jest Młody Matczak bardzo, wiesz, wkurwiecie, jak witam konsumenta. Bardzo samoświadomy, bardzo, wiesz, buntowniczy, bardzo w ogóle niedbający o rzeczy, a jest Młody Matczak, który, wiesz, ma potrzebę pójść do jakiegoś streamera i powiedzieć, yeah, I'm famous rapper in Poland.
10: Mówisz o sytuacji z Aisha Speedem.
11: Mówię o sytuacji z Aisha Speedem. To mówię, Jezu, młody matczak, co ty robisz? Ty w ogóle nie jesteś... It's not młody matczak, no.
10: W ogóle nie jest potrzebne, nie? W ogóle nie. Kupuje starym willę w Hiszpanii, a tu się pucuje do kogoś...
11: No ale widzisz, właśnie to jest, na przykład to jest to, co kiedyś miał, mi się wydaje, Bad Bunny właśnie. To jest ten taki kompleks trochę... trochę kompleks stanów, trochę kompleks pochodzenia. Że wydaje mi się, że właśnie Bad Bunny bardzo ciekawie się tego wyzbył, bo trochę wrócił do tych portorykańskich korzeni, ale no przez dłuższy czas, wiesz, no takie rzeczy jak związek z Kardashianką, takie rzeczy jak w ogóle pukanie do tych drzwi i tak czucie się wobec amerykańskiego przemysłu gorszym i takim no doskakującym. No wydaje mi się, że tutaj jest jakiś konflikt u pana młodego matczaka. Niemniej, no kurde, no to jak on składa, w sensie jak ja go posłucham, wiesz, jak ja sobie włączę młodego matczaka na bitach takich właśnie boom-bopowych, Jezus Maria, no to chłop, kawałek Arizona 2013-2016, to ja po każdym występie, to jest w ogóle mój trasowy kawałek, wiesz, taki, żeby sobie z Grzesiem, mój support Grzegorz Wójtowicz, pozdrawiam, że jak zawsze po występie, to wiesz, puszczamy Arizonkę, no wyśmienite.
10: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mam tutaj w notatkach jedną rzecz, którą wyłapałem, jak byłem na twoim ostatnim występie w Teatrze Komedia w Warszawie. Gratuluję w ogóle i wyprzedania, i świetnego występu. I wyłapałem tam jedną rzecz, którą jestem ciekaw, och tak, teraz sobie sam tutaj w ogóle sam sobie wyliżę, która leciała, jak ludzie się zbierali, która leciała z głośników po cichutku. Czy ja się nie mylę, że to była Ortega Cartel?
11: Kurde, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ po pierwsze dotykamy bardzo wrażliwych kwestii.
10: Rozumiem. Czy to możliwe? Posłuchaj, bo chyba ktoś puszczał z telefonu, ale nie mam pewności, bo wiesz, ale to może nie tak zapytam. Czy ty lubisz Ortega Cartel? Czy ty wiesz, o czym ja mówię teraz?
11: Wiesz co, ja tylko znam... Powiem ci tak, to co leci u mnie...
10: To leciało tak cichutko, że nie wiem, czy ktoś oprócz mnie, oprócz takiej hip-hopowej głowy z taką wiedzą, jaką ja mam i naprawdę z konkretnym zapleczem i ze znajomością ich dyskografii, wiem, który to jest Patro, a który to jest Peter Pitt, nie wyłapię, więc
11: już ci
10: nie
11: odpowiem. Ja już nie, oczywiście nie odwlekam się od odpowiedzi na to pytanie. Słuchaj, luta jest taka, że... Jeśli chodzi o identyfikację taką wizualno-estetyczną marki Cezary Pontewski, to za część również nie odpowiadam ja, tylko mój menadżer. W sensie, że tam w moim po prostu szeroko pojętym anturażu się pojawia estetyka i stylistyka mojego menadżera Sebastiana i też takiego w zasadzie współtwórcy firmy Cezary Pontewski, ponieważ no on, wiesz, estetycznie odpowiada za duże rzeczy. Między innymi reżyseruje moje specjale, a też wybiera muzykę do takich rzeczy, montuje, wiesz, ten cały set z kominkiem, więc najprawdopodobniej, no on ma też jakieś swoje tam rzeczy, których hip-hopowe, których ja w ogóle z tego uniwersum nie, wiesz, on tam jakieś, kurde, bracia Bryndale, Unda Dasey, jakieś Fisze Made, jakieś, wiesz, łony, jakieś intelektualny rap dla prawych ludzi. Więc możliwe, że to słyszałeś, ale ja tak szczerze mówiąc nie wiem, co tam
10: okay. jest. Okej, czyli to jest pytanie do Sebastiana. Sebastian, jak to oglądasz? Please, daj znaka, czy to było to, czy nie
11: i
10: to.
11: I sprawdź, czy mamy to w zaiksach.
10: dokładnie wiem.
11: Żebyś nie narobił przypału, Sebastian.
10: Miałem dodać. Ciekawe, czy chłopaki w ogóle są w zaiksie. Wydaje mi się, że mogli o to nie dbać. Wydaje mi się, oni mieli bardzo, bardzo luźne podejście do tego wszystkiego.
11: A Ortega Cartel to ja tylko kojarzę, tylko jeszcze dokończę Ortega Cartel.
10: Tak, przysuń się troszkę, bo tutaj...
11: Dobrze, oczywiście, bardzo przepraszam. Kurde, no.
10: Stresujące, strasznie, nie?
11: Żebyś nie przeklinać.
10: Czasami tam stawiamy takie kopytko, żeby nie odjeżdżać, więc ciesz się, że nie masz takiego, wiesz.
11: Słuchajcie, ja od razu przepraszam, że tak laflunię, ale muszę tak się krygować, żeby nie przeklinać, żeby mikrofon...
10: I żeby nie obrazić żadnego rapera.
11: Nie obrazić rapera i uważać, żeby na rolki ktoś bez kontekstu, co może mnie skancelować, pójdzie.
10: Wszystko będziemy wycinać.
11: Bardzo dobrze. A Ortega Cartel to kojarzę tylko, że jak byłem w liceum, to był jakiś kawałek Tedy Ortega Cartel.
10: Oczywiście.
11: Taki zajebisty właśnie.
10: I znów.
11: Poczuj groove i mój rap. No cóż. Tak. No super.
10: Czyli ty jesteś... To jest właśnie to, dlaczego chciałem, żebyś przyszedł, bo ty jesteś w rap.
11: Oj, po same pomidory. Przepraszam,
10: bo pierwsze co, jak się spotkaliśmy przy kawce, to się zapytałeś, czy my będziemy w naszym podcaście, który tutaj mam i serdecznie zapraszam, w podcaście Hear Me Out, rozmawiać o sytuacji PJPZ. Więc ty jesteś tak na bieżąco, czy to do ciebie dociera po prostu przez sociale, czy śledzisz sobie?
11: Nie, no słuchaj, no po prostu mi się wyświetla i ja po prostu jestem wtedy tak zajarany, że mój algorytm po prostu widzi żenice poszerzające się i mówi: o, dajemy więcej temu kolesiowi, to.
10: No dobra, to w konflikcie PA-PZ za kim byś był?
11: Kurde, no właśnie...
10: Znowu za Rysiem.
11: Właśnie ciekawe, bo rozmawiam o tym z moją dziewczyną i... No jeśli chodzi o, wiesz, no kto pokazał dominację, jeśli chodzi o tak na surowo.
10: Okej, okay, no.
11: Można powiedzieć, że Rychu Peja pokazał większą dominację.
10: Słowa padły.
11: Słowa padły. Więc tutaj na takim gruncie czysto męskiej rywalizacji można powiedzieć, że póki co, też wiesz, stan na 31...
10: Tak.
11: No natomiast, no jeśli chodzi o, wiesz, same podwaliny takie, powiedzmy, filozoficzne, no to tutaj można by się zastanowić, czy Ryszard ma rację z tym, wiesz, czy Paweł z Ursynowa przegiął pałę.
10: Tak, mógł sobie nagrać, czy nie mógł?
11: Czy mógł sobie nagrać? No moim zdaniem mógł na przykład, moim zdaniem nie ma to większego problemu, tym bardziej, że Ryszardowi zdarzało się również nagrać z osobami, które... Mówiąc ogólnie, no nie cieszą się jakimś największą estymą wśród graczy typu OG.
10: Tak jest.
11: Na przykład wyciągnął rękę swego czasu do Young Multiego, co mi zresztą bardzo zaimponowało, tak szczerze mówiąc.
10: Było z Multim, było z Young Igim w momencie, kiedy oni... No Igi może tak, ale Mulciak nie był wtedy jeszcze szanowany tak jak teraz. No głównie przez młodzież i przez streamy, co nie?
11: Ja właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego na przykład... w sensie, że co... Jakim kodeksem się kieruje Rychu Peja, że na przykład, bo naprawdę jestem ciekawy, co powoduje, że na przykład jest bezprzypałowe nagrać z Young Multim, a co powoduje, że jest totalnie przypałowe według niego nagrać z BDOS-em 2115, pełna ksyw.
10: Tak, tak, tak, bo to właśnie chyba bardziej o BDOS-a chodzi niż o Miu w tym przypadku. Tam też wchodzi w grę konflikt z poprzedniego roku między BDOS-em a Eripe, gdzie Peja był za Eripe i użyczył też instrumentala do Co Cię Boli, ale skąd niechęć do
11: Peja? Było mi przykro, gdy Rychu wrzucił diss na mnie na story razem z Dexem, bo mam was za idoli i Berorysowi pękłoby serce. Przepraszam, nie mogę się postrzec.
10: Ale bardzo, świetne, bardzo proszę.
11: Świetne w ogóle.
10: Co jeszcze z bani polecisz, tak wiesz...
11: Jeżeli popą te songę, jeżeli popą są te esk.
10: Wiesz, takie klasyki tam, duże elo, wiem jak można skończyć, nie jeden po wyroku, a za nim list gończy.
11: To swego czasu kolekcjonowałem tego rodzaju. Na przykład bardzo lubię ten. No, bardzo, w sensie uważam, że takie całkiem memiczne są teksty bonusa RPK, jeśli chodzi o właśnie takie, na przykład wiesz. No
10: ty je paruwo, twoje zachowanie podłe śmierdzi gorzej niż...
11: Gdy ziomka wita pudło, bo ma przypał, to palcem nie kiwniesz, by mu pomóc. Chociaż, gdy był na wolności, nie dał ci krzywdy zrobić, jeszcze dał ci zarobić, gdzie wyraz wdzięczności z twojej strony. Leś, gdzie i co? Jesteś zadowolony? Bo ja nie. Na przykład, no takie fajne, nie?
10: To już, człowieku, taki idzie shot, że ale się mieliło.
11: Chłopcy, coś tam zarobicie dziś.
10: Tylko uważaj, bo wiesz, z bonusem to różnie bywa też ostatnio, że tam szuka ludzi i tak dalej.
11: Szuka.
10: No i co można? Chyba ostatnio właśnie ulotka też BDS-a, że mój menago dzwoni. Było coś, ale już nie pamiętam przy jakiej okazji.
11: Mój menago kocha mnie jak syna, twój z ciebie ku tego doj.
10: Tak jest, to z piąta pięć, klasyk od Bediego, który wszystko zmienił. Tutaj powiedziałeś przed chwilką, że nagrywamy 31 marca, więc jutro mamy?
11: 1 kwietnia.
10: Czyli?
11: Prima aprilis.
10: Tak jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy mega szanowanym wielkim portalem hip-hopowym i robimy nagłówki na jutro, żeby ludzi, wiesz, pojajcujmy.
11: O,
10: że
11: fajnie.
10: To się wydarzyło, pojaj, wtedy się pogodzili. Co jeszcze takiego byśmy dorzucili do tego? Z takich, wiesz, że widzisz to na pierwszy, że masz takie, prima aprilis, ale po co oni to wrzucili? Co za cringe.
11: No właśnie, widzisz, no to musiało być. W sensie od razu się zajarałem, jak to powiedziałeś, ponieważ uważam, że jest tutaj pewien potencjał w tym premisie, tylko że to by musiało być coś na tyle subtelnego, żeby właśnie, widzisz, no właśnie takie od razu krzykliwości, uważam, że nie, ale coś takiego ukazującego pewną prawdę o tej branży i o życiu ogólnie, ale właśnie takiego... Kurde, żeby ludzie się nie szczaili, że to jest prima aprilis, a totalnie mogłoby być prima aprilis, a totalnie mogłoby się zdarzyć. Kurde, no. Wiesz co, no na teraz to uważam, że chyba, żebyśmy coś poburzowali wspólnie.
10: Mm-hmm. No tak, tak, tak.
11: Dobra, poburzujmy. To teraz ty się wypowiadasz, a ja się od tego odbiję.
10: Tylko żeby to właśnie, żeby to było naturalne coś, no,
11: no
10: nie?
11: Właśnie, właśnie.
10: Kuchnia Olek, no musiałoby to być, no nie chcę mówić,
11: że... Kuchnia Olek?
10: Kuchnia Olek, żeby nie powiedzieć tak, jak ty już parę razy powiedziałeś.
11: No słuchaj, ja nie jestem zakontraktowany, ja jestem niezależnym artystą i mam taką...
10: Czekaj, nie chcę mówić, że nie wiem... że mamy
11: wiesz,
10: zdjęcia...
11: Ja bym, coś właśnie, ja bym coś na przykład ugryzł, coś z kobiecym, coś z właśnie z fagatą.
10: No, miałem mówić, takiego... że na przykład zagra koncert w kościele, czy coś i jest burza, albo że poszła poświęcić jajka, mamy zdjęcia. A nie, to prima no plis jeszcze nie, co ja gadam, to... ale już zaraz święta, już mi się myli wszystko, bo...
11: Ale widzisz, ale fajnie jakby, ale ty, co ty mu wypuklasz tym żartem, no bo ja bym chciał coś uwypuklić, ja bym chciał pokazać reakcję ludzi, która by była na przykład niezrozumiała albo niewspółmierna, a byśmy przewidzieli
10: to. Nie, gdybyśmy jutro wrzucili newsa, że fagata zagra w kościele, to człowieku.
11: Myślisz?
10: Gdzie by ją raz...
11: Ale widzisz, ale
10: Madonny to... nie chcieli wpuścić, żeby zagrała, to fagatę wpuszczą do kościoła.
11: No ale widzisz, Kaziu, ale to już od razu, w sensie, no bo ja o tym mówiłem, właśnie dlatego ja zrobiłem ten wstęp, że to nie może być oczywiste prima aprilis, że ty już od razu operujesz na
10: bo
11: bardzo...
10: Bo ja już na bardzo najniższych, no wiesz...
11: Znaczy nie najniższych, tylko bardzo wyrazistych kontrastach, które są...
10: Ja nie robię komedii tak długo jak ty, okej? Okay? Byłem na jednym kursie impro.
11: Serio?
10: Tak.
11: A u kogo?
10: Zrobiłem. U Martyny Cytryny. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli Martyna ogląda.
11: Tak. I jak było?
10: Otworzyło mi to głowę... To prima aprilis. Otworzyło mi to głowę totalnie. Ja to zrobiłem, żeby ci nie skłamać. Skończyłem nie w tym roku, tylko chyba z początkiem poprzedniego roku chodzić na te zajęcia. Od momentu, kiedy zacząłem chodzić na impro, na zajęcia, bardzo mało stand-upu mnie śmieszy. Impro dla mnie jest 30 razy lepsze i po prostu dala. Jak polecam serdecznie, przepraszam za warszawkocentryzm, ale wybrać się na przykład do resortu komedii, nawet w poniedziałki za 5 zł na grupy po prostu, na grupy, które się uczą i zobaczyć jak się cała historia buduje, czy takie rzeczy na przykład od Buchwalda i jego, no on jest w ogóle takim kocurem, że jak ja poszedłem na wielką...
11: Buchwald.
10: Tak jest, pozdrawiamy serdecznie i o twoim rapie też zaraz porozmawiamy. Jak poszedłem na jego wielką grę o nic, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, jak można tak po prostu wymyślać rzeczy już. Niesamowita to jest dla mnie rzecz i naprawdę mam tak, że tak jak miałem kilka ulubionych postaci w polskim stand-upie, to teraz mierzą mnie dwie może.
11: A mogę zapytać się tak z ciekawości, jaki był taki przyczynek twój wewnętrzny, żeby pójść na coś takiego?
10: Mam taki przyszłościowy plan, że bardzo bym chciał na aktorstwo pójść i uznałem, że to impro teatralne będzie takim fajnym wstępem do jakiegoś takiego żeby się przemóc po prostu, no nie? Że wyjdę do ludzi, tutaj zagram scenkę, że nie wiem, udaję jeża i po prostu to był super plan. Mhm. Jeszcze nie poszedłem na to aktorstwo ani nic, ale to był... no tak, tak, tak. Pomogło mi to mega i też w takiej zwyczajnej otwartości, że... Bo Martyna też ma takie podejście i ona ma to powiedzonko dajse i też zawsze powtarza na zajęciach no i co z tego? I do dzisiaj jak nagrywam swoje rzeczy, czy tutaj, czy na TikToku, to nie jest też tak, że ja nie staram się polepszyć swoich rzeczy, co nie? Że to jest olewcze, tylko że takie, no i co z tego? No następny wywiad robimy i z tym będziemy gadać z Ponciatym godzinę ponad o rapie, gdzie nikt tego jeszcze nie zrobił, więc hej.
11: Pięknie.
10: Bardzo, bardzo dziękuję. Byliśmy przy Prima Aprilis, zostawmy to Prima Aprilis. Może nam coś wpadnie do głowy w międzyczasie. Teraz tak, czy ty kojarzysz jakieś rapowe memy? Takie nasze polskie, wiesz, w stylu mówię i o filmikach, i o zdjęciach, że tam Taco Hemingway stoi w korku, tego typu rzeczy. Masz jakieś takie ulubione? Coś ci przychodzi tak do głowy na wyszukajce?
11: Kurde, wiesz, za swego czasu na przykład byłem fanem tego mema, że nie kłóćcie się, to szkoda, żeby...
10: A okej, okay, znowu Bedi, no.
11: że to, tak, to jest mem, fajnie było memowane. No ale jakoś tak szybko, właśnie no ja wiesz, taki
10: ciężko.
11: Problem.
10: Ja sobie wypisałem parę rzeczy, ale totalne to są pierdoły, mam wrażenie, bo mam wrażenie, że cały czas mi czegoś brakuje, bo na przykład, zostając przy Bedi, no to są jeszcze frytki belgijskie XXXXX, nie, L, nie wiem, czy znasz ten mem, że Bedi grał koncert i ze sceny zobaczył tam food truck taki, tam, czy tam są

0: No, o, bardzo dobry.
1: Kurde, wiesz co, no, wydaje mi się, że pewnie sporo takich jest, tylko, tylko stoimy teraz przed taką dużą biblioteką i w ogóle jest tak szeroki, to jest tak szeroki, że w ogóle ja nie mam kluczyka do żadnej teraz skrzynki. Jakbyś mi trochę zawęził to, to pewnie by było, ale tak
2: z bani
1: to...
2: A Freestyle El Doki kojarzysz? Był to mem dla ciebie, czy nie?
1: Był...
2: Szoty w Eldo, Cezary Pontewski strzela w Eldoki. Freestyle Eldo Ureda w skali 0 do 10.
1: Słuchaj, no nie był, był to niefortunny freestyle, tak bym powiedział. No ja też nie chcę za bardzo, no bo mi się wydaje, że pan Leszek już, wiesz,
2: mam w ogóle koszulkę jego zespołu, serdecznie pozdrawiam.
1: Tak jest. Kurde, nie chciałbym się, w sensie, że to już jest, ja mam wrażenie, że to truchło już tak zostało pokopane tego freestylu, że...
2: Sam sobie troszkę to truchło zbudował.
1: Tak, no zdecydowanie, no wiesz, nie wiem, czy ty kojarzysz taki wywiad z Pakol TV właśnie, jak on tak próbował.
2: No i widzisz, to jest mem na przykład. Ale no, umówmy się, to był chamska rzecz ze strony Pakola, że on próbował go tak wtedy wziąć pod chuj.
1: A... He's just being Pakol, nie? W sensie, no, jak jesteś osobą, no to zdarzają ci się różni ludzie, którzy będą w różny sposób. No, dobrze by było, będąc 40-letnim mężczyzną, przygotować się na to, że może ktoś być złośliwy, może ktoś po prostu sobie to przepracować, no. Ale wydaje mi się, że pan Leszek już to przepracował, ponieważ kiedyś tam wrzucił jakiegoś posta PCO, więc... Już cały internet uznał, że okej, lekcja została odrobiona i tak to zostawmy. No.
2: Ciekaw jestem, zapraszam serdecznie. Może kiedyś.
1: Jest taki materiał w ogóle właśnie o Eldoce właśnie ostatnio wyszedł. Ja lubię takie właśnie, nie wiem, czy to kojarzysz, takie, jest taki nowy nurt w kinematografii, jak filmik na YouTubie od 20 do 40 minut opowiadający o jakimś nowożytnym zjawisku. Często muzyczne właśnie.
2: Tak. Mhm. Dlaczego kiełbasy jaj tam upadły i tak, tak dalej, i tak dalej. I jest na przykład obok historia z Antino.
1: Moja dziewczyna to lubi oglądać takie: to jest najgorsza influencerka na świecie. I tak, a co to najgorsza influencerka? Słuchajcie, widzowie, co ona zrobiła? Ja tego oczywiście nie oceniam, ale no zobaczcie, widzowie. I wszyscy, a jazda z nią, co to jest? To są całkiem niezłe rzeczy.
2: To o którym raperze byś taki filmik zrobił, że najgorszy raper w Polsce?
1: Ale ja, słuchaj, no nie.
2: Kaziu, nie no, musisz mieć kogoś takiego, że ta proporcja fejmu do skillsów nie pozycjonuje tej osoby tak wysoko.
1: Okej, dobra, okej, zróbmy to. Ja na przykład nie jestem fanem Kubana na przykład.
2: O, widzisz, bardzo ciekawe. Nie. No, ponieważ iż albowiem 40 argumentów, tak? Na luzie.
1: Kurde, wiesz co, na przykład ja nie lubię tych jego podwójnych, w sensie one mi się wydają odlinikowe. W sensie one się, że na przykład słucham kawałek Oki i Kuban, najlepszy dzień, i tylko do zwrotki Okiego. Tak samo w ogóle, ciekawostka, jest kawałek Dicho z Fagatą, gdzie ja słucham tylko zwrotki Fagat.
2: Okej, no to jestem przekonany, że teraz by się poleciało z pamięci.
1: A czekaj, jak to leci?
2: On na sobie outfit, 7 koła, ciało jak butelka...
1: Coca-Cola. I coś tam dosyta, jak McDonald's. Lubię tylko...
2: Fart i gości, stara szkoła.
1: Więc no cóż.
2: Rozumiem, Kuban, no. Jeszcze kogoś dorzucisz? Do gromadki?
1: Ale ja bym chciał, żeby wiedzieć, do jakiej gromadki. Jakbyśmy sobie nazwali ten w sensie ktoś, kto budzi powszechną sympatię, a do mnie nie trafia? Czy to jest tak. to, co się dzieje?
2: Super. Nie wymyśliłbym tego lepiej.
1: Dobrze. Ja na przykład, to będzie bardzo kontrowersyjne, co ja powiem teraz. O Jezu, ludzie oszaleją, to co ja teraz powiem. Także ja nawet się zastanawiam, czy to powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo to jest, o Jezu, o Boże, chłopie. Słuchaj,
2: no,
1: nie jestem fanem, uwaga, Łony. Co ty na to?
2: Wrzuciła mnie do friendzona, bo mam bebzona, bo nie mam iPhone'a, bo nie słucham rapera typu Ona i nie słucham rapera typu Kenki.
1: Skubaniutki, nice one.
2: No, to dlaczego nie Łona?
1: Kurde, nie wiem, wiesz co, coś jest, w sensie, oczywiście, i tutaj też, obowiązkowy, w sensie, mój ogromny szacunek do pana Łony.
2: Oczywiście.
1: Ogromny szacunek. Łona to jest rapowa Abelard Giza, uważam. W sensie, że to jest taka persona... Prawa persona, która stoi

0: I jest w ogóle, wiesz, to jest koleś, który jest dla mnie totalnie OG. W sensie on jest OG w takim rozumieniu. O, jeszcze na przykład chciałbym, jeśli chodzi o OG, wyróżnić bardzo Gipsika, ponieważ Gipsik, uważam, jest totalnym OG, jeśli chodzi o w ogóle spójność postaci i bycie w ogóle true, bycie true for the game. I na przykład ja uważam, że Łona też jest true for the game, natomiast w ogóle ja nie mogę tego słuchać w ogóle.
1: Sam jest, czy to jest dla ciebie za mądre, czy to jest dla ciebie za gęste, że jest za dużo treści?
0: Jedno i drugie. Za gęste, za mądre, zbyt konceptualne, zbyt... Ja na przykład, wiesz, ja mam takie podejście do muzyki, że ja je traktuję użytkowo troszeczkę, że ja...
1: Okej, no.
0: Ja je potrzebuję, wiesz, do uzyskania pewnego stanu emocjonalnego u siebie i dlatego na przykład też lubię BDS-a, bo ja idę do BDS-a i on mówi... I mój wewnętrzny ten taki chłopiec coś mówi... Tak,
1: ja też kocham mamę.
0: Ja też kocham mamę, wiesz? I co by się nie działo, to...
1: Zbija mi kortyzol słuchanie Kizo.
0: O, też zdecydowanie, bo uwielbiam Kizo.
1: To jest twój tekst.
0: Szczerze mówiąc, Kizo, Jezu, to jest definicja... Kizo to jest trochę polski Tomek Kołecki. Znaczy rapowy Tomek Kołecki. Chociaż Żabson uważam, że to jest Tomek Kołecki, tak jeśli chodzi ten. Uwielbiam Kizownika.
1: Wrzuciliśmy do worka, który do ciebie nie trafia, wrzuciliśmy Kubana, wrzuciliśmy Łonę, no to dajmy jeszcze kogoś, żebyśmy mieli takie top 3.
0: Czekaj. Łona. Kurde, no ale no dobra, no nie będzie, no. Kuban, Łona. Kurde, czekaj.
1: Może ja tu mam... wiem.
0: To weź mi
1: ja mam tu przecież jeszcze. To mówił Pontek, są moi ziomble, nie słucham Paluch i Kueba Ombre.
0: Były strzały, pada Kuebo w pewnym momencie. Ale to raczej... To się ja bardzo cenię Kuebo na fide i na przykład lubię niektóre numery, na przykład takie bardziej freestyle'owe. Akurat to była taka odbitka, bo on zaczepiał po prostu moich kolegów, nie? W sensie to jest odpowiedź na wers polscy stand-uperzy, ktoś tam, którzy myślą, że są zabawni.
1: A tak, na Romantic Psycho w trzecim kawałku. Jest, tobie.
0: Tak, przy mnie właśnie akurat. To były strzały do mnie. nie, no ale akurat, no wtedy nie byłem fanem za bardzo... Kurde, no teraz tak głupio, no bo akurat z panem Kuebo to gdzieś tam ostatnio nawet mieliśmy okazję gadać i coś tam. I jest to w ogóle osoba bardzo spoko. Więc no ja bym raczej już tutaj to zachowawczo może, się z tych słów wycofał.
1: Może ten Paluch, co był wcześniej. Czy boisz się?
0: No Palucha się boję.
1: Trochę ja też bym...
0: Paluch to jest... W sensie, że no Paluch to jest osoba... Chociaż też, no w sensie... Na przykład moja dziewczyna lubi Palucha bardzo. I trochę mnie przekonała do Palucha. Że Paluch jest trochę... Jest taki właśnie... Ja go szanuję na przykład, że on, wiesz... Że on nie ma potrzeby jakiejś tam fleksowania się specjalnego...
1: Tam tylko codziennie wrzuca, wiesz, Panamery albo G-klasy na stories, ale to tak to tam.
0: Aha, okej, dobrze. To chyba tych informacji nie miałem.
1: Ale to tak mimochodem, wiesz, no jadę umyć, to wrzucę, że mam wodę na bańkę.
0: Ale no, też mi nie siedzi. W sensie, jak ona mi powiedziała na początku relacji, że słucha Palucha, to ja byłem taki w ogóle, że byłem taki w ogóle... W ogóle to jest śmieszne, że...
1: Prześmieszna sytuacja, bo miałem tak podobnie z moją Olusią, pozdrawiam serdecznie. Ja zawsze byłem w rap i ona dobrze wiedziała, my się znaliśmy wcześniej, zanim zostaliśmy parą. I powiedziała mi kiedyś, że miała dosłownie takie wątpliwości, że jak ja się będę z nim spotykać, jak on słucha takiego... No, ale potem puściłem jej właśnie na przykład, nie wiem, Ortegę. Miętę.
0: Proszę bardzo.
1: Vito Bambino, który też przecież rapował bardzo mocno. No i jakoś się udało Janka rapowanie. Takich, wiesz, od większych rzeczy. A teraz to razem właśnie wiksujemy do Kizownika i zaskoczyli. Mój miły, powiedziałem jakiś czas temu, że pogadamy o Buchwim, o Buchwaldzie. Nie wiem, czy ja mogę mówić Buchwi, jak chyba może raz w życiu rękę mu podałem, ale może mogę. Czy ty w ogóle jakoś rezonujesz z tym, co on robi, jak on sobie rapuje? Bo uważam, że jesteście na bardzo podobnym poziomie, wiesz, że on też nie tryharduje i też mi się bardzo przyjemnie tego słucha.
0: Słuchaj, no, Maciej Buchwi, to jest mój wieloletni kolega. Z czasów takich, no powiedzmy, stand-upowych, jesteśmy obaj zajawkowiczami. Stworzyliśmy razem sporo rzeczy. Ostatnio nawet dostałem zaproszenie do projektu Lil Piotruś i Buchwi.
1: Kolejny feat.
0: kolejny film. Znaczy już on się wydarzył.
1: Tak?
0: A. Mam kawałek z dwóch.
1: Ale okej, okay. No bo Luźną Bitwuchę.
0: A, Luźna Bitwucha też, tak, oczywiście. No kurde, no Buchwi, no tam wiesz, idzie jak przecinak. On nie bierze jeńców, on jest za bardzo osobą taką, wiesz, kompetytywną w tym wszystkim. No tak, no rzeczywiście, jest to mocny gracz.
1: A on wydał płytę, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś.
0: Tak, no ja nie zrobię. No w ogóle my mieliśmy propozycję wspólnej nagrać płyty.
1: Okej.
0: Okay. Od dosyć prominentnego działacza hip-hopowego.
1: No właśnie, to jest na mojej liście, że co w momencie, kiedy przychodzi wielki pan wytwórnia albo majors, albo typu polski niezależny, których jest w tym momencie chyba...
0: Ale potem ja ostatnio oglądałem, że on jest oszustem, ten co tam. Taki dosyć znany chłop, ale nie chcę go namekować. No słuchaj, nie ma takiej możliwości. No ja w ogóle od razu powiedziałem, bo cała ekipa...
1: Nie chcesz tego zbierać w całość, ani narzucać sobie czegoś takiego, że tak, do kurde czerwca muszę 10 numerów im nagrać.
0: Stary, powiem ci tak. Dostaliśmy propozycję jako właśnie Luźna Bitwucha nagrać płytę. No i wszyscy oczywiście, wszystkim się zapaliły openery w oczach.
1: Tak. Polish Hip Hop Festival, Rapstacja, Before w Siedlce, Dni Miasta, co tam jeszcze są, Dni Kwiatów, wszystko tak. Po kolei, że wszędzie będziecie grać.
0: Zapalił się jakiegoś rodzaju potencjalny splendor. No i ja niestety musiałem powiedzieć, panowie, no way, nie ma takiej możliwości. I w ogóle jeden z członków to był na mnie po prostu jawnie.
1: Wrukwiony.
0: Jak to? To jest...
1: No, ale to akurat... Czy to był MF Dron?
0: Nie. To był MF Dron. I proszę już nie drążyć.
1: Okej. Okay.
0: Ale no, ja mówię, facet, czego nie zrozumiałeś? Nie chcę tego robić.
1: No dobra, dlaczego?
0: Słuchaj, no bo to, co ja robię, jest fajne, dlatego że ja to robię w takim natężeniu, z takim mindsetem. I jeżeli... Ja to powiedziałem chłopakom. Chłopaki, wam ludzie piszą, że to jest lepsze niż PR Rap. Że to jest w ogóle lepsze niż mainstream.
1: I łapaliście poczówkę.
0: I jeżeli wy uwierzycie, że to jest prawda, to zniknie ten czar. W sensie, na tym polega cały czar tego, że ludzie mogą pisać w komentarzu: wow, komika tak nawinął. No tak nawijasz jako komik, który nawija tak, jesteś dobry wtedy. Ale jak nawijasz jako pełnoprawna osoba, ja się nie czuję pełnoprawnym twórcą muzycznym, i nie chcę być tak oceniany, dlatego ja nawet, stary, żeby mieć to poukładane w głowie na gruncie filozoficznym, ja nawet nie ustawiam monetyzacji tych swoich kawałkach, bo ja nie chcę na tym, w sensie ja chcę czystej zajawkowości z tego i dlatego uważam, że to jest fajne, dlatego bardzo mi miło, że mówisz, że to jest no tryhard, bo to jest no tryhard, bo jeżeli, bo to jest, uważam, moja siła jedyna w zasadzie, no bo wiesz, ci goście, którzy robią rap, no to robią rap poważnie, to są poważni ludzie, którzy się szkoleni.
1: To jest ich zawód.
0: To jest ich zawód, wiesz. A ja na przykład, moja jedyna siła w zasadzie jest to, że ja nie muszę robić na przykład teraz nowofalowego rapu, bo na przykład ja nie umiem, ani się w tym nie czuję specjalnie, tylko wiesz, robię jakieś rzeczy na jakichś innych bicikach, jakie mi się podoba i, no i to dlatego ma swoją magię, no i warto tą magię zachować, wydaje mi się.
1: Masz rację. Zastanawiam się, czy ja tutaj mogę coś takiego dorzucić, czy się czegoś przyczepić, ale...
0: Ale no tak, odrzuciłem wiele rzeczy. Odrzuciłem takie rzeczy, bo... byście pało lili
1: za propozycje.
0: Za takie propozycje, co ja odrzuciłem. Albo fitów, albo wiesz, rzeczy. No, stary. Jak to nawijał ten typ bez szacunek budzi, nie to, co przyjmujesz, a czego odmawiasz.
1: Oczywiście, że tak. Nieco, co
0: i odmawiasz. Też potem Jan rapowanie... Mnie nie obchodzi, ile coś tam zarobiłeś, ale odmówiłeś. I kogo na dłużej masz niż chwilę, to jest też prawda.
1: To jest, uwielbiam rzucać takimi cytatami w sytuacjach, wiesz, zwykła życiowa sytuacja, ale jak jestem przy kinie, to nie ma szans, żebym nie nawinął kawał czasu, już minął od kiedy postawili tu multikino. Po prostu...
0: A czyli ty też jesteś takim zapamiętywaczem...
1: Lubię, mam konkretną bibliotekę tego w głowie, ale w momencie, kiedy to się stało moim zajęciem takim turbo cały czas zajmującym głowę, to widzę też, że nie mam aż tyle miejsca, żeby na przykład z nowych, świeżych, bekowych wersów zapamiętywać. Ni cholery, to raz na jakiś czas, jak naprawdę coś wleci na pętli, ale po prostu przy sprawdzaniu tego wszystkiego, przy mieleniu tych singli i tych płyt, to już ulatuje. I co najlepsze, albo w sumie najgorsze, ze wszystkim tak mam. Na przykład zauważam, że co obejrzę, to już nic nie pamiętam, ale to po prostu nic. Nie wiem, co się działo po prostu 10 minut wcześniej, typu nawet oglądając Królową Przetrwania. Nie wiem. To już jest po prostu tak stiktokowany i przepracowany, przepełniony robotą MUSK. Ja mam takie pytanie zawsze do moich rapowych tutaj gości hip-hopowych, że wiesz, jak to jest. Przychodzą, bo trzeba podpromować płytę i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że w ten piątek wychodzi twoja płyta, która nazywa się, tak jak pisałeś tu kiedyś, gdzie ja to miałem, miała być Normicka Jazda.
0: O, fajne. Bandycka Jazda. Bandycka, czekaj, to chyba tak. Firma Bandycka Jazda była, nie?
1: Nie, Bandycka Jazda to była Fagata.
0: Aha.
1: Może firma też, nie pamiętam.
0: O, w ogóle, okaże się... a propos firmy, pozdrawiam Boskiego Romana, który mi przesłał płytę swoją.
1: O, widzisz.
0: I Boneza, który mi przesłał płytę swoją.
1: Tak, bo ty pisałeś gdzieś to i ja to gdzieś tu mam i teraz sobie nie mogę tego rozczytać oczywiście, bo nie wiem czemu sobie tego nie wyboldowałem, ale pod jakimś jednym z takich pierwszych twoich wrzutek typu rap było, że to może zapowiada, a może nie, epkę bandy, Boże, Normicka Jazda. Więc wyobraźmy sobie, że Normicka Jazda wychodzi w piątek i ty masz teraz... 30 powodów, żeby ludzie sprawdzili twój nowy materiał, czas start. Dla ciebie to jest twoja kamera.
0: Powiem ci, Kaziu, że mi jest ciężko wykrzesać energię, żeby podpromować coś, co rzeczywiście jest. Więc jeżeli ja mam się produkować do czegoś, czego nie ma...
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wejdź w rolę.
0: W ogóle mój
1: jesteś, teraz masz czapkę z prostym daszkiem do tyłu, koszulkę, wiesz, koszykarską, pod spodem t-shirt biały, buty, wiesz, mamy drogie buty, ale mamy jeszcze droższe buty. Mamy, myślę, że spokojnie jakiś limitowany model Jordanów z Off-White'em. Wiesz, przyjechałeś tutaj właśnie też G-klasą. I ta płyta, wszyscy na nią czekają. To ma być, miałeś beef z tym, rozstałeś się z żoną, upadła ci wytwórnia, wszystko się wydarzyło i na tej płycie po prostu ma być wszystko wyjaśnione, wszyscy na to czekają.
0: Okej, okay, no to ja bym chciał zrobić jakiś wtedy taki reverse marketing. Ja na przykład uważam, że Taco Hemingway, Jakub Grabowski robią to świetnie, że właśnie jak wszyscy na to czekają, to ja już, wiesz, ja nie chcę do tego namawiać nawet. Słuchajcie, ja to wam dam, że to w ogóle jak... To jest śmieszne, że w ogóle Taco Hemingway na przykład to w ogóle robi jak Bóg, dosłownie. W sensie, że on daje kamienne tablice i ludzie tak... Daj nam! Ja pierdolę, co on tu... Dobra, dam nam! O Jezu! Zobacz! I wiesz, wszyscy tak... Co on tu miał na myśli? Co on... I tak się to robi, uważam. A nie się chodzi i mówi, słuchajcie, naprawdę to jest dobra płyta. Naprawdę, w tym roku już... Normicka Jazda.
1: Zabrakło tylko sprawdź to.
0: I ważne hasło. Kupujcie polskie rap płyty.
1: Ładnie, miałem taką koszulkę. Sprawdźcie kawałki od Cezarego. Sprawdźcie jego stand-upy, speciale.
0: Zajmijcie się czymś fajnym.
1: Na stronie, powiedz stronę swoją, tam gdzie można
0: kupić.
1: Dokładnie. Sprawdźcie też tam, niech chłopak ma na tą kawę, bo jak wszyscy wiemy, kawa na mieście jest droga. To był Cezary.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kaziu Rapgaz. Pozdrawiam wszystkich rapowych świrów. I czy my już możemy skleić taką pionę, wiesz, hip-hopowo-podcastową?
1: Jak powiem ostatnie zdanie.
0: Dobrze.
1: Które już będę mówił.
0: Dobra.
1: To był Cezary, to był Kaziu. Do następnego. Pa, pa. I teraz piona. Nawet siadło.

0: reklama.
1: Cześć, to Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Po reklamie. Radio Kiss FM Poznań.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Changia, Joanne, Nendom, Game, Nendom.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
1: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
0: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Gimme, gimme, gimme! Cześć, tu Maciek Musiał. Zrobiłem swoje własne żelki. Nazywają się Gimme! Z kreatyną! Dostępne już w Biedronce. Szukajcie!
6: Gimme, gimme, gimme! Gimme!
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Počúvajte do rádia Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromócia. Reklama.
1: A teraz v RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
14: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Tell me what you want. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Cześć, tu baza!
13: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
14: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
15: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Po reklamie.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali.

0: Ambilight QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.

sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Radio.

0: promocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
2: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Koncertowe wsparcie moje odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na Media Expert

0: Dobrze, a taki fajny prezent
1: na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio,
1: na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: Autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Teraz ostatnia reklama.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Plastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto.

0: by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Po reklamie. Radio Kiss FM. To trenduje. Yeah.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. To jest radio.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gimme, gimme, gimme! Cześć, tu Maciek Musiał. Zrobiłem swoje własne żelki. Nazywają się Gimme! Z kreatyną! Dostępne już w Biedronce! Szukajcie!
6: Gimme, gimme, gimme!
7: Gimme!
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy...

0: Elektra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie. Yeah. Here we go! Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
6: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
5: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
7: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
15: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
16: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
17: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
18: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
17: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
19: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
20: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
21: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
20: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
21: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
20: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
22: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
21: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
22: Kto? No wiadomo,
21: ci panowie z Media Expert.
23: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
25: Au! Znów ten ból.
26: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
27: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: WSH IU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSH IU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Media Expert, taniej masz.
5: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: To jest Radio Kiss FM.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Daria Kulej
1: i Nikodem Formella.
0: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
2: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
1: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
0: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
1: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo!
3: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
20: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Teraz ostatnia reklama.
21: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
22: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
21: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
16: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.
17: To jest

0: Auto promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.

0: by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Cześć, tu Baza!
16: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
17: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
18: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Po reklamie.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Po reklamie. We are the hits. Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.

0: promocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na

0: czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Radio Kiss FM Poznań.

0: złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM Poznań. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what
1: it is. Dzisiaj pierwszy raz chyba będę rozmawiał z gościem, który mnie nie lubi.
2: O, ciekawe.
1: Siemanko, Eryk.
2: Cześć, miło. A nie ciekawe, nieprawda, właśnie nie.
1: Nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz.
2: Nie, zaprzeczam. Nie żywię do ciebie żadnej urazy, ani żadnej ten... Kurde, no uważam, że zawsze wyrażasz swoją opinię jakąś na dany temat i jeśli ktoś miałby się do tego przyjechać, to by się przyjechał, ale...
1: Bardzo się cieszę, że dwa razy przeklnąłeś to na samym początku. Mamy to za sobą, będziemy wiedzieli.
2: Teraz już bez.
1: Tak, witam w klubie tych, co nie zdali matury z matematyki za pierwszym razem.
2: Cześć. A za którym zdałeś?
1: Nie no, za drugim. Ale chyba tak ledwo, okay, że tam tym jednym czy dwoma punktami już tak...
2: Ja za pierwszym razem 28, później 31.
1: No, u mnie była tragedia. Nie wiem, ile miałem za pierwszym, ale... No nie, u mnie to były schody już, ja pamiętam, od 6 klasy podstawówki. Już mnie zaokrąglanie przerosło.
2: Tak, no nie, to ja matematyka nienawidzę do dziś dzień.
1: Dobra, odpuśćmy tą szkołę, bo się zaraz zrobimy, wiesz, będzie nam smutno. Witam też w klubie Czapek do tyłu. Byłeś w Łodzi,
2: to
1: na
2: prawda.
1: Łódź Summer Festival. Co tam się w ogóle wydarzyło i kiedy to się wydarzyło, że to jest jakiś taki rapowy, hip-hopowy Woodstock teraz? Wrażenie.
2: Kurczę, nie wiem, ja pierwszy raz byłem w Łodzi na tym festiwalu. Byłem ogromnie zaskoczony w ogóle tym przedsięwzięciem. Cały czas rozkminiałem, jak to się opłaca, jak to działa i na jakich warunkach jest to robione. No Woodstock chyba przez to, że pogoda była taka, jaka była i się zrobiło błoto. Teren po prostu wymagający, uważam, podstawianie festiwalu, tym bardziej, że w Polsce wszystkie festiwale zawsze mają tą taką jakąś, nie wiem, ja nie pamiętam openera, na przykład bez deszczu. I uważam, że ogólnie robienie dużych festiwali w Polsce w lato
1: Risky.
2: Jest dosyć ryzykowne, że walnie deszczem, ale... No ja byłem mega zaskoczony tym, że właśnie przyjechaliśmy gdzieś tam na próbę w Łodzi, no to realnie tam jeszcze na naszej próbie jeździły pod sceną sprzęty, maszyny, które wysypywały żwir, żeby utwardzić ziemię. No ja jak tam byłem, to ja myślałem, że ten festiwal się za tydzień dopiero zaczyna, bo to wyglądało jak jeden wielki plac budowy, ale finalnie chyba wyszło fajnie i wiadomo, było to błotem, ale na koniec dnia jest to darmowy festiwal dla ludzi.
1: Tak, właśnie ten Woodstock to też z tego, bo o ile ja dobrze pamiętam, nie wiem jak jest teraz po przemianowaniu tego na Poland Rock Festival, ale to było zawsze darmowe z tego.
2: Okej, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem, więc...
1: Ja też nie, ale okay. tak się mówiło, że tam można po prostu przyjechać, bo to też było jakoś powiązane z Wielką Orkiestrą, tak mi się wydaje, że to było też takie święto, które miało tegoroczną zbiórkę, czy tam poprzednioroczną tak przypieczętować.
2: I też Woodstock chyba był zawsze właśnie, tam padały te rekordy właśnie frekwencji zawsze,
1: no,
2: nie?
1: A tutaj 220 tysięcy ludzi na BDS-ie.
2: Tak,
1: ty byłeś na scenie, tak?
2: Byłem.
1: Jak wygląda ze sceny 220 tysięcy osób?
2: Nie do opisania, szczerze. W sensie tak, że ciężko, wiadomo, grałem tam jakieś swoje koncerty, nie wiem jaki największy nawet grałem, tak szczerze. Pewnie bym strzelał w jakieś 10 tysięcy osób, to było jakieś gdzieś tam największe, gdzie ja występowałem. No i grałem i zawsze to robi wrażenie, ale szczerze po tym, jak bo Borys zaczyna tak, że tam trzy kawałki gra sam, a później my wyszliśmy na scenę. No to jak my jeszcze byliśmy za sceną i Borys poprosił o zapalenie latarek, no to ja miałem coś takiego god damn, że już widziałem dużo latarek ze sceny, ale czegoś takiego to w życiu nie widziałem. Myślałem, że zemdleję realnie, jak tam wyjdę. Było coś niesamowitego. Niesamowity widok.
1: Przytłaczające. Potrafię sobie to wyobrazić, że ze sceny, bo ty graliście tam numer wspólnie?
2: Nie. Ja tam byłem koleżeńsko.
1: Okej. Myślałem, że może na Polone Funky się udało zagrać.
2: Nie.
1: A na waszym koncercie tego nie... Bo graliście też jako dress code.
2: Graliśmy, tak. Na Polone Funky graliśmy, ale jako przez to, że to był dress code, to my zawsze dress code'owe imprezy robimy bardzo dzisiaj tak imprezowo, więc na Polone Funky tam w remiksie były, więc bez takiego jakiegoś wielkiego grania. Ale tak, no ten koncert BDS-a, no zapamiętam chyba na całe życie, bo to było coś niesamowitego. Aczkolwiek chciałem zauważyć to, że jak były latarki zapalone, to robiło wrażenie, ale na koniec dnia, jak po prostu graliśmy ten koncert, to tej ilości ludzi tam nie było widać. W sensie, że my realnie ludzi może widzieliśmy troszkę za realizatorką, Więc tam do tej realizatorki obstawiam mogło być z 20 tysięcy ludzi. Jak ja później zobaczyłem na Instagramie zdjęcie i zobaczyłem, jak ta realizatorka realnie jest blisko sceny i zobaczyłem tę masę ludzi za tym, no niesamowite, niesamowite.
1: Ciekawe, czy oni to jeszcze przeniosą gdzieś na przykład w przyszłym roku, żeby mogło wejść 320 tysięcy.
2: Z tego, co gadaliśmy, to chyba nie ma takiej przestrzeni w Łodzi, żeby to zrobić.
1: A na waszym koncercie jak było?
2: Fajnie, aczkolwiek by my zaczynaliśmy grać, jak otwierali bramki, więc i scena była tak ustawiona, że tutaj ludzie wchodzili, nasza scena była tutaj i nikomu się nie chciało obchodzić jakby publiki dookoła, więc my realnie graliśmy na koncert, że po jednej stronie było 100 osób, a po drugiej 10 koła, więc śmiesznie to wyglądało, ale fajnie, uważam, że zawsze jest... Ciężko się otwiera festiwale. Ja też nie jestem jakimś turbofanem grania w dzień. O wiele trudniej jest mi się wtedy skupić i jakby gdzieś tam z tą publiką rezonować. Może mam jakąś taką, nie wiem, fobię społeczną, że ciężko jest mi zapanować nad ludźmi. Aczkolwiek w porządku było, fajnie. No już trochę tego przegraliśmy, więc to był kolejny po prostu.
1: Ja widziałem te nagrania. Myślałem, że to przez to, że tam, nie wiem, była jakaś po prostu się zrobiła... To... Tak.
2: Nie. No to właśnie było przez to, że my dosłownie zaczynaliśmy grać, jak ludzie wchodzili na teren festiwalu i wszyscy szybko biegli jak najszybciej, żeby zająć barierki i przez to, że to było tak, no to po jednej stronie się zgromadzili ludzie, a po drugiej tam komu się chciało, to oprzedł naokoło.
1: Okej, no to życzymy festiwalowi, żeby się rozwijał chyba jak najlepiej, bo tak, takie tak. Wydarzenie darmowe, a jak wszyscy dobrze wiemy, za darmo to uczciwa cena, to jak najbardziej.
2: Tak.
1: Nie będziemy ukrywać, że widzimy się z okazji twojej płyty, która nazywa się...
2: Family Brand.
1: Najlepszy numer i dlaczego?
2: Ojejku, to ja bardzo się kłócę ze sobą i nie wiem, który numer najbardziej mi się podoba. W sensie uważam, że naprawdę jechaliśmy teraz właśnie też do Łodzi z moim kierowcą i puszczałem mu cały ten album od A do Z. On mi powiedział tak, stary, nie chcę ci lizać dupy, ale dla mnie to jest swój najlepszy album i jest bez skipa dla mnie. W sensie tak mi powiedział i bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Ja pewnie jestem bardziej gdzieś tam krytyczny wobec siebie i pewnie już, że album jest grany, a pewnie teraz bym jakiś numer wyrzucił.
1: To spokojnie, to jest następne pytanie.
2: Tak. Aczkolwiek najfajniejszy chyba Get Low. To jest coś takiego, czego ludzie jeszcze ode mnie raczej nie słyszeli. Jest to ciekawe i właśnie gdzieś tam, jak każdemu z moich znajomych to puszczam, to każdy mówi, że wow. To jest numer taki troszkę EDM-owy, troszkę klubowy, troszkę taki... ja w nim czuję gdzieś tam lata 90. Jest to... Tak, no, ciężko jest mi, musi być usłyszeć.
1: Nawiązanie tytułu do Lil Jona jest świadome, czy
2: Nie.
1: Okay.
2: Przypadkowe. Ale numer jest ogólnie o imprezowaniu i o rzucaniu dupą.
1: Dobra, no to właśnie mamy to, co mówiłeś przed chwilą, że coś na pewno będzie do poprawy albo do wyrzucenia.
2: Aha.
1: Utwór, który już teraz czujesz, że mógłbyś poprawić.
2: My. Taki tytuł jest. My. Uważam, że mieliśmy taki problem z tym numerem, że ja go początkowo nagrałem na Tajbicie z YouTube'a i w ogóle bardzo mi się ten numer podobał na Tajbicie z YouTube'a. Później trochę siedzieliśmy nad, żeby zrobić to po prostu jeszcze ciekawiej i zrobić to jeszcze lepiej. Siedzieliśmy i gdzieś tam nam czasu trochę zabrakło, żeby tak dokręcić tą śrubę. Gdzieś tam mi brakuje drugiej zwrotki, bo to jest refren, zwrotka, refren, a później jest taki sampelek puszczony. Więc bardziej chciałbym na pewno przysiąść do tego numeru. Aczkolwiek uważam, że tak czy tak jest w porządku. Jest w porządku, jest spoko.
1: Raper, którego zaprosiłeś, ale się nie wyrobił.
2: Raper, którego zaprosiłem, ale się nie wyrobił.
1: Nie dosłał zwrotki, wiesz jak jest.
2: Mm-hmm. To żaden.
1: Nie odczytywał, wiesz jak jest.
2: Aha. Kurczę.
1: Nie odpisywał. Przybił się, ale no nie udało się.
2: Tak, żeby ktoś jakby mi powiedział wprost, że się nie dogra, to tak nie było. Aczkolwiek nie zastanawiam się teraz, bo na pewno do kogoś pisałem i ktoś mi nie odpisał, ale nie wiem czy... do Igiego chyba pisałem i od Igiego nie było wiadomości zwrotnej, ale tak, że ktoś się przybił i nie dosłał zwrotki, to nie. Tam mieliśmy jakby numer, na którym była pewna osoba, ale później tam z prywatnych jakiś ten musieliśmy usunąć ten feature.
1: Okej, nie chcesz powiedzieć, kto to był?
2: Był to Mister Polska.
1: To dostałem, mam tą zwrotkę.
2: A, masz,
1: jego...
2: Mister Awalski.
1: Tak.
2: No to tam później były małe komplikacje, aczkolwiek to nie żadne jakby jak to powiedzieć?
1: Niesnaski między wami.
2: Tak, tak, tak, nie, że bardzo poziomalsko i tak dalej, po prostu wynikły jakieś rzeczy, że nie mogła się pojawić ta zwrotka na albumie i ja to kumam i myślę, że jeszcze zrobimy kiedyś coś z tego.
1: No to Iggy, jak to oglądasz, to sprawdź DM-y. Mister Polska, do następnego trzymamy kciuki. To kto się najszybciej dograł w takim razie?
2: Łajcior.
1: Tak myślałem, no.
2: Łajcior. Właśnie ja byłem mega w szoku, że Łajcior się szybko dograł, bo zawsze jakoś tak mi się kojarzyło, że do Łajciora ciężko jest się dobić, a realnie wysłałem Łajciorowi numer, on po chwili dosłownie odpisał, że listy i chyba na drugi dzień rano mi wysłał zwrotkę, albo nawet wieczorem wysłał mi już wgraną zwrotkę, więc Łajcior się najszybciej
1: dograł. To jest maszyna. Ja lubię opowiadać taką anegdotkę, pozwolę sobie, jak widziałem go, jak pracował na hotelu Trójce.
2: Aha.
1: I każdy, kto mówi na przykład, że Łajcior to nie jest raper czy cokolwiek, to na przykład jak się widzi taką osobę, jak pracuje w studiu, to kompletnie się zmienia zdanie.
2: Prawda.
1: Ja byłem na przykład świadkiem, nie wiem czy wiesz, na czym Hotel Trójka polegał, że on był ten wyjazd w Międzyzdrojach, to był ostatni hotel,
2: No.
1: Był ten wyjazd w Międzyzdrojach, tam było kilka tych
2: domków,
1: w których można było nagrywać chyba 3 albo 4 i były sytuacje, że były naprawdę pozajmowane i Łajcior po prostu chodził i mówił: jest jakiś wolny studio, gdzie ja mogę zrobić pierwszy kawałek. Po prostu nosiło go, chciał robić muzę i na tym to polegało. No nie tak, teraz jeszcze jak on ma, nie wiem, czy ty byłeś u niego w studio tam na chacie?
2: Byłem.
1: To wydaje mi się, że to jest po prostu dla niego o tak. W swoich warunkach i
2: Tak. No w sensie widziałem już kilka razy gdzieś tam, jak Łajcior jest zajarany tą muzą i jest to zawsze mega inspirujące i uważam, że ziomek wie co robi, a przede wszystkim jest mega jakby obeznany w muzie i bardzo dużo kmini i kuma, więc tak, o dziwo Łajcior się najszybciej dograł.
1: A czemu o dziwo? Myślałeś, że będzie inaczej?
2: Myślałem, że będzie inaczej, w sensie, bo wiem, że czasami ciężko było mi się do niego dobić jakkolwiek i że często ciężko było odpisywać, albo on zawsze mi mówił, no jak coś to dzwoń do Pauliny, ona mi przekaże i tak dalej, więc to, że mu to wysłałem i od razu odesłał, no to super miło i fajnie.
1: No to czemu te fity ogółem? Czemu te osoby zostały zaproszone? Teasujesz numer Skizo.
2: Tak.
1: Mieliśmy Planka.
2: Tak.
1: Mister Polska wiemy, że nie będzie. Łajcior. Kto jeszcze? Kukę, okej.
2: Sharon.
1: Okej.
2: Max, Sabura Cup z Natury 2000.
1: Wiem.
2: Koder. BRO.
1: Okej.
2: Tak.
1: Przypominają mi się teraz twoje słowa u Winiego, jak powiedziałeś, że mógłbyś całą jego płytę High School zarapować.
2: Tak.
1: To już rozumiem,
2: tak,
1: skąd to połączenie.
2: Tak. No to po kolei, no. Koder to mój przyjaciel, gdyby nie on, nic by nie było mojego muzycznego prawdopodobnie, bo to on jakby pokazał mi ten cały świat i jest moim producentem, przyjacielem po dziś dzień i bardzo dużo mu zawdzięczam i to jest po prostu naturalne. Jesteśmy przyjaciółmi, on zawsze ma masę placementów u mnie i zawsze będzie miał, bo jest, uważam, jednym z najlepszych producentów w Polsce. Tekściarzem jest zajebistym, no po prostu jest zajebistym raperem. Dalej, z Sharanem się poznaliśmy na Młodych Wilkach, albo nawet wcześniej z Sharanem się poznałem, ale gdzieś tam na Młodych Wilkach jakby się dotarliśmy. Super koleś, uważam, że ma super przewózkę, z super miłym, fajnym gościem, bardzo go lubię i szanuję i też słucham jego muzy, więc ja go odkryłem gdzieś tam przy Ponad Blok, jak się wybijało, ten numer jego taki, to Wini chyba też go gdzieś tam wynalazł.
1: Możliwe.
2: Wtedy. Ja to tam wtedy sprawdziłem i mówię, kurde, jaki fajny ziomek, że fajną ma stylówę. Lubimy się po prostu, jesteśmy ziomkami. Max z Natury 2000, jesteśmy z tego samego miasta, jak czasami Koder nie miał czasu albo miał inne sesje, to Max zawsze mnie przyjmował do siebie i robiliśmy razem numery. Bardzo lubię cały ich kolektyw, uważam, że są bardzo ogarnięci, też fajną muzę robią i myślę, że kwestia czasu, żeby tam dalej zaczęli się przebijać, bo każdy z nich ma, uważam, fajną stylówę. Kogo mamy dalej?
1: Kizownik.
2: No dla mnie Kizo, wiesz, to jest król bangerów i król w ogóle wakacji i wszystkiego i gdzieś tam zawsze, jak byłem mało latem, to tak mówiłem, kurde, ale kiedyś by z Kizo było, trzeba zrobić numer. No i się udało.
1: A do niego się ciężko było dostać, czy
2: nie, stosunkowo nie, bo jak byłem z moją narzeczoną jakiś czas temu w Dubaju,
1: tak,
2: to...
1: Tak myślałem, no.
2: To się zgadaliśmy i sobie tam poszliśmy coś zjeść, posiedzieć i się zakumplowaliśmy, więc nie było trudno, tym bardziej, że Maciek jeszcze z nim robił ostatnio polską wiksę.
1: Tak, w ogóle uwielbiam.
2: Świetny kawałek, uważam, świetny kawałek. Więc tak, dalej kogo mamy? Plan B, no to za dzieciaka po prostu słuchałem i gdzieś tam zapytałem, czy miałby ochotę, więc się pojawił i fajnie.
1: A ta, no. Takie sekundkę, bo przy okazji tego fitu no. wychodził na twoim kanale na YouTube taka zapowiedź. Tak. Czy coś jeszcze nagram. Tak. I to było po prostu tylko do tego singla taka wideozapowiedź, czy to miało jakiś większy sens,
2: zamysł? Nie, to
1: zamysł?
2: Było do tego singla.
1: Okej, okay, po prostu.
2: Taki teaser jakiś, żeby coś ciekawszego, fajniejszego zrobić, więc takie coś sobie nagraliśmy. Dalej kogo mamy? Bero.
1: Bero został. No tak, to wiemy, że High School na pewno.
2: Tak, no Bero w ogóle, ciekawostka jest taka, że ja jak słuchałem Bero, to Bero był pierwszym raperem, polskim raperem, którego okay. ja przesłuchałem i usłyszałem w ogóle. Brat mi, pamiętam, ściągał na iPoda Nano High School i jakieś tam te starsze numery. I on miał ten numer Let's Ride i Let's Ride 2 i to były takie numery, gdzie on wsiada w auto i nawija o tym, mm-hmm. co widzi. No i ja spytałem i gdzieś tam się poznaliśmy, ja mu powiedziałem.
1: Będzie Let's Ride 3?
2: Tak, i okay. na moim albumie po 15 latach Bero rapuje na Let's Ride 3. No i to jest w ogóle jakieś największe spełnienie marzeń chyba takie, że zrobić realnie numer z gościem, który jako pierwszego miałeś gdzieś tam na słuchawkach i turbo się tym jaram i jest to super.
1: To wtedy jak go zaczynałeś słuchać i mówisz, że był pierwszym tym raperem, którego słuchałeś, to co było w jego muzie takiego, że chciało ci się tego słuchać po prostu?
2: Kurczę, nie wiem, szczerze nie wiem, bo byłem dzieciakiem, który miał 14 lat, pewnie w większości z tych tekstów nawet nie rozumiałem, o co w nich chodzi i tak dalej, ale to było chyba case tego, że miałem starszego brata, który jarał się rapem, słuchał rapu i on po prostu mi wgrywał te rapowe kawałki, co miał na tego iPoda. Ja po prostu jeździłem do szkoły i tego słuchałem, bo nie miałem czego innego słuchać i gdzieś to tak we mnie zostało, nie? W sensie, że ja pamiętam, jeszcze miałem VNMA. Wtedy Propane 2 chyba.
1: W tym czasie możliwe. No. Albo 1, albo 2.
2: Albo 2. Miałem Tusz na rękach, był taki ziomek Tusz na rękach.
1: Z Kielce,
2: tak,
1: no,
2: tak, no. To pamiętam, że tych trzech artystów, tak pamiętam, jak to byli tacy moi pierwsi.
1: No ciekawy i to... początek.
2: Ciekawy, no. Ciekawy.
1: A VNM nie udało się, nie próbowałeś?
2: Nie próbowałem. A VNM raz spotkałem w parku, jak biegał sobie, zdjęcie zrobiliśmy, ale tak nie próbowałem.
1: Nie zobowiązująco w żaden sposób, tak, tylko tak, po prostu.
2: Tak, więc fajnie. No dalej mamy Łajciora. No dla mnie Łajcior po prostu, no jakby znamy się z Borysem, znamy się z całą jakby ekipą 2115, lubimy się bardzo i tak dalej i mówię, kurde, czy nie chcesz się dograć i po prostu wysłał mi zwrotę i ją wrzucił, no ale też to jest na pewno duże marzenie dla mnie takie.
1: I chyba tylko Kukę nam został.
2: Tak, i Kukę, no Kukę super koleś, w sensie jakby bardzo go cenię i uważam, że robi zajebistą muzę i jest... O dziwo, jest tak fajnym i zwykłym, normalnym ziomkiem, nie wywyższającym się i bardzo sobie jakby cenię wszystko, co on robi. Po prostu jest super gościem. Do tego bardzo podoba mi się jego muzyka i gdzieś tam nagraliśmy jeden numer i gdzieś tam brakowało mi tego refrenu. I się go zapytałem po prostu, czy to zrobi. Bez większego problemu przyjechał do studia, wygrał zwrotę, refren i tak powstał ten kawałek. No.
1: Dlaczego aż 17 numerów?
2: Bo ja mam straszny problem z płodnością muzyczną.
1: Że za dużo robisz.
2: I to dużo, za dużo, no. W sensie tak, że mi bardzo ciężko było wybrać te 17
1: numerów. Okej, to i tak była pewnie konkretna selekcja.
2: Tak, tak. No ja zawsze tak mam, że bardzo dużo numerów robię i wiem, że wielu artystów ma taki problem, że muszą wydać album, a na przykład nie mają trzech numerów i muszą na szybko dogrywać i wymyślać jakieś ten, a ja mam ten problem, że po prostu robię za dużo i muszę później wybierać, co jest najfajniejsze i co najbardziej mi się podoba. No i dla wielu pewnie to będzie coś z tego, dla mnie to jest trochę przekleństwo, ale no trochę wiem, że nie próżnuję i gdzieś tam każdy kolejny numer to jest po prostu gdzieś tam część drogi pewnie uczenia się cały
1: czas. Czyli jakbyś chciał zrobić Family Brand B-Sides, to by było z czego wybierać.
2: Tak. No rozmyślam nad deluxem teraz bardzo takim jeszcze, żeby gdzieś tam za miesiąc dorzucić, bo tych numerów jest po prostu i też szkoda, żeby gdzieś tam leżały w szufladzie, ale zobaczymy, zastanowimy się.
1: Żebyś tego deluxa nie robił tyle, co Kubi producent. Dobra. Złoto w preorderze już?
2: Nie.
1: Jeszcze nie.
2: Teraz, jak są te inne warunki, to ciężko.
1: Czyli...
2: Za album ciężko.
1: Za album ciężko.
2: Ciężej niż za single na pewno.
1: No to tak.
2: Ja
1: tak,
2: stary
1: tak.
2: Miesiąc, dwa miesiące temu dopiero za V24 dostałem złoto.
1: Okej. Okay. No,
2: a tam były napalone funki, Enzo były. Mhm. Więc nie, tutaj nie.
1: No bo to i tak rozumiem, że pewnie 80-90% tego to cyfra.
2: Tak. No, w głównej mierze tak.
1: Designer powinien odnieść większy sukces.
2: Nie.
1: Jest okej, jesteś zadowolony. Tak, to tak. Miesiąc temu wyszło.
2: Nie, no ten numer zaraz milion wybija, no to jest... W sensie ja się turbo jaram. W sensie uważam, że na taki numer, że mało jest realnie w Polsce, uważam, odbiorców, którzy by się jakoś mega jarali tego typu brzmieniem i takim twardym po prostu łupanką i powtarzającym się refrenem, więc wykręcając takie liczby na takim numerze, to tylko mogę być zadowolony i się cieszyć z tego.
1: Utwór, którego ludzie nie docenią, ale według ciebie to banger.
2: Jak mam się nie wczuwać?
1: Dlaczego?
2: Bo jest bardzo osobisty. I znaczy nie wiem, ciężko jest mi to stwierdzić, czy nie docenią, bo może akurat ktoś doceni.
1: Może być takie rezonowanie, wiesz, to często jest tak, że właśnie słuchamy kogoś, żeby poczuć to, że ta osoba czuje to samo co my, no
2: tak,
1: nie?
2: Tak, więc, tak. Więc... no zobaczymy, nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten numer i mam nadzieję, że docenią. A tak nie wiem, czemu tak w sumie powiedziałem, że nie docenią. Może docenią, zobaczymy.
1: Podczas którego numeru był najlepszy vibe w studiu? Podczas tworzenia?
2: Chyba Get Low. Jakoś bardzo...
1: Highlight płyty?
2: Ten Get Low?
1: No.
2: Kurczę, nie wiem, zobaczymy, ale dla mnie chyba tak, bo bardzo szybko nagrałem ten numer i do teraz mam tak, że jak jadę autem i gdzieś tam muszę szybko przejechać, więc nie dam rady sobie całego albumu odpalić, to ten Get Low na zapętleniu sobie słucham, więc tak, bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No dobra, a może podczas tego numeru, o którym mówiłeś przed chwilą, jeszcze przed Get Low, miałeś tak, że podczas pisania uroniłeś łzę? Wzruszyłeś się?
2: Wiesz co, ja mam tak, że ja mam duży problem dosyć z nawijaniem jakichś takich bardzo poważnych rzeczy i gdzieś tam, które bardzo mnie dotykają. W sensie ciężko jest mi się czasami otworzyć nad takimi rzeczami i po prostu wywołuje to we mnie jakieś takie duże emocje, że czasami wolę odpuścić chyba nawet niż gdzieś tam wylewać. Może jeszcze po prostu jestem za młody i się tak nie umiem otwierać, albo nie przepracowałem sobie jakichś rzeczy w głowie, z którymi nie jestem pewien i uważam, że gdzieś tam może jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby wydawać takie kawałki. I też te poważniejsze numery na pewno o wiele ciężej mi się pisze, bo muszę tam trochę więcej jakby sam ze sobą popracować, żeby chcieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć na tym kawałku. Ale myślę, że gdzieś tam kiedyś do tego pewnie dojdzie, jak sobie przepracuję jakieś rzeczy, nauczę się z niektórymi rzeczami swoimi żyć, więc to jest pewnie kwestia czasu, mi się wydaje.
1: Bo to chyba też działa tak, że jak piszesz taki tekst,
2: No
1: to siłą rzeczy starasz się, żeby tekst był też jak najlepszy. Bo to jest tak dla ciebie ważne, że to nie może być...
2: Tak, więc jak ciężko jest ci się czasami skupić, żeby nawet pomyśleć o temacie, który chcesz poruszyć, a jeszcze żeby dobrze jakby przedstawić ten temat i żeby każdy go zrozumiał w taki sposób, jaki ty chcesz, żeby został zrozumiany, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie i gdzieś tam uczę się cały czas tego. W sensie nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej po prostu w momencie, w którym jestem, robi mi się muzykę, która przede wszystkim jest dla mnie przyjemna, która przede wszystkim jest dla mnie naturalna i z której czerpię fan przede wszystkim, nie? Że to jest takie, kocham robić takie kawałki, z których po prostu czerpię fan i siedzę w studiu z bananem na twarzy i się jaram i mówię, kurde, zrobiliśmy super kawał dobrej roboty, zajebisty kawałek, a ciężej jest, kiedy muszę gdzieś tam swoje takie personalne emocje gdzieś wylewać i ciężej mi się pisze takie kawałki na pewno.
1: Bo wiem, że to jest wygodne, że fajnie się robi napalone funky, fajnie się robi Get Low i jeżeli ma być jakiś dużo poważniejszy numer, to ta energia, którą trzeba włożyć w stworzenie takiego kawałka, to jest ta energia, którą w tym czasie byś zrobił, nie wiem, 3-4 inne utwory, no nie?
2: Tak, no pewnie tak. W sensie, kurde, ja też nie jestem, wiesz, jakby większość polskich numerów, które ja słuchałem, przy których jakby odczuwałem największe emocje, to były smutne numery i to były ciężkie numery i wiesz, no widząc Borysa teraz na Wood Summer Festival, który gra Kamień z Serca i płacze realnie na scenie, no jest to coś niesamowitego i jest to tak emocjonalne, że po prostu no ciary, człowiek ma ciary, nie? A gdzieś uważam, że moja droga jest jeszcze na tyle krótka stosunkowo do tego, jakie mam plany i co chcę w życiu robić, że na mnie i na te mocne numery, w których pewnie się otworzę tak w 100%, jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze jestem w tej drodze, w której jakby wiele rzeczy się uczę, wiele rzeczy widzę pierwszy raz, na wiele rzeczy nie mam swojej opinii jeszcze wyrobionej, a chciałbym po prostu przekazywać rzeczy, z którymi jestem w 100% zgodny, nie? Jak miałbym teraz poruszać jakiś temat, z którym sam nie wiem, jak sobie czasami poradzić, no to nie miałoby żadnego, wiesz, no nie oddałoby tej energii, którą taki kawałek powinien oddawać, uważam.
1: Bo powiedziałeś o tych numerach, o tych poważniejszych kawałkach,
2: których słuchałeś. No to takich kawałków.
1: I chciałem zapytać, o jakie miałeś na myśli, o które słuchałeś. Jakie to były numery?
2: Ojej, właśnie na przykład takim numerem, który zawsze wywołuje u mnie ciarki, to jest Zorza od Kłeby. Mhm. Na przykład taki, że bardzo gdzieś tam mnie to zawsze ruszało. Kamień Serca Borysa to jest stosunkowo nowy kawałek, aczkolwiek też to jest taki kawałek, który gdzieś tam, no jak ludzie pisali sami ostatnio, że ciężko było się nie popłakać na tym Mój Summer Festival, jak on to grał, no to zgadzam się w tym 100%. Nawet ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się szklane oczy zrobiły. Jakie były jeszcze takie numery? Musiałbym się pewnie tutaj chwilę dłużej zastanowić.
1: Może od VNM-a na weekend czy coś, bo jak mówiłeś...
2: Ja zamykam się na weekend w domu. No na weekend, no to...
1: Klasyk, co?
2: Klasyk. Na Propane był chyba taki numer, żebym teraz nie walnął, ale Zapiekanki. Było coś takiego.
1: Tylko nie wiem, czy na Propane, ale był taki numer. Taki storytelling, tak.
2: No to tam...
1: Z Zapiekankami z placu...
2: Tak, to też był taki...
1: Zawiszy.
2: Poważny i ciężki numer.
1: Tak, bo to chyba było... To był taki breakup song, tak mi się wydaje.
2: Tak, tak, tak.
1: Teraz jak...
2: No, nie na rękach te kawałki jego wszystkie, to też były dosyć...
1: Sama ksywa jest taka, że masz takie, nie? Raczej będzie poważnie.
2: A ta okładka, widziałeś tą okładkę, co ma całą twarz we krwi? To by to była...
1: Bardzo możliwe, ale już tak dawno nie sprawdzałem nic od niego.
2: Kiedyś miałem właśnie na iPodzie tą okładkę wgraną i moja mama się spytała, że czego ty słuchasz, a tam wiesz, cała twarz we krwi gościa.
1: Nie, no. Mamo, Słoń, Love Forever.
2: A, to nie, to Słonia nigdy nie słuchałem akurat, bo Demonologia to jest...
1: Tak, no, to Słoń pamiętam, Mixer.
2: Tak, no to pamiętam, że w szkole u mnie wszyscy chodzili w tych bluzach z tymi nożyczkami jakimiś, tak, to pamiętam, ale nie słuchałem nigdy. No pewnie jest dużo takich kawałków, pewnie jakbym gdzieś tam spojrzał w tracklistę Borysa i tak dalej, to też znalazłbym takie kawałki, co gdzieś tam mnie zawsze poruszały. No nie wiem, jak Janosika teraz graliśmy na przykład, no też ciary, wiesz, stary, no to są takie numery, ale często jest tak, że każda osoba inaczej odbiera dane numery, bo kojarzą im się po prostu z jakimiś etapami w ich życiu, kiedy słuchali tego numeru, ale to u mnie takim największym zawsze była Zorza, z tego co pamiętam, że tak jakoś we mnie tworzyła takie... emocjonalność, jak mega.
1: Hot take, jeden z dwóch dobrych utworów na Egzotyce.
2: O,
1: ja wiem, że ty uwielbiasz tą płytę, dlatego to mówię.
2: Nie, to ja się nie zgodzę, ale szanuję za opinię.
1: Obok Odyseusza, to te dwa, jakbym miał do czegoś wrócić, to do tych dwóch kawałków, no nie? Miałem ostatnio takie, że no chyba jest to jedna z takich najbardziej przehypowanych polskich płyt, no. Bo ludziom zrobił w głowach, wiesz, szał,
2: dobra,
1: rozmach.
2: Ale nie uważasz, że robienie albumu, który opiera się na zdaniu świata, robienie do każdego numeru prawie, że klipu...
1: cała otoczka super, no. Tylko same te numery są takie...
2: Że
1: takie są, no, naprawdę mocno średnie. Okay. Jak ja słyszę shake, no. Naprawdę to mnie skręcało, jak wychodziło w 17.
2: Okay.
1: Czy tak dobrze mówię? Chyba tak, w 17. Tak, no. A teraz nie wiem, czy bym dał radę tego posłuchać.
2: Okay, ciekawe. No nie wiem, ja się nie zgodzę, bo ja po prostu tego słuchałem, wiesz, ja w szkole gdzieś tam byłem na koncertach i tak dalej, ja turbo się jarałem tym albumem i nadal sobie wracam, że zawsze jak gdzieś tam jadę w te miejsca, w których Kłebu nawijał, to zawsze na słuchawach pierwsze
1: ten numer.
2: Ten numer z tego miejsca i ten.
1: A że jest ich trochę i trochę nie wyszło, tam chyba miała być jeszcze jakaś Sri Lanka, coś jeszcze.
2: No, bo ja zawsze się mylę, bo masz te też numery na przykład z planem B, Kawa i Xanax, on był chyba nagrywany klip w Kanadzie, ale on finalnie nie jest chyba na Egzotyce.
1: Nie, bo to jest na którejś, albo to jest dla fanów Eklektyki, albo dla fanów
2: tak,
1: Euforii.
2: Tak,
1: na którejś z tych epek.
2: Tak, tak.
1: To jak jesteśmy przy Kłebo, to nieważne w jakim kontekście, no. Ale co się czuje, jak on nawija twoją ksywkę na Stadionie Narodowym?
2: To było zajebiste, ale bardziej było coś takiego, nie wiem skąd ja to miałem, ale jak Kłebo wrzucił ten kawałek w ogóle, to jechałem w taksówce gdzieś, nie pamiętam gdzie się jechałem i mówię do Karoliny, że Kłebo wrzucił kawałek. Karolina aż tak nie ogarnia wszystkiego i ona nie kuma, że Kłebo wrzucił kawałek i że co to znaczy, że Kłebo wrzucił kawałek. No ale ja w ten jadę, słucham tego, słucham i nie wiem czemu, ale powiedziałem Karoliny, zatrzymałem i powiem, założyłem się, że coś o mnie nawinie.
1: No.
2: Jedziemy dalej i nagle to pada, ja tak, bro.
1: Przewidziałeś.
2: Tak, ja mówię, że w ogóle, no, że zajebiście. W sensie, ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jaki jest meaning tego, o co on tam nawija, i tak bardzo długo kminiłem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I cały czas, i ludzie to chyba odebrali jako negatywne, w sensie jak tak gdzieś tam czytałem i tak ten to widziałem, że ludzie to odebrali jako właśnie negatywne. Tylko ja tam właśnie nie czuję, że
1: ale
2: to negatywne.
1: Ale nawet ja widzę dwie drogi, że jest kręcę te szmaty jak Eryk Moczko, czyli że kręcę te szmaty, jeśli chodzi o modę i wiesz, po prostu też to jest duża część twojego kontentu, stylówki i tak dalej, a i kręcę te szmaty w stylu, że dziewczyny na ciebie lecą, więc tak czy siak.
2: Tak, no ja właśnie nie wiem, jak ludzie to odebrali, ale z tego co, bo wprost nigdy nie gadałem z Quebo i się nie pytałem, jaki był dokładny meaning tego wersu, aczkolwiek słyszałem, że ktoś gdzieś tam się pytał i że niby to jest od źródła, że to chodziło właśnie o ciuchy, o to, że ja gdzieś tam interesuję się modą i że gdzieś tam tworzyłem na TikToku jakieś treści modowe i że o to chodziło. Ale jak jest, no nie potwierdzę tego na 100%, bo nie usłyszałem tego od Kue, tak.
1: Może kiedyś się uda,
2: tak.
1: Przeciąć. Kurczę, no ciekawe, może w jakimś wywiadzie mówił w tych, bo tam 2-3 ostatnio też przy okazji tego koncertu było, ale ta pogadanka była tak nudna, że wyłączyłem ją gdzieś tam w połowie,
2: nie
1: więc... Nie wiem, czy jest zapis z tego, ale to był live przed... bo ta premiera tego koncertu na PGE Narodowym, zapisu wideo, była jakiś tydzień temu. I jak premiera była, powiedzmy, we wtorek o 21:00, to od 20 do 21:00 leciał taki live, który prowadził...
2: Quebo z Krzychem, nie?
1: Tak, no, że no. Krzychu mu zadawał pytania, ale to widać było, że to było nagrane wcześniej, tylko było po prostu puszczone na kanale. Ale niestety nie szło tam się dowiedzieć za wiele, nie? Z tego i nie wiem też, czy jest zapis, nie wiem też, czy tam padło to pytanie. No ale no właśnie, widział na TikToku. Ja też jestem na TikToku. Ty jesteś na TikToku. Nie masz już trochę dość TikToku? Że takiego...
2: Scrollowania ogólnie i tak ten?
1: No.
2: Że wiadomo, na pewno mniej niż kiedyś.
1: Nie chodzi mi o to, że nie masz już dość, że w sensie, że nagrywania, że ci się nie chce. No. Tylko po prostu samo zmęczenie już.
2: Ale też miałem taki moment chwili wypalenia na TikToku, czułem już ten, taki w sensie, że już czasami mi się nie chciało nagrywać czegoś i tak dalej. Ale tak to nie, bo gdzieś tam staram się bardzo ograniczać gdzieś tam scrollowanie i przeglądanie TikToka. Już się naoglądałem za dużo tego trochę. Aczkolwiek jestem, scrolluję, ale nie tak dużo jak kiedyś na pewno.
1: A jak był ten czas, że mówiłeś, że czułeś to wypalenie, to czym mogło być spowodowane?
2: Oj, nie wiem. Chyba za dużo ilości mikrotrendów w jednym czasie i po prostu oglądanie w kółko tego samego. Ja trochę zawsze porównuję, teraz tak mam trochę, że porównuję trochę TikToka do telewizji, bo zawsze mi się kojarzyło to, że jak gdzieś tam mój tata sobie oglądał telewizję, no to rano oglądał wiadomości, po południu oglądał wiadomości, wieczorem oglądał wiadomości i rano i po południu i wieczorem my mówili dokładnie o tym samym. No i TikTok taki trochę jest, że jak masz mikrotrendy, to scrollujesz i widzisz dokładnie to samo, nie? W sensie, że cały czas... Nie dostajesz żadnych nowych informacji z tego. Wiadomo, pewnie czegoś się dowiesz i ja lubię być zorientowany, co się dzieje i co jest teraz popularne, aczkolwiek no dużo, no brain rot. Mm.
1: To też, czy to z tego wynika, że przy promocji tej płyty było dużo mniej twoich TikToków w stylu, że ludzie już nie komentowali, że kawałek się znudził, zanim wyszedł? Kojarzysz, bo to przy poprzedniej płycie było takie, w zasadzie z każdym numerem się chyba to pojawiało.
2: Tak, ale no teraz rzeczywiście przy tym albumie gdzieś tej TikTokowej promocji było
1: zluzowałeś trochę chyba.
2: Tak, no w sensie, ale nawet nie wiem czemu, w sensie tak, bo
1: naturalnie.
2: Bo jakoś to naturalnie wyszło, pewnie gdzieś tam skupiłem się trochę na innych rzeczach i tak to wyszło po prostu, że mniej tej promocji było. Aczkolwiek nie jestem ani przeciwnikiem, w sensie nie jestem przeciwnikiem promowania muzy na TikToku, ani niczego.
1: Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja na przykład się teraz zastanawiam, czy ty wiedziałbyś, jak wypromować muzykę na TikToku? Bo wiesz, bo to jest dla mnie na przykład, to jest totalna loteria. Z takich przykładów, że coś się wybiło, to albo to są stare numery, że wracają po czasie, albo na przykład Hubert. No ale to jest taka pierwsza ksywka, która przychodzi do głowy tak, że naprawdę jemu się to udało, nie? Że robił te filmiki na tych stacjach PKP i to ludziom zażarło i to ten dźwięk, który był podłożony, tak u nich zadziałał, że i tak z nimi zarezonował, że teraz u niego na koncercie w Łodzi też było 100 czy tam 150 tysięcy ludzi, tak?
2: Wiesz co, no jeśli ty byś do mnie przyszedł z numerem i byś mi powiedział: Eryk, co mam nagrać, żeby to się wybiło? to mógłbym ci powiedzieć, co bym ci polecił, ale nie zagwarantowałbym ci, że...
1: No dobra, no to poradnik od Eryka Moczko w 4 punktach, co zrobić, żeby twoja nutka się wybiła.
2: Przede wszystkim to uważam jest... Pytanie też, jak kto robi muzykę, bo to jest też właśnie dobre pytanie. Jeśli ktoś robi muzykę z założeniem, że to ma być TikTok moment i TikTok viral, to jest zupełnie inna zabawa. Jeśli ktoś robi muzykę po prostu i chciałby, żeby gdzieś tam więcej osób o niej usłyszało, no to jeśli załóżmy, że robisz muzykę tak jak ja, czyli po prostu robię numery i później gdzieś przechodzę do momentu promocji tej muzyki i gdzieś tam muszę wybrać, co fajnie mogłoby się ludziom spodobać na TikToka, to gdzieś tam pewnie słucham tego numeru kilka razy, rozmawiam z moimi znajomymi, co według was w tym numerze jest fajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba potencjalnie. No i gdzieś według tego gdzieś tam wybierasz sobie moment, który chcesz jakby promować na TikToku i tak dalej. No i uważam, że dużo musisz tych TikToków nagrać.
1: Okej, czyli jednak.
2: Tak. Są momenty, na przykład ja z Enzo tak miałem, że ja do Enzo dodałem jednego TikToka i to poszło.
1: Od razu.
2: Tak, że ja dodałem do Enzo...
1: Ale to ty, wiesz, a patrzymy na przykład
2: ale
1: na
2: gościa, jak robiłem Enzo, to wiesz, to...
1: Dwa koła słuchaczy i ma takie, że dobra,
2: ale
1: teraz...
2: Ale jak ja Enzo wydawałem, to miałem pewnie z 5-10 słuchaczy.
1: Naprawdę? Co ty mówisz?
2: Chociaż nie,
1: czekaj, nie, no to już było po napalonych.
2: Okej, dobra. No to wtedy może tak, ale no, nawet napalone fanki. Też nie nagrałem do napalonych fanek jakiejś masy ilości TikToków. W sensie później, jak to zaczęło się robić popularne, to nagrywałem, żeby jakby podtrzymywać to. Aczkolwiek jak to zaczęło się robić popularne, to nie było tak, że miałem 30 TikToków do napalonych fanek. A też wtedy nie miałem jakiejś masy ilości słuchaczy, że po prostu coś zażarło, nie? Ale teraz w tym miejscu, jak tak widzę, jak ludzie promują swoje kawałki, to realnie nagrywają... Pewnie community też się dosyć mocno liczy, ale no jak ktoś nie ma tego community, no to pewnie robić jakieś takie rolki, które są czymś ciekawszym niż tylko soundem. W sensie, że gdzieś tam, żeby to zażarło jakoś fajnie, żeby to było coś ciekawego przede wszystkim. Tak jak Hubert mówi, że miał swoją jakąś, że nagrywał na stacjach benzynowych i tak dalej.
1: Kolejowych,
2: przepraszam. Nagrywać jakieś takie rolki, które o coś można się złapać i mogą mieć jakieś, wiesz, połączenie i tak dalej. No musiałbym też pewnie usłyszeć numer, żeby wiedzieć, w jakim to, wiesz, jest stylu i co fajnie jest nagrać, co nie. No tych opcji pewnie ile osób, tyle masz opcji do promowania tej muzyki, aczkolwiek no nie da się zagwarantować virala, no nie da się, w sensie nie wiesz, jak coś zażyć, nie wiesz, co ludziom się spodoba.
1: Czyli kochani, słuchajcie, nie siadamy przed telefonem i po prostu nie lipsynkujemy do kawałka i nie
2: piszemy, czasami to też jest spoko.
1: Nie piszemy, że właśnie rozpaliśmy grę, tylko no jednak to musi być z jakimś minimalnym, ale jednak pomysłem.
2: Tak. No fajnie, jak ten pomysł jest na pewno, nie? Ale czasami lipsynki też idą, w sensie, że no nie ma zasady trochę. W sensie są pewnie jakieś patenty, które ja bym mógł komuś powiedzieć, jak u mnie to zażarło, ale też są osoby, które mają pewnie swoje patenty i tak dalej. No jakby... Jak każda promocja, albo pójdzie, albo nie pójdzie.
1: To też zależy od jednostki, bo to, co u ciebie pójdzie, nie znaczy, że pójdzie u kogokolwiek innego. Mi też się zdarza, że ludzie się mnie pytają, czy tutaj próbujemy coś rozkminiać, jak zrobić, żeby coś bardziej poszło. I ja na przykład sam jestem czasem w szoku, jak coś idzie i TikTok też jest taką loterią, że ja nie wiem, czy ta reakcja, czy ten unboxing zrobi 100 koła, czy zrobi milion, nie wiem. Może być tak i tak.
2: No tak.
1: Nigdy nie wiemy. No nie wiadomo, że regularność robi swoje.
2: No.
1: Ale jednak to jest...
2: Ja zawsze na przykład mam tak, że jak widzę, że ktoś nagrał fajnego TikToka pod mój sound, to zawsze gdzieś tam mu skomentuję, przekażę dalej, żeby ten i gdzieś to później na pewno jakoś się napędza, nie? W jakiś sposób. Czy ktoś widzi, coraz więcej tego jest. Ale o, coś, co ja zauważyłem. Że TikTok zaczyna, w sensie sound najczęściej u wielu osób zaczyna iść viralowo, kiedy jakaś popularna influencerka albo influencer nagra do tego TikToka.
1: Okej. No bo to chyba od razu też idzie z tym, że...
2: Też ja pamiętam, że jak wychodziły napalone fanki, to jakoś tak się stało, że nie pamiętam, kto tam pierwszy nagrał, ale jakaś Natsu chyba nagrała i później zaraz się pociągnęło, że osoby z ekipy zaczęły do tego nagrywać, ktoś tam. No i wiesz, i to tak jakoś się napędziło, że im więcej pewnie popularnych osób gdzieś tam promuje twoją muzykę, oni też mają swoje grono odbiorców i grono odbiorców chce potencjalnie też nagrać TikToka do czegoś, do czego nagrała ich ulubiona osoba z internetu i to tak się napędza.
1: Kurde, ja zawsze byłem przekonany.
2: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi taką analizę. zrobili ze virali na TikToku. Bardzo bym chciał to zobaczyć.
1: Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia. Oprócz ludzi, którzy tam siedzą i grzebią w tym, gdzie naprawdę nigdy nie wiesz. Ja jestem na TikToku już, nie wiem, 5. rok. Po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że to idzie fajnie, ale nigdy nie jestem w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś pisze do mnie o jakąś formę współpracy i tak dalej, i jest właśnie pytanie o viewsy i tak dalej, to ja piszę wprost, że
2: nie da się.
1: Nie da się, na TikToku się nie da, zwyczajnie.
2: Chyba, że wykupisz, nie?
1: Promocji. No jasne, to dopalić film zawsze można. I właśnie ja byłem zawsze przekonany, fajnie, że powiedziałeś o tej Natsu, ale jak widzę Natsu, czy widzę Jeleniewską, czy kogokolwiek naprawdę z dużych influ na TikToku, to ja nigdy nie wierzę, że oni po prostu sami z siebie nagrywają pod ten kawałek. Nigdy. Że to nie jest
2: myślisz,
1: takie...
2: że to jest kupione?
1: Hej, stara, tam przeleję ci 2 koła bliczkiem, ale nagraj pod to.
2: Kurde, ciekawe. Nie wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem.
1: nie mówię, że zrobiłeś, ale ja po prostu od razu mam takie...
2: Ale powiem ci, że...
1: Dlaczego Natsu by miała nagrywać pod krąkel doma? Okay. No proszę.
2: No kumam. W sensie jakby nie wiem, ale na pewno wiem, że są osoby, które korzystają z czegoś takiego. Nie wiem, czy korzystają u dużych influencerów, ale wiem, że jak masz mniejszych influencerów, to dla nich nagranie TikToka za, nie wiem, 100 zł, 50 zł nie jest większym problemem. Jak sobie weźmiesz, masz budżety i weźmiesz sobie 100 mniejszych influencerów po 100 zł, albo pod, no tam nie wiem ile. Wiem, że są w Polsce artyści z mainstreamu, którzy korzystają z takich usług TikTokowych.
1: Zapraszam serdecznie, jak coś, Kaziu Rablas na TikToku i na Instagramie.
2: Tak.
1: Aż taka autopromocja.
2: Tak, że są osoby, które zbierają, znam też osoby, które się tym zajmują. W sensie ja nigdy osobiście nie korzystałem.
1: Czyli miałem trochę racji.
2: Trochę na pewno w tym jest racji, że są na pewno osoby, które jakby po opłaceniu nagrają ci do twojego soundu. Ja nigdy z tego właśnie nie skorzystałem, aczkolwiek znam osobę, która, bo gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, która otworzyła sobie taki biznes i po prostu ma cały skrypt influencerów od jakichś tam zasięgów i tak dalej. I później on pisze do wielkich wytwórni. Ale mi się wydaje, że często to nawet może stary się działać bez wiedzy artysty. Że ktoś, może pisać do wytwórni: siemanko, słuchaj, możemy zrobić ci 300 TikToków od takich i takich influencerów, koszt tego będzie to kosztowało, nie wiem, 50 tysięcy złotych, dajcie znać, czy chcecie, i wtedy wytwórnia nawet może podejmować potencjalnie decyzję. No pewnie to zależy od umów, jacy artyści mają, czy wiedzą, jak takie rzeczy się dzieją za ich plecami, czy nie, aczkolwiek wiem, że się dzieją. Pewnie nawet byś się zdziwił, jakbym ci powiedział. Ale nie chcę mówić, bo to...
1: To pogadamy sobie, wiesz, na priv, ale ja na przykład u siebie zauważyłem taką rzecz, bo właśnie mówisz, że bez wiedzy artystów.
2: No.
1: I widziałem u siebie na przykład takie sytuacje, że po jakimś czasie od dodania tego TikToka on się zbustował sam. Aha. Bo to, że są kody do dopalenia i tak dalej, to wszyscy wiemy. No. Ale że to może jeszcze da się jakoś... No wtedy bez mojej wiedzy i tak dalej, że powiedzmy wyszedł jakiś numer, zrobiłem na niego reakcję, powiedzmy, że ona zrobiła naprawdę średnie viewsy, ale to jest, wiesz, podpięty prawidłowy dźwięk od tego artysty, ten dźwięk, którego można używać i tak dalej, i filmiki z tym dźwiękiem albo niektóre po prostu boostujemy.
2: Tego nie wiem, ale wiem, że często mogło się tak zdarzać, na przykład, że załóżmy nagrałeś, nie wiem, jakiś materiał o jakimś artyście, który w danym momencie nie był na językach. Mm-hmm. I za 3 miesiące nagle się dzieje jakaś akcja z tym artystą i jest nagle to.
1: Samo podpowiada.
2: I wtedy ludzie se wpisują, chcą się dowiedzieć o tej sytuacji, że ta osoba zrobiła coś takiego. I wtedy wchodzisz i w tych wyświetlanych na pewno może się wyświetlić twój TikTok o tym, jak ty komentujesz jego rzecz sprzed 3 miesięcy, nie jest odnośnikiem do danej sytuacji.
1: Tak, widzę to w momentach, jak na przykład ktoś wraca, to recenzja moja sprzed, nie wiem, 3 lat nagle jest lajkowana bardziej.
2: To są jakieś tak, algorytmy, w sensie sam nie ogarniam ich jakoś zajebiście, więc ciężko jest mi się też wypowiadać, ale coś tam już robiłem, więc też trochę kumam. No.
1: Niesamowite czasy.
2: TikTok jest ciekawy.
1: Że można sobie, i to teraz w dzisiejszych czasach, to naprawdę można 2 viralami grać już koncerty. Była ostatnio Oliwka Brazil tutaj na twoim miejscu. i ona mówiła, że grała koncerty po czterech kawałkach, nie? Że miała cztery numery i już grała konkretne sztuki i trasy i zarabiała na tym fajny hajs, no nie? A to było jeszcze przed czasami takimi, znaczy ona już była na TikToku, chociaż wtedy chyba jeszcze na Musical.ly, ale nie było tego jeszcze takiego momentu, że naprawdę coś viraluje, jeden numer i ten jeden numer po miesiącu ma, nie wiem, 20 baniek na Spotify, no nie?
2: No ale uważam, że też, że żeby coś się zviralowało, to jednak coś musi w tym być. Coś musi
1: samo w tym być. Się nie...
2: Tak.
1: Choćbyś nie wiem, jak tego dopalał,
2: tak.
1: To i tak ludzie będą widzieli, że nikt na przykład tego nie komentuje i co.
2: Tak. No. Że uważam, że nawet jak chcesz jakby, nie wiem, nagrywać 100 TikToków i promować swoją muzę w różne sposoby, to jednak, żeby ludziom się to spodobało, to musi tam być jakiś punkt zaczepienia, który będzie z nimi rezonował, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Albo wersje na przykład, że stół z powyłamywanymi nogami.
2: Na przykład.
1: I to jest właśnie ten...
2: Ale to rezonuje z ludźmi.
1: To jest ten TikTok moment, o którym mówisz, tak, że tak, słuchasz tak. tego i wiesz, że to trzeba wyciąć te 12 sekund i...
2: No i zadziałało w jakiś sposób do promocji singla, nie?
1: Tak, no, bo to jest też taki najbardziej...
2: największy numer.
1: Najbardziej viralowy właśnie tak. taki fragment z tej płyty.
2: Tak.
1: No dobrze, ale wracając jeszcze do V24, mhm. Która forma poprawna? Czy ta i ta?
2: Ja też, obie się szerbi.
1: Ja dostałem od ciebie preorder.
2: Tak.
1: Z listem w zasadzie, pamiętasz?
2: Tak.
1: Taką krótką wiadomością tak. dla mnie. I jestem ciekaw, czy dużo wysłałeś takich wiadomości, jak to wyglądało?
2: Wysłałem te wiadomości do osób, które pracowały przy tym albumie i też później, jak wysyłaliśmy takie paczki, jak tobie, jakieś PR paczki. W sensie nie wiem, czy do każdego napisałem list, ale tam jak z kimś...
1: Kilka było.
2: Miałem jakieś powiązania albo coś chciałem napisać, to pisałem.
1: Ja pamiętam, że robiłem unboxing tego preorderu, ale tej wiadomości chyba nie pokazywałem ludziom. Zostawiłem ją dla siebie. Aha. I mam po prostu tę płytę złożoną, tak jak jest okładka, no, to jest tak. okładka płyty.
2: Okay, okay.
1: Więc bardzo ci dziękuję i właśnie byłem ciekaw, bo to odważny ruch też z twojej strony.
2: Bo ja nie pamiętam, co ja tam napisałem. Nie, ja coś napisałem, że pewnie ci się nie spodoba, czy coś takiego?
1: Ja mam to. Nawet sobie, bo pomyślałem o tym i musiałem znaleźć płytę,
2: no.
1: bo tak jak ci mówiłem, nie pamiętam, czy to już było przed rozmową, czy jak już gadaliśmy, że jestem po przeprowadzce i po prostu musiałem znaleźć tę płytę w tych wszystkich kartonach jeszcze. Czytam, cytuję.
2: No, dawaj.
1: Znając twoje gusta, pewnie album 2/10, ale chociaż masz go na półce. Hehe, pozdro.
2: No.
1: I jest młody E.
2: Tak.
1: I byłem ciekaw, czy na przykład ktoś dostał taką samą wiadomość, ale wiesz, z podpisem nie będę tutaj innych recenzentów promował, bo i takich jest ich trzech.
2: Nie, właśnie tak chyba naprawdę... z takich recenzentów to nie wiem, czy ty nie byłeś jedyną osobą, której wysłałem z wiadomością taką. Bo nie kojarzę sobie, żebym coś innego pisał. Takiego, bo tak to wysyłałem do jakichś, wiesz, producentów i tak dalej, to bardziej tam pisałem jakieś podziękowania, że bardzo dziękuję i że bardzo mi miło. No, ale tak. Możesz czuć się zaszczycony, bo chyba jakoś...
1: Tak, właśnie tak się czuję. Właśnie tak się
2: ale nie
1: czuję.
2: Pamiętam, nie, bo jak chciałem ten album.
1: Nie pamiętasz, jak oceniłem?
2: W sensie pamiętam, że... Ale nie pamiętam, czy tam było 2 na 3, czy tam było więcej?
1: Jeszcze niżej.
2: Niżej, że tam było 1?
1: Tak.
2: Okej.
1: Ja powiem ci tak, gadaliśmy o tym... przed chwilkę o tym takim moim jakby to powiedzieć, ugrzecznieniu jakkolwiek, o takim uspokojeniu się może. No. Ja sobie próbowałem, jak wiedziałem już, że będziemy rozmawiać na pewno, bardzo się obawiałem wrócić w ogóle

0: Może nie we wszystkim, ale no ja na przykład nie wiem, jak ty patrzysz na tę płytę, bo to już będzie co, półtora roku?
1: No za chwilę.
0: Po czasie.
1: Za chwilę, półtora roku.
0: I ja słyszę teraz u ciebie progres razy 10.
1: To dziękuję. To bardzo mi miło, bo bardzo dużo osób mi to mówi i każdemu, komu nie puszczam album, to mówi, że to jest progres niebywały, w sensie, że rzadko słyszeli, żeby z albumu na album mieć taki przeskok. Więc bardzo mi miło, dziękuję. Jak ja patrzę na ten album? Zajebiście. W sensie, że kurde, bo my jesteśmy trochę w innych miejscach, bo ja jestem artystą, ty recenzujesz rzeczy.
0: Tak.
1: I trochę to jest ja na mój album, jako B24, patrzę jako część drogi i patrzę jako część, czym się jarałem i co robiłem w danym momencie w życiu i o czym miałem ochotę nawijać, o czym chciałem nawijać. I ja zdaję sobie sprawę, że na tym albumie jest pewnie wiele niespójnych rzeczy ze sobą i tak dalej. Pójdź sobie intro i tam na początku jest pewien dialog, który ktoś wymawia, to sobie zobaczcie. I ja trochę, jak zostało mi to powiedziane, bo to jest trochę takie, ta osoba, która tam coś mówi, to jest trochę odbicie do tych wszystkich zarzutów, które ja dostawałem podczas tego i uważam je za super fajne i dlatego też wrzuciłem je na intro.
0: To jest głosówka, tak? Czy to jest jakieś...
1: Nie, to jest coś, co zostało mi powiedziane w pewnym wywiadzie, pewna osoba powiedziała coś w pewnym wywiadzie w moim kierunku odnośnie tego albumu.
0: Odnośnie V24.
1: Tak, okay. tak. Więc i zgadzam się z tym, co tam zostało powiedziane trochę i że to jest ciekawe. Ja ten album traktuję jako część mojej drogi i gdzieś tam... Ja wiem na przykład, że teraz, w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wydałbym takiego albumu jak V24.
0: Ale czy będę fajnie, że się zgadzamy. Ja bym tego nie nagrał, ty byś tego nie nagrał.
1: Tak, ale nie wydałbym teraz takiego albumu, ale czy żałuję, że go wydałem? Oczywiście, że nie. W sensie lubię czasami nawet se wrócić do niektórych numerów z tego albumu. Wiadomo, że nie do wszystkich. Wiadomo, że one nie były idealne. No ale gdzie miałoby sens robienie muzyki, jeśli wszystko by było...
0: Od początku
1: idealne. No wiesz, jakby fajnie jest chyba w całej karierze i w całym robieniu jakby czegoś ciekawego w życiu i jakby jarania się danymi rzeczami, przechodzić drogę i się uczyć na niej. W sensie nikt nie zrobi... nikt mi nie powie, jak mam coś zrobić, jeśli ja sam czegoś nie zrobię i się nie nauczę na błędach robienia jakichś rzeczy, nie? Ale tak, ja bardzo się jarałem tym albumem w tamtym okresie. Uważam, że teraz poprawiłbym w nim wiele rzeczy, ale nigdy nie będę się go wstydził, nie? W sensie jakby...
0: To jest super, że to widzisz, że potrafisz to przyznać po czasie, bo wiesz... Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym tu siedział z Frostim, z którym gadałem jakiś czas temu, to w życiu by tak nie powiedział o żadnym swoim kawałku. Okay. Nigdy, nie?
1: Okej.
0: Więc wiesz...
1: No, ciekawe.
0: A młodym raperom brakuje pokory, umówmy się.
1: No, w sensie stary, no w sensie ja mam tak, że czasami są te numery, że na przykład nie lubię ich słuchać. Że są numery na V24, których nie lubię słuchać, bo uważam, że są średnie. Jakby, ale w tamtym okresie to był mój najlepszy kawałek w życiu i się nim turbo jarałem, więc jakby to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że możesz przechodzić tą drogę i teraz z poziomu robienia Family Brand mogę spojrzeć na albumy wstecz i powiedzieć to i to było niefajne, już tak tego nie zrobię, teraz na Family Brand zrobię to tak, a za rok jak będę wydawał kolejny album, spojrzę na Family Brand i powiem to było w sumie średnie na tym albumie. I teraz zrobię to lepiej. I za każdym razem uważam, że dopóki jakby czerpiesz pasję zrobienia muzyki, jak czerpiesz, jakby uczysz się i tak dalej, to te błędy są właśnie zajebiste. I ta krytyka, jak ty oceniałeś, to ta krytyka w tamtym momencie, może ja się nie zgadzałem z tobą i mówiłem, że kurde, wyzywa mnie i mówi, że ten album nie jest słaby.
0: Nic takiego nie było.
1: że mówi, że jest tylko nawijane o hajsie i tak dalej. I wtedy może się z tym nie zgadzałem, ale teraz mogę się z tym zgodzić. I na pewno tam były rzeczy, których było za dużo, które były chaotyczne, które były nie takie, jak powinny być, ale to jest właśnie część drogi. I to jest właśnie w jakiś sposób uważam intrygujące.
0: A czemu komentarz usunąłeś pod recenzji?
1: A jaki komentarz?
0: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu podoba. I nie ma go już, nie wiem, co się stało.
1: Naprawdę?
0: Przysięgam na mamuśkę.
1: Ale to...
0: Pozdrawiam, mamo, jak to oglądasz.
1: Ja nie usuwałem, przysięgam, że nie usuwałem.
0: Kurde, rozkminialiśmy to wczoraj. Jeżeli możecie, to sprawdźcie. Może jest nagle,
1: ja
0: nie wiem. Aronow, sprawdź.
1: Sprawdzę.
0: Przysięgam, że był pod recenzją.
1: Ja dzisiaj oglądałem tą recenzję. No.
0: I był komentarz od ciebie z twojego konta. No chyba, że to było jakieś inne konto. Ale
1: ja
0: nie pamiętam.
1: Bo ja nawet oglądałem.
0: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu spodobało, czy że podoba.
1: Ja pamiętam, że pisałem ten komentarz, ale rzeczywiście, czyli nie ma tego, ale mogę skomentować jeszcze raz, jak to.
0: Tak, ale nie, dzięki za rozmowę.
1: Ale nie usuwałem, akurat naprawdę nie usuwałem, więc nie wiem, o co tam chodzi. Bo pamiętam, że komentowałem. A też to był taki komentarz, że szczególnie.
0: No tak, no właśnie, nie? I wczoraj...
1: Jakbym tam cię wyzywał.

0: później mu usunął i powiedział, kurde, może nie powinienem takiego komentarza wrzucać, ale to jak było fajnie, że ci się spodobało, to ten.
1: Jeden jeszcze z takich luźniejszych tematów, bo mam tutaj cytat od ciebie. Siedzę na kolacji w garniturze z Spider-Manem. I wyjaśnij, czy to chodzi o Toma Hollanda, czy o co chodzi z tą sytuacją? Bo ja nie wiem, czy było jakieś zdjęcie, czy mnie coś ominęło.
0: Nie, nie było żadnego zdjęcia.
1: To co to była za sytuacja?
0: Wiesz co, ja byłem z moją narzeczoną twarzami kampanii Prady Paradigm Perfumów na Polskę. A Tom Holland był na cały świat. No i tak się złożyło, że...
1: Kiedy to było? Bo teraz mamy premierę filmu, wiesz?
0: Tak, wiem.
1: To jest hot temat.
0: Tak. No to było wtedy jakoś jak certyfikat wychodził. Ja nie pamiętam, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, ale tak, no, tak się złożyło, że się spotkaliśmy.
1: Okej, ale czyli to była taka przecinka po prostu...
0: Biznesowa stricte, no.
1: Okej.
0: Ale fajnie było.
1: Jak pachnie Tom Holland oprócz tego, że Pradą? A Zendaya?
0: Nie było Zendai. No, nie było. Ale było bardzo dużo w ogóle na tym evencie aktorów, na przykład większość ze Stranger Things. Też miałem taki moment takiej realizacji, że tak, co się właściwie dzieje, że jestem w Nowym Jorku, w jakimś budynku, obok mnie drinki se piją aktorzy ze Stranger Things. Byli też ten aktor taki młody z tego horroru, z tym clownem.
1: Z It?
0: Tak, ale nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa.
1: Nie, już nie pamiętam.
0: Taki wygląda jak taki bully, taki ten...
1: Tak, no, nie był Barry, nie.
0: Nie wiem, ale byli tam, było tam dużo bardzo aktorów, było bardzo dużo w ogóle takich osób, których ja nawet nie znałem często, w sensie, że my tam byliśmy z kilkoma osobami, ktoś mówi, patrz, tu idzie. Kto to jest jakby i tak dalej. Poznałem, pogadaliśmy chwilę z synem Travisa Barkera, bardzo, bardzo fajny chłopak. Nie, no fajnie było, no po prostu fajnie było. I jak pachnie tą Holland, to jak Prada po prostu.
1: A teraz będziesz szedł do kina? Jesteś fanem tak Spider-Mana po prostu?
0: Nie, ale pójdę do kina. Ale czy jestem takim fanem, żeby turbo się jarać, to nie, ale jak są jakieś eventy kinowe, tak jak teraz Odyseja, jakieś Toy Story i tak dalej, to lubię sobie pójść do kina po prostu i uczestniczyć w tym, że cały świat się jara w danym momencie, danym filmem. Ale tak, żeby być jakimś turbo zajawkowiczem Marvela i tak dalej, to nie, aczkolwiek jak są takie wielkie premiery, to se zawsze idę obejrzeć. Ale nie jaram się tym jakoś niesamowicie. Bo nie jestem w tym lorze pewnie tych wszystkich multiversów, że to jest za głębokie, żeby już w to wchodzić.
1: Już jest tyle tego wszystkiego, że ja już też nie wiem. Tym bardziej, że ja tu w pracy jestem, wiesz, w rapie, później po pracy jestem u siebie w rapie i jak jest 24, to mam, wiesz, 20 minut na Mario na Switchu i to jest wszystko, nie? Więc tyle jestem w stanie zrobić. Ja na koniec moich rozmów mam taki rolling, trochę rolling joke, takie rolling pytanie, jak można tak powiedzieć. To jest twoja kamera i poproszę cię o 30 powodów, żeby ludzie posłuchali twojego najnowszego albumu. Czas start, 3 minuty.
0: 30 powodów?
1: 30.
0: Po prostu. Jeśli macie ochotę, tego przesłuchajcie. Jeśli nie macie go ochoty słuchać, tego nie słuchajcie. Jakby muzyka jest po to, żeby ją enjoyować. Sprawdźcie se, nie wiem, 3 kawałki. Jeśli wam się spodobają, zostańcie na dłużej. Jeśli wam się nie spodobają, to po prostu przejdźcie na artystę, którego lubicie słuchać i wspierajcie artystów, których lubicie słuchać. Nie musicie koniecznie słuchać mnie. Ta muzyka jest głównie dla mnie. I ta muzyka jest też głównie dla ludzi, którzy tą muzyką się jarają. Jeśli nie jesteś osobą, która jara się tą muzyką, to jej nie słuchaj. Jeśli jesteś osobą, która się jara, to ty wiesz, czym się jarać.
1: Ja bardzo chętnie posłucham. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Było bardzo miło.
0: Tak.
1: Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze przy następnych ruchach. I co? Do następnego. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Radio Kiss FM Poznań. Hear me out. W Radiu Kiss FM.
1: Yeah, you know what it is.
2: Jeżeli pojawia się możliwość porozmawiania z Oliwką Brazil, to ja nie pytam po co. Pytam kiedy i za ile. Siemanko, Oliwka.
3: Hejka, cześć słodziaki.
2: Cześć.
3: To było dobre, to było dobre.
2: Tak, bo tutaj się, wiesz, ludzie lubią tak pisać, że o, ile wam zapłacili za wywiad i tak dalej. Widzimy się, ponieważ mamy tutaj naprawdę świetną raperkę i porozmawiamy sobie dzisiaj o rapie. Bo spędziłem wczoraj z tobą cały dzień, tak naprawdę. Nie osobiście, tylko internetowo i przejrzałem sobie wywiady, których teraz zaczęłaś więcej udzielać. Kiedyś tak nie było. I zauważyłem jedną rzecz, że wszyscy z tobą rozmawiają o wszystkim, tylko nie o muzyce.
3: No właśnie, ja też to zauważyłam. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia o to.
2: Ja wiem też, jak ty jesteś otwartą osobą. Poznaliśmy się parę miesięcy temu i jak nie masz problemu z opowiadaniem, z naprawdę ze swoimi wielkimi emocjami i o swoim życiu. I bardzo to szanuję. Zobaczymy, jak nam się potoczy dzisiejsza rozmowa, w którą stronę pójdziemy. Ale bardzo bym chciał zrobić właśnie z tobą taką rozmowę, no naprawdę, że pogadamy dzisiaj sobie o rapie dla hip-hopowych głów dzisiaj, jakby ktokolwiek miał wątpliwości, że Oliwia to nie jest rap, jak to można nazywać rapem, to po tym wywiadzie nikt już tak nie powie.
3: Okej, okay, let's go.
2: Na początku krótka formalność i bardzo bym chciał, żebyśmy to sobie jakoś ustalili, żebyś to wyjaśniła, bo nie wiem, czy to można nazwać transferem, czy to można nazwać zmianą drużyny, ale dla mnie jest dosyć niejasna sytuacja teraz twoja na linii tu wydawca, tu management, tu publishing. Jakbyś mogła wytłumaczyć, jak to wygląda, bo tak, tu w Warnerze wychodzą numery, tu mamy promocję przez Bailaela, a tu jest jeszcze publishing z Sony. Tak?
3: No tak.
2: Bo na przykład ostatni twój singiel, no to jest podpisany pod Warnerem, nie pod Bailaela.
3: Tak, wiesz co, ja z Warner Music mam jeszcze kontrakt, który jakby jest na tą płytę, która będzie wchodzić, mam nadzieję, we wrześniu. Więc na razie jestem w Warnerze, managementem jest moim Tamara i Kuba z Bailaela. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować, bo stary, ja od zawsze, nawet jak miałam poprzedniego menadżera, cały czas mówiłam, że Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, że ja chcę mieć Tamarę i cały czas się kłóciłam z tym menadżerem i w końcu po tylu latach znajomości udało się to doklepać, z czego jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować. Wiem, że też jest Sony Publishing, to wszystko jest jeszcze takie pogmatwane, ale jeżeli będę chciała jakoś odnieść się do tego, to zrobię sama.
2: Okay.
3: Dajcie mi jeszcze czas. Na razie skupiam się po prostu na płycie, jest super wszystko u mnie, moja drużyna jest zajebista, mega się cieszę, że mam tych ludzi i że mogę pracować z tak w ogóle wspaniałymi i mądrymi ludźmi, bo Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, serio. Ona się nie pierdolą, ona jest najlepsza.
2: No dobra, to podaj przynajmniej 18 argumentów dlaczego.
3: 18 argumentów. Ja nawet nie muszę żadnego podawać, ja po prostu o tym wiem, wiesz co chodzi, to jest też takie coś, że ja tak samo z moją muzyką nie muszę kogoś przekonywać, że potrafię rapować, nie muszę udowadniać, jeżeli ktoś to rozumie, to rozumie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, wiesz, jakby mądremu nie musisz tłumaczyć, głupi nie zrozumie i tyle.
2: Naturalną drogą przez to, że teraz to jest Bailaela, tak to powiedzmy, był numer z Leosią. Wy się znacie naprawdę kupę czasu. Ja wczoraj właśnie sobie przeglądając twój pierwszy teledysk, ona przecież była na Big Mami. I to zaowocowało dopiero, znaczy nie, były stonerki, teraz był ten numer i nie myślałyście o czymś więcej, o jakimś większym wspólnym projekcie.
3: Myślałyśmy i mam nadzieję, że w przyszłości się to wydarzy. Ja Leosię znam tak naprawdę od 2021 i ta znajomość gdzieś tam cały czas była, raz trochę mocniej, raz trochę mniej, ale nigdy w żaden sposób się jakby ja o niej źle nie wypowiadałam i wiem, że ona też w mój sposób nie. To nie jest taka znajomość rapowa, tylko ja czuję się blisko jej rodziny. Ona też ma wspaniałą mamę, którą poznałam, z którą jestem w stałym kontakcie i czasami było tak, że nawet jak z Sarą nie rozmawiałam, to i tak miałam kontakt z jej mamą. Więc bardzo się cieszę, że że mogę ją mieć obok siebie, jako przyjaciółkę, ziomalkę, nawet siostrę. Ta nasza znajomość bywała momentami trudna, ale nigdy w życiu się nie wyzywałyśmy, nie plułyśmy sobie w twarze, wiesz co dzi. I tak naprawdę rok temu się spotkałyśmy, jak jechałyśmy na sam festiwal, bo Sara mnie zaprosiła, żebym z nią pojechała na Stany jako gość specjalny i sobie wszystko wytłumaczyłyśmy w twarz. Mhm. Wszystkie jakieś takie, wiesz, no bolało mnie to, a mnie bolało to. Przyklepałyśmy sobie piątkę i teraz jest super. I też ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że cieszymy się, że to wszystko nas nie poróżniło. Bo w tej branży jest ślisko, wiesz. Pójdziesz na jedną imprezkę, pójdziesz do studia, a ona powiedziała to na ciebie, a ty będzie z nią trzymać, a Oliwka powiedziała to. I my mówimy, Boże, Sara, jak dobrze, że nas to wszystko nie poróżniło i że cieszę się, że jesteśmy obok siebie w tym wszystkim i możemy na siebie liczyć. Ja przed wydaniem TAF z Sarą zrobiłyśmy jeszcze piosenkę jedną, która miała w ogóle wyjść, ale stwierdziłyśmy, że może to jeszcze nie jest ten czas i zrobiłyśmy piosenkę TAF i mi się naprawdę bardzo dobrze z tą kobietą współpracuje w studiu. Ona jest przezajebistą artystką, że ja z chęcią na nią patrzę i dużo w ogóle się od niej nauczyłam. Nasze chemie są szalone. My poprzednią piosenkę zrobiłyśmy od zera chyba w 2 albo 3 godziny, a TAF to w ogóle, nie wiem, 1,5, góra 2. Że po prostu, wiesz, ona stoi, wbija, ja stoję, wbijam. Trudu. Naprawdę top. Top mi się z nią pracowało i mam nadzieję, że coś zrobimy jeszcze dużego.
2: No to chyba możemy powiedzieć, że mamy już taką nawet niedelikatną zapowiedź. No, ja czekam na to, bo ja bardzo bym chciał, żeby ta nasza scena kobieca się rozwijała. No, bo ostatnio robiliśmy sobie taką gierkę tutaj redakcyjną na TikToku. Mhm. Zgadywankę, jakim raperem, raperką jesteś i jak trzeba odgadnąć raperkę. No to jest tak, że mamy te, no wiesz, 10 najbardziej znanych nazwisk i to jest wtedy dużo łatwiejsza zabawa, a jednak na przykład taki duży projekt, jakim byłaby wasza wspólna płyta czy epka, no to jednak siłą rzeczy pcha do przodu jak najbardziej, kurczę, no całą, no nie chcę powiedzieć podgatunek, tylko po prostu kobiecy rap. No.
3: To prawda.
2: Słuchaj, jak ja powiedziałem, że chcemy pogadać o rapie, to pogadajmy o tym rapie od samego początku. O takich początkach, gdzie słyszałem w jednym z wywiadów, że byłaś nastolatką, siedziałaś na ławce w parku i słuchałaś BDS-a Eldorado.
3: BDS-a, Białasa, Solara, Lil Wayne'a, Young Money, kiedyś w ogóle jeszcze było, tam była Nicki, Drake, Lil Wayne, piękne czasy, Tyga, na takiej muzyce się wychowałam.
2: No właśnie, chciałem dopytać, co tam jeszcze było takiego, bo Solar, Białas to wiem, Bedi wiemy, tu wiemy jeszcze, że Lil Wayne, co jeszcze mogło, co
3: Drake'a wtedy? Bardzo dużo słuchałam Drake'a, byłam w nim totalnie zakochana i zauroczona, ale też bardzo słuchałam różnych gatunków, bo ja słuchałam jakby, wiesz, wszystkiego na raz i nie wiem, już mówiłam ci na początku, że dla mnie najlepszym artystą na świecie od zawsze i nigdy nie będzie lepszego jest Michael Jackson. Ja totalnie byłam w nim zakochana i to jaką on miał aurę wokół siebie, to jak on śpiewał, jak on czuł muzykę całym swoim ciałem, jak on tańczył, jak ja oglądałam jego klipy, oh my goodness. I powiem ci, fun fact, nigdy o tym jeszcze nie mówiłam i to nie jest żart, potraktuj to poważnie. Ja jestem obsesyjnie zakochana w Michaelu Jacksonie. I to nie jest żart, przysięgam ci. Ja po prostu, dla mnie to jest ideał mężczyzny wizualnie i muzycznie. Ja. Moje ziomalki tego nie rozumieją. Tak jak ty, robią minę i się pytają mnie, i co, tak ci się podobał, z tym ten nos mu odpadał co chwila, a ja mówię tak, stara, gdybym ja była jego żoną, 10 razy dziennie bym ten nos podnosiła, przyklejała, dawała buziaka i tanecznym krokiem szła do kuchni gotować mu obiad.
2: Właśnie, chciałem dopytać, o którego Michaela chodzi?
3: O każdego. Każdy jego wygląd.
2: A film widziałaś? Ja nie widziałam. Jestem ciekaw jak.
3: Widziałam, mega, polecam ci, żebyś obejrzał. Wow. Byłam w szoku. Wiem, że to syn jego brata chyba grał, albo tam wujka, coś takiego. No, podobieństwo było... Ciężko czasami było rozróżnić. Wszystko się zgadzało. Nie wiem, ile się przygotowywał ten pan do tej roli, ale wow.
2: Jest w ogóle taka ciekawa historia, bo on grał w latach 90. w Warszawie na lotnisku Bemowo.
3: Ja wiem. Bo mojej koleżanki z podstawówki tata był jego ochroniarzem i jak się wchodziło do niej do domu, to był większy niż telewizor, większy niż dom, portret we dwoje, jak on stoi z Michaelem Jacksonem. Rozumiesz to?
2: Boże, ale musiało być wtedy zazdro, co?
3: Ja do niej przychodziłam, żeby stać i oglądać ten portret 1000 razy dziennie na przykład. Po prostu stałam i Jezu, jaki on jest piękny, jaki on jest idealny, kocham go.
2: Chciałem chciałem tylko dopowiedzieć, że tam, no jak to w Polsce w latach 90. Różnie bywało, tam w ogóle są historie, jak się poczyta wspomnienia ludzi, że tam chyba było 100 tysięcy osób na widowni, ale mogło być równie dobrze 120 tysięcy na przykład, bo mnóstwo ludzi weszło po prostu na ten teren, że już ochrona nie dawała rady i...
3: Nie dziwię się.
2: To były naprawdę ciekawe czasy. Czasami chciałbym
3: gdyby
2: wrócić.
3: Przysięgam ci, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy jakby żyli w tych czasach co on i mogli iść na jego koncert, albo nawet byli na bieżąco, jak on wydawał tą muzykę. To zazdro po prostu mega, bo ja oddałabym teraz wszystko, żeby po prostu zobaczyć jego show. Żeby zobaczyć, jak on się porusza, jak on śpiewa ten wokal, wiesz co, to tego się nie da odwzorować, nigdy nie będzie lepszego artysty, a Rungiel Folk, dla mnie nigdy.
2: Okej, a pamiętasz pierwsze wspomnienie z nim, od czego to się zaczęło?
3: Tak, pamiętam, słuchaj, pamiętam to, nie pamiętam, jaka to była stacja, myślę, że to była MTV, bo już wtedy, po tym jak puścili chyba Billie Jean na tym MTV, jak on był pierwszym afroamerykańskim artystą, którego puścili. To pamiętam, że leciała piosenka Thriller. Przez to, że ja mam obsesję też na punkcie horrorów, strasznych rzeczy, kryminatorium, to jest to. Ja zobaczyłam ten teledysk i mówię... Ojeju, to jest to. I od tamtej pory już zaczęłam go słuchać i oglądać. Szkoda, że już...
2: A kojarzysz może... To zostawimy przy tym Michaelu, bo to też będzie rapowe. Eminem parodiował go w teledysku.
3: Kojarzę, jakże podpalił głowę. W sensie włosy mu się
2: podpaliły. Tak, i było właśnie...
3: I blue gasił.
2: Tak.
3: Żałosne.
2: On właśnie chciałem zapytać, jak na to patrzysz.
3: Kurde, ja rozumiem, że nie wszyscy artyści muszą się lubić, szanować, bla, bla, bla, ale wiesz, szydzić z czyjegoś wypadku jest dla mnie czymś obrzydliwym i f***im. I nawet jeżeli ja kogoś nie lubię, a komuś, nie wiem, ktoś by się podpalił na scenie, albo złamał nogę, cokolwiek by się nie wydarzyło, nigdy w życiu, nawet by mi w najgorszym scenariuszu nie przyszło, żeby z tego szydzić, żeby to parodować, bo no to jest straszne, stare. Myślę, że podpalenie się jest najgorszym bólem i wiesz, na lata zostają, do końca życia zostają blizny i nie wiem, jak można z tego szydzić i sobie żartować. Myślę, że po prostu on był takim królem, że z tej zazdrości ludzie stwierdzili, aha, spaliły mu się włosy, no to podpalmy kogoś podobnego na klipie i potem niech ugasi to w toalecie.
2: Tak,
3: żałosne.
2: Eminem miał tak, że parodiował te gwiazdy w zasadzie od samego początku, no nie? To było chyba w kawałku Just Lose It, to już był tak mniej więcej 2004 rok, chyba płyta Encore, więc już troszkę tam, więc już po tych kilku latach, po tym jego największym boomie, po chyba 2-3 lata po The Eminem Show, ale też jest świetna historia i też zarzucę anegdotką, że później po czasie Michael Jackson wykupił katalog Eminema i zarabiał na jego muzyce.
3: Słyszałam. To jest swag. No i ktoś mi powie, że on nie jest po prostu królem. To jest taki swag i ja po prostu mam takie coś z tym Michaelem, że ta jego aura. Ja nie umiem się tego opisać po prostu. Jego aura. To jaki on miał w ogóle głos, jak on mówił, jak on się uśmiechał. On był taki słodziak, że ojeju. Czytałam ostatnio, że jego żona pierwsza, w ogóle jego pierwsza żona była córką Elvisa Presleya, wiesz o tym?
2: Nie miałem pojęcia.
3: To była jego córka, skumaj w ogóle dziewczynę, tata Elvis Presley, mąż Michael Jackson, może być w ogóle lepiej, nie wiem.
2: Słuchaj, ja to totalnie rozumiem i totalnie to szanuję. Też się kochałem bardzo. W Hermionie Granger.
3: Okej.
2: Więc wiesz, myślę, okay.
3: Cieszę się, że mnie rozumiesz.
2: Myślę, że ja nie jeden. Chyba z Frostim o tym rozmawiałem, bo on jest w ogóle takim turbofanem Harry'ego Pottera, że ma na nodze mapę Hundsfotów wytatuowaną, opowiadał u nas na wywiadzie. Pierwsze wspomnienie z Michaelem mamy. To jakie masz pierwsze wspomnienie hip-hopowe, rapowe?
3: Myślę, że to będzie jakaś piosenka Nicki Minaj typu Super Bass.
2: Mm-hmm. I to też teledysk widziałaś w telewizji?
3: Tak, bo ja pamiętam, że ja nie miałam w domu kablówki. Mm-hmm. MTV, moja ciocia miała naraz zmienię i zawsze do niej jeździłam i po 23 były takie zakazane teledyski okay. Z czerwonym kluczem, których ja nie mogłam oglądać, ale ja zawsze siedziałam i oglądałam i pamiętam, że to chyba była Nicki Minaj Super Bass, coś takiego. To jest jakieś takie moje pierwsze wspomnienie, kiedy chyba zobaczyłam, że kobieta rapuje. Że jakoś tak to pamiętam. Mogę się mylić, mogło być tysiąc rzeczy wcześniej, ale to jest moja pierwsza teraz taka myśl. I zakochałam się w tym teledysku, bo ona miała kolorową perukę, potem ta peruka świeciła w ciemności. Ona też miała, wiesz, była wąska w talii, miała duże pośladki, miała duże piersi, miała piękne białe zęby, miała crazy rzęsy. I ja miałam takie, kto to jest? Czy ona jest królową? Wiesz co, to było takie moje pierwsze wspomnienie i ja... uważam, że Nicki Minaj do tej pory jest królową rapu. Jest bardzo dużo super raperek, takich jak Cardi, Doja, Sexy, Icy, ale myślę, że Nicki jest królową. Ona jest matką, moim zdaniem.
2: Nadal?
3: Tak, nadal, że jakby to się nie zmienia, że ona może już nigdy w życiu nie wydać żadnej piosenki. Ja wiem, że ona robi jakieś krzywe, dziwne ruchy, ale ja mówię teraz o muzyce, nie o sobie. Myślę, że ona muzycznie jest królową rapu i wszystkie kobiety, które teraz rapują, to Nicki, tak nie wiem, to Flow miała 10 lat temu. Mhm. Wiesz, w ten sposób wymowy miała 10 lat temu. I to jej takie... Ona to 10 lat temu robiła, co najmniej.
2: To ja znowu zarzucę anegdotką. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam serdecznie przesłuchać. Na płycie Kanye'ego Westa My Beautiful Dark Twisted Fantasy jest numer, na którym jest między innymi Jay-Z. Mówię o numerze Monsters.
3: Tak,
2: I ona wszystkich z tego kawałka zjada. Ona niesamowita jest.
3: Bo jest królową rapu. Ona rapuje lepiej niż mężczyźni. To jest szalone. Kobieta rapuje lepiej niż mężczyźni, ale...
2: Ale o tobie też tak można powiedzieć, hej.
3: Oh yeah, thank you.
2: Bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo.
2: I to też się często pojawia w opiniach takich w internecie. No to nie jestem odosobniony. To myślę, że ty też to dobrze o tym wiesz.
3: Ja nie czytam opinii w internecie.
2: Już nie.
3: Że ja jestem za stara, ja mam 25 lat. To ja mam się przejmować kimś, kogo ja nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Ja nigdy twarzą hejtów nie dostałam. Tylko raz w życiu na koncercie w Białymstoku, co powiedziałam, mordo, ty się projesz, a ty stoisz pod sceną z podrubą J-Shocka. Raz w życiu miałam 19 lat, to był chyba mój drugi koncert w życiu. Raz w życiu. I nawet gdybym nie odpowiedziała, to nikt by nie wiedział, że takie coś się wydarzyło, bo to był jeden cwaniak, który stał i coś krzyknął. To nie tak, że tłum siedział. Tylko cwaniak coś krzyknął, dlatego że w poprzedniej piosence do niego zaśpiewałam 6 sekund, haha, i pokazałam na niego i on się wkurzył. On chciał odbić piłeczkę, no niestety słabo mu to wyszło, potem został zgazowany i nie był wypoczony z klubu. Ciebie zostaw już tego chłopa biednego, dajcie mu spokój.
2: Jeszcze byście zrobili Zieloną Górę Volume 2 bez sensu. Chcemy w ten hejt wjeżdżać, czy sobie odpuszczamy?
3: Kurde, myślę, że ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, są ludzie, którzy mnie kochają i płaczą, jak mnie widzą, i są ludzie, którzy po prostu pewnie się na mnie krzywo spojrzą i taki jest świat. Nie ma osoby popularnej, influencera, piosenkarza, artystki, których po prostu wszyscy, oprócz może Michaela Jacksona, nie wiem, ale wiesz, każdy, kto tworzy cokolwiek w internecie, ma hejt. I to jest normalne. I myślę, że ty nawet robiąc wywiady też masz jakieś czasami nieprzyjemne komentarze i wszędzie gdzie to jest. No, ja też jestem taka, że stary, ja mogę nawet, nie wiem, uratować Afrykę przed głodem albo przed strasznymi chorobami kiedyś w przyszłości, a ludzie i tak mi coś zarzucą, że coś tam było nie tak, coś tam było nie tak. Wiesz co, dzi? Aaron Giewów, odejdźcie ode mnie.
2: To jest niesamowite, bo ty dobrze to ujęłaś właśnie, że to jest w internecie.
3: Tak.
2: Powiedziałeś, że ja na przykład robiąc wywiady na pewno mam komentarze i wiesz, działam w internecie już dobre kilka lat. I miałem też tak, że jak chodzę na koncerty, ale mówię o tym, kiedyś, chodziłem na koncerty, jak ktoś do mnie podbijał, to raczej się spodziewałem, że ktoś po prostu, że dostanę od kogoś lepę, bo komuś się nie podobała moja opinia o jakiejś płycie czy cokolwiek. Co ciekawe, nigdy w życiu, przez te kilka lat, jeszcze nikt mi nic nie powiedział w twarz, nie? To trzeba sobie w pewnym momencie uświadomić, że ludzie to robią tylko w internecie.
3: Tak.
2: I naprawdę tylko tam, nie? Ja teraz byłem w Sławie i wiesz, nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj, ani ty, ani widzowie, żebyście pomyśleli, że łapę nie wiadomo jaką poczówkę, ale naprawdę miałem problemy momentami, żeby przejść na przykład z jednej sceny do drugiej i wszystko po prostu bardzo... w bardzo przyjemnej atmosferze, to gdzie są ci ludzie? Siedzą po prostu zakompleksieni na chacie i tyle. Ja polecam serdecznie najpierw, zanim ktoś napisze komentarz, to zastanowić się, czy jakbyście przeczytali coś takiego o sobie, to by wam było miło. Nikt też nie dał
3: ja
2: wam...
3: Ja w ogóle nie wiem, komu się chce. Ja w ogóle, stary, ja nigdy w życiu z ręką na sercu nie napisałam jakiegoś inaczej. Tak, jak ktoś mnie obraził jakoś mocno, to odpisałam, wiesz co chodzi, ale jak ja czasami patrzę te komentarze, to są po prostu długie, jak nie wiadomo co. Ja mówię, oh my goodness, boy, ty masz obsesję na moim punkcie.
2: Co nie?
3: Niby się nigdy nie chciało siedzieć i czegoś komentować. Jeżeli ja czegoś nie lubię, to czegoś nie lubię. Nie lubię tej muzyki, nie słucham. Nie lubię kogoś, nie gadam z nim, nie podaję mu ręki, tyle. Nie, wiesz, o co chodzi, to jest mega proste dla mnie. A ludzie po prostu myślą, że tacy, którzy mnie niby nienawidzą, mają największą obsesję, bo wiedzą wszystko co do joty. Wiesz, co chodzi, co do joty.
2: Kurczę, ciekawe, gdzie teraz ja jestem w takim razie, jak się przygotowywałem.
3: Nie, no to jakby ty się tym zajmujesz, to normalne.
2: Zostawmy hejterów, bo tu już naprawdę już...
3: Nie ma sensu już.
2: Kompletnie bez sensu, ale myślę, że fajnie możemy sobie połączyć Nicki Minaj chociażby swoim pierwszym numerem Lollipop.
3: Oh yeah.
2: Chociaż teraz na przykład, jak powiedziałem ten tytuł na głos, to mi się skojarzyło z numerem Lil Wayne'a.
3: Trochę tak.
2: Najlepszy chyba jego utwór.
3: To prawda.
2: Ale skojarzyło mi się chociażby okładka singla nawet, którą miałaś, była cała taka różowa i to na pewno wtedy Nicki miała...
3: Myślę, że na pewno Nicki miała ogromny wpływ na to, ale też tą okładkę zaprojektowała mi chyba na tamte czasy... Ja nie wiem, jak to się nazywa, PowerPoint czy coś takiego. Ja jestem mega słaba z tych wszystkich technologii. Moja ziomalka z marek, bo nie miałam pieniędzy na to. Nie miałam na to pieniędzy i powiedziałam do niej, Monia, co ja mam zrobić? A ona, wiesz, ona kumała te rzeczy. Ona jako pierwsza tak naprawdę chyba miała te musicali, czy musicali wtedy było. Więc tak. Ona kumała te wszystkie jakieś dury. I ona mi to zrobiła i powiedziałam, tak, to jest super, dodajemy to. Więc zrobiła mi to za darmo, nie było na to żadnych pieniędzy. Tak samo jak na piosenkę. Ja piosenkę Lollipop nagrałam za... wkłady do... Piłam ziomalowi kłady za 15 zł.
2: Tak jakby zapłaciłaś za sesję w studiu tymi wkładami.
3: Bo nie miałam pieniędzy. A on powiedział, że dobra, kup mi wkłady i to był Syru Baby w ogóle, którego pozdrawiam. On robił moją pierwszą piosenkę w życiu Lollipop. I mu zapłaciłam wkładami do nic. Nie miałam pieniędzy, byłam biedna mega.
2: I one od razu się pojawiły po pierwszych dwóch utworach u Smolastego?
3: Nie, Lollipop się nie pojawił u Smolastego.
2: Znaczy, nie, mówię, bo później był Ghetto
3: Playboy
2: i później Playboy. Było Oh Daddy.
3: I potem było Oh Daddy.
2: I o tych dwóch mówię. Czy ten hajs już przyszedł z tymi pierwszymi dwoma utworami?
3: Ja za Oh Daddy nie dostałam złotówki.
2: Nie dostałaś?
3: Nie dostałam złotówki za Oh Daddy. Playboya chyba też nie. Za Lollipop... Nawet nie wiem, czy tam są jakieś pieniądze do odebrania. Po prostu to wrzuciłam na YouTube i nigdy później nie sprawdziłam tego. Więc kasa się pojawiła tak naprawdę w momencie, jak zagrałam swój pierwszy koncert, czyli to było jakoś w październiku 2021. Wtedy zarobiłam, pamiętam, 10 tysięcy, a miałam 4 piosenki. Ja powiedziałam, jak to jest możliwe, że mogę dostać za 5 minut na scenie takie pieniądze, a mój menadżer powiedział, bierz i nie pytaj. No. Więc po prostu wzięłam i nie pytałam. Więc myślę, że jak zaczęłam koncertować, no bo wiadomo, jak wydajesz, też potem zaczęłam wydawać solowe kawałki, to zanim to wszystko się naliczy, ja mam rozliczenie co 3 miesiące, zanim to wszystko się napłynie, te 3 miesiące, no a koncerty po prostu z dnia na dzień gram, cały czas, wichury, coś tutaj, festiwal, wichury, więc myślę, że jak zaczęłam grać koncerty, pojawiły się wtedy pieniądze.
2: Bardzo fajne jest to, co powiedziałeś, że jak za 4 piosenki mogę zgarnąć 10 tysięcy, ale myślę, że najważniejsza w tym jest droga do tego. Wiesz, w momencie, kiedy już stajesz się osobą rozpoznawalną, to pracowałaś na to. I to też ta kwota, którą dostajesz za te, wiesz, pierwsze kawałki, to niech ona też rekompensuje to, że przez, nie wiem, 5 lat robiłaś numery do szafy i po prostu modliłaś się o to, żeby móc żyć z muzyki, nie?
3: Trochę tak, ale ostatnim, o czym ja myślałam robiąc muzykę, to są pieniądze. I myślę, że każdy, nawet jakiś mój pseudo teraz pracownik, z którym kiedyś pracowałam, doskonale o tym wie i zawsze to powie, bo ostatnie, o czym ja myślałam, stary, to są pieniądze, współpracę, kampanie i nawet to, żeby być rozpoznawalną. Ja po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że my też mamy prawo rapować o tym i śpiewać i głośno. To nie tak, że tylko faceci nas słuchają. My też możemy to robić, my też możemy się na nich i w ogóle...
2: Ja powiem więcej, to od was zależy.
3: No właśnie, też mi się tak wydaje, że to od nas zależy. Jak mi boli głowa, to baj, nie ma gadki, wiesz co chodzi. Więc po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że dla mnie, moim zdaniem, przyszłość jest kobietą. I chciałam to po prostu nieść, pokazać, że zwykła dziewczyna z marek, naprawdę tam nie było u mnie, jak mnie tak to mnie jedyne wkurza, jak mi ktoś mówi, kariera podana na tacy, Smolasty, Warner Music, stary, ale kto by w ogóle pomyślał, że dupka z marek która rok wcześniej pisała maturę, która całe życie to manifestowała, jakby to wszystko przyjdzie. To, że do mnie odezwał się Warner Music, super, jestem mega za to wdzięczna, ale jakby gdyby nie Warner, to myślę, że jakaś inna wytwórnia by się odezwała, bo po prostu byłam pierwszym raperką tak naprawdę tak szybko, która się wybiła i zaczęła śpiewać o tym i o tym, więc jakby to było normalne, że do mnie przyjdą jakieś oferty, ale bardzo irytuje mnie to, jak ktoś mi mówi, a to zrobił Smolasty, to zrobił Smolasty, to nie, nie stary, nie zrobił. Po prostu nagrał ze mną piosenkę, zaprosił mnie do tego. I co ja mam zrobić, że mnie do tego zaprosił? No każdy by to przyjął, w szczególności, że na tamten moment był moim ziomalem. Znaliśmy się, kumaliśmy się, więc to było normalne, że on się zajarał moją piosenką, bo ją zobaczył na YouTubie Lollipop i mówi, dawaj Brazylia, nagrywamy. No i tyle.
2: A dlaczego powiedziałaś był?
3: Nie mamy z tobą kontaktu.
2: Okej, okay. Coś wydarzyło się konkretnego,
3: czy... W stosunku do przyjaźni nie mamy z tobą kontaktu, nigdy nie będziemy mieć. Czasami tak było.
2: Mam tutaj zapisany jeden wątek, który pamiętam. Zobaczymy, czy będziesz chciała do niego wracać, czy nie. Pamiętasz, jak on był w Hyde Parku u Stanowskiego lata temu?
3: Nie mamy ze sobą kontaktu.
2: Okej.
3: Okay. Wiesz co, ja jestem z Marek stary. Dla mnie przyjaciel jest przyjacielem. Nigdy nie na przyjaciela. Nawet jak zrobi no, powiem mu od face to face. Ale nigdy nie pójdę do osób trzecich i powiem cokolwiek na niego.
2: Okej. Okay.
3: Nigdy w życiu, stary. Dlatego ja mam ziomalki po 15 lat, nawet dłużej z przedszkola, z podstawówki, nawet z... Co jest przed przedszkolem?
2: Zerówka? Zerówka jest później. Co? Żłobek!
3: Żłobek! Ze żłobka mam jedną ziomalkę. Wiesz, ludzie, nawet jej nie pamiętałam ze żłobka. Potem jakoś się skumałyśmy, jak byłyśmy starsze jej po zdjęciach. Więc jeżeli... Dla mnie ktoś jest przyjacielem i mam go w sercu, to jest moim przyjacielem. Zrobisz, no powiem ci to, nie będę cię klepać po plecach, jak coś wiesz. Nie wiem, jesteś facetem, zdradzić dziewczynę, okej, masz 24 godziny, żeby powiedzieć jej o zdradzie, albo ja powiem. Let's go! Wiesz, o co chodzi? Nie pierdź się w tańcu z moimi przyjaciółmi, ale to jest przyjaźń. To jest przyjaźń i nigdy nie będę moich przyjaciół gdziekolwiek obgadywać. Ostatnie, o czym bym pomyślała, to żeby iść i kogokolwiek medialnie obgadywać.
2: Okej, okay.
3: Wiesz co,
2: szanuję.
3: Bo było dużo momentów, kiedy działy się straszne jakieś tam rzeczy i ja nigdy nie poszłam i nic nie powiedziałam, bo to jest frajerskie, to nie jest jakby po mojej stronie. I było mi bardzo przykro wtedy. To było dla mnie taka pierwsza czerwona flaga.
2: Ale mówisz o tym,
3: tak,
2: o tej jego wypowiedzi.
3: Tak, to była taka moja pierwsza czerwona flaga. Miałam takie, what the fuck, serio. Kumam, że bało mi jego, mam 19 lat, kumam, że niepotrzebnie zrobiłam to z Multim, tą akcję, to też było takie głupie, mi do tej pory jest wstyd, ja o tym cały czas opowiadam, to było wszystko niepotrzebne, ale ja żyłam pierwszy raz, ja żyję pierwszy raz, stary, no, każdy popełnia błędy, wiesz co chodzi, i po prostu było mi bardzo, bardzo, bardzo przykro, bardzo było mi przykro, bo on rozpoczął jakąś kolejną falę hejtu na mnie, w tym wszystkim. I to było mega niepotrzebne, to było mega dziwne. Ale wiesz, wybaczyłam mu, poszłam dalej. Ale niestety nie przetrwało i się cieszę, że nie przetrwało.
2: Okej, okay, pozdrawiamy?
3: Nie.
2: Nie pozdrawiamy. Ale zapraszamy na rozmowę Smolastego jak każdego innego, kto ma ochotę. Ale po tych dwóch numerach u niego już poczułaś, że zaczęło się spełniać to twoje wymarzone życie raperki, bo ty zawsze powtarzasz, i to mi się bardzo podoba, że ty nigdy nie chciałaś być piosenkarką, tylko zawsze chciałaś być raperką.
3: Zawsze.
2: W którym momencie poczułaś, że to się spełnia?
3: Myślę, że bardzo szybko to poczułam. Myślę, że już jak wydałam Big Mami, bo ogólnie Big Mami, ona chyba na tamte czasy, stary, nie chcę cię oszukać, ale w tydzień zrobiła 3 miliony wyświetleń na YouTubie.
2: Okay.
3: Czy tak dosłownie, że góra 2 tygodnie. Mhm. Ja wtedy miałam takie... Co jest? Naprawdę? Takie liczby to robi? Ludzie to sprawdzają, każdy się tym jara, wszyscy tego słuchają. Ale myślę, że te pierwsze koncerty, kiedy ja faktycznie stanęłam na scenie i zobaczyłam, że ludzie znają moje teksty na pamięć, że dziewczyny mają jakieś banery, Olitka, kocham cię, że mają koszulki z moją twarzą i naprawdę to się niesie, ta muzyka się niesie, one znają od wersu do wersu, od tekstu do tekstu. Miałam takie... Ja chyba jestem popularna, ja chyba naprawdę to się wszystko spełniło, o czym marzyłam, ja jestem raperką, no one znają, one z moimi tekstami, one znają się z moimi tekstami, te dupki, naprawdę, wiesz co chodzi? I zawsze jak zostawałam po koncercie i gadałam z nimi, to one były takie wyzwolone, one mi mówiły, że one przez moją muzykę czują się pewniejsze siebie, że one mają zakochane w mężczyzn, że jeżeli mężczyzna jej czegoś zakazuje, to ona do niego mówi, posyłaj soliwki Brazil. Wiesz, o co chodzi? Że jakby one, ja zobaczyłam taką nową falę po prostu kobiet, które wyszły ze skorupy i otworzyły się jak taki piękny kwiatuszek i one teraz rządzą światem, one mają... To był chyba ten moment, to był na pewno ten moment.
2: Dzięki twoim numerom.
3: Tak, dzięki moim numerom.
2: Totalnie się będziemy trzymać teraz dookoła tych raperów,
3: okay.
2: Bo to już kilka razy u ciebie słyszałem i nawet przygotowaną mamy jedną gierkę później na TikToka odnośnie Szpaka. I ja jestem ciekaw, skąd to się wzięło, to simpowanie do niego takie?
3: Simpowanie do niego? Co to znaczy simpowanie do niego? Lubię go.
2: Okej.
3: Kurde, lubię go.
2: Ale jako całokształt? Muzyka plus wygląd?
3: Musimy to rozdzielić. Słuchajcie, ja miałam chyba 16 albo 17 lat, jak słuchałam sobie Szpaka piosenek właśnie też i miałam takie, ojej, ale on jest super, wiesz co, że ojej, jak on jest przystojny, to jest mega. Ale potem, jak zaczęłam robić muzę, coś ciekawe, i wyszła Big Mami piosenka, to on był jednym z chyba pierwszych tak bardzo popularnych raperów, którzy do mnie napisali. Po prostu napisał, że ta piosenka, tego brakowało, coś w tym stylu. No i potem poznaliśmy się gdzieś na jakimś festiwalu chyba na Mazurach i właśnie to był taki moment, że okazało się, że jest wspaniałym człowiekiem, że jest wspaniałym mężczyzną, że jest mega, mega dobry i po prostu do rany przyłóż, więc czemu mam go nie lubić? Myślę, że jest też królem rapu w Polsce, tak też zaśpiewałam w piosence.
2: Tak.
3: Po prostu lubię tego chłopaka. Lubię go, jest super mężczyzną, jest super kolegą z branży i tyle. Nie ma tu żadnego drugiego dnia, żadnego simpowania, żadnego zakochiwania się albo crushowania. Nie, w ogóle nie. Tylko po prostu mam takie coś, że nawet nie umiem być na niego zła, jakbym miała być. Że mam takie, dobra, lubię cię.
2: To też może jest trochę na takiej zasadzie, że nie chcę mówić za wszystkich i nie chcę gloryfikować, ale że niewiele mamy tak szczerych osób właśnie w branży.
3: Tak mi się wydaje, że on zawsze od tych pierwszych kawałków był mega szczery i też mega imponowało mi to, że właśnie odstawał na dobry sposób od reszty, że on totalnie śpiewał o takich właśnie ludzkich problemach. I jakie życie jest naprawdę i jak ciężkie jest życie i to mi zawsze imponowało i bardzo chciałam go poznać i w momencie właśnie jak go poznałam, to okazał się super mężczyzną i miałam takie, to jest dobry chłopak, on jest królem rapu.
2: W pierwszym numerze, który tak bardziej wypłynął od niego, czyli Bajka, na szerszą skalę to właśnie był ten kawałek. Właśnie są wersy, dokładnie tak jak mówisz, tak. To było naprawdę od samego początku u niego. To myślę, że tym właśnie sobie zaskarbił taką widownię i później to, że poszedł do Palucha, to właśnie to było po tym numerze, no nie? Dlatego mówię też, że pierwszy taki bardziej znany. Ty jak jesteśmy przy raperach, ja mam takie jedno zdanie tutaj od ciebie, wyszczególnione. Ja powinna być w kategorii raper roku.
3: Koniecznie.
2: A nie boli cię troszeczkę to, że nie udało się jeszcze zgarnąć raperki roku nigdzie?
3: Nie miałam się ścigać w tej kategorii.
2: No słuchaj, 3 ostatnie lata wygrała Bambi.
3: Yeah, still. Z kim mam się ścigać?
2: Zleło się.
3: Która nie, to wygrała. Moja przyjaciółko! Ja nie będę się z nią ścigać. Dajcie jej nagrodę! Oddajcie za mnie jej! Nie, ja się z nią nie ścigam nigdy. Ona jest tą raperką i koniec. Wiesz co, czy mnie to boli? Nie. Nie, ale czy fajnie by było wygrać? Tak. Tak. To jest moja odpowiedź.
2: Okej, okay, no na razie mamy jedną galę, na której by się to mogło wydarzyć. Zobaczymy, czy jakoś się będzie sytuacja rozwijała. Może się gdzieś będzie jeszcze, kurczę, szansa. No, nie tylko w jednym miejscu. Jeszcze tak wracając do początków i trzymając się tych raperów, nie za wcześnie wydarzył się u ciebie feat z Białasem? Bo wiem, że uwielbiałaś jego rap.
3: Nie wydaje mi się.
2: Tak,
3: myślę, że to było mega słogowe. Stary 19 lat feat z Białasem. Miałam 13, jak go słucham na ławce w Marka. Kto? Ja? Nie wydaje mi się, że za wcześnie. Nie wydaje mi się totalnie, że za wcześnie. To było spełnienie moich marzeń i ja w ogóle zacznijmy od tego, że jak ja zobaczyłam Białasa na planie teledysku, to ja się chowałam w garderobie. Bo ja się go tak wstydziłam, ja byłam nim tak w ogóle... Ja nie mogłam w to uwierzyć, że to się dzieje. Ja nie mogłam... Pamiętam, jak on mi wysłał piosenkę, jak się dograł, to ja miałam takie... Białas mi się dograł, jeszcze mnie zjadł na tej piosence, no jakby inaczej, wiesz, miałam takie co... Zanim puściłam moją ziomarką do psyka, to powiedziałam, zobaczcie jak mnie zjadł, zobaczcie jak mnie zjadł, ale dobra, weź, puszczaj już to. Ja mówię, nie, nie mogę w to uwierzyć. Ja się tak jarałam, że mam z nim ten feat, to było takie po prostu spełnienie marzeń i myślę, że to musiało wydarzyć się w tym czasie, w którym się wydarzyło i ja jestem też takiego zdania, że ja mam całą drogę napisaną od momentu moich narodzin przez moją mamę. Ja mam całą drogę napisaną, wszystko co miało się stać w tym czasie miało tak być, wszystko co nie miało się stać też miało tak być. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. Tak musiało być, takie jest życie.
2: To już wjeżdżamy troszkę w taką sferę przeznaczenia na przykład?
3: Bardziej wiary? Mhm. Bardziej mojej wiary.
2: Wiary
3: w Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
2: I też w miłość mamy.
3: Tak. Miłość mojej mamusi.
2: Ciebie.
3: Tak.
2: Mam takie też zdanie z kolei od twojej mamy.
3: O nie, gadałeś z nią,
2: nie,
3: podaje mnie?
2: Przepraszam, to jest...
3: Jeju, jak dobrze.
2: To jest twoja wypowiedź, ale bardzo mnie to uderzyło. I chciałem poruszyć ten temat już chwilkę, bo tutaj porozmawialiśmy, więc myślę, że jest na to dobra pora. Twoja mama kiedyś się ciebie zapytała, czy jest jeszcze szansa, że ta muzyka cię tak skrzywdzi. Tu troszkę wracamy do tego hejtu, ale no to jest bardzo mocne zdanie. W którym momencie to było?
3: Wiesz co, to w ogóle ta rozmowa była całkiem niedawno z moją mamą. Mhm. To jest, pamiętam, że to jest chyba z poprzedniego wywiadu, który udzielałam, ten wers jakoś.
2: Już sam nawet nie pamiętam,
3: tak,
2: ale...
3: Tak, i myślę, że przed tym wywiadem to było góra 2 miesiące, że jakoś tak rozmawiałam z moją mamą, siedziałyśmy sobie i mówiłam, o fajnie, teraz się wszystko układa, tutaj to, tutaj tamto, opowiadamy o jakichś nowych projektach, o których nie mogę powiedzieć, mm-hmm. ale mojej mamy oczywiście, że mogę powiedzieć i ona powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszy, ale zastanawia się, czy właśnie ta muzyka, tak jak powiedziałeś, mnie jeszcze tak skrzywdzi, bo moja mama powiedziała mi, że cieszy się, że jakby jej córka spełnia największe swoje marzenie, bo moja mama od zawsze wiedziała, że ja chcę być raperką. Ona czasami już miała taką głowę i mówiła, jeju, nie wiem, wyłączcie jej tą muzykę, ja już nie daję rad. Co ona w ogóle po tym angielsku śpiewa? Co ona rapuje? A ja nawet nie znam angielskiego, tylko when I wanna be, when I wanna be, yeah.
2: Nicki Minaj
3: po prostu. I ona wie, że ja spełniałam swoje największe marzenie, ale ona też wie, jak bardzo to mnie zniszczyło psychicznie. Że były momenty, że moja mama mówiła, że ja nie poznaję własnej córki. I to nie było tak, że, nie wiem, ja byłam jakąś patologią, że robiłam jakieś krzywe akcje, tylko po prostu ja byłam tak smutnym człowiekiem. Mhm. Ja byłam w ogóle całe życie mega szczęśliwym, chaotycznym, ADHD dzieckiem, głośnym, śpiewającym. Co chwila nowe hobby, co chwila oprócz muzy, to się nigdy nie zmieniało. Ale ja mam chcę na tańce, ja chcę rysować, ja chcę to. Jedna lekcja, koniec. Wiesz co, chodzi? Cały czas coś. Uciekałam w każdym sklepie. Mama mnie musiała gonić w ogóle. Jakiś taki mały szogun po prostu, z której miałam takie loki, miałam takie afro. Więc wyobraź sobie, jak ja musiałam, mały grubasek, słodki dziedziuś biegnie w tym afro, moja mama mnie goni, to musiało być tak śmieszne. I ja zawsze byłam mega wesoła, mega szczęśliwa, bezwstydna w ogóle, cokolwiek się działo, ja pójdę to, zaraz pogadam, załatwię. I wiesz, i moja mama nagle, nie wiem, widziała mnie, jak ja leżę 6 miesięcy w łóżku i płaczę i nie wychodzę do ludzi i to było dla niej na pewno straszne przeżycie. No, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, co ona musiała czuć. Że ze szczęśliwego dziecka chaotycznego nagle ja mówię, że mi się nie chce żyć, że ja to wszystko... i że najlepiej jakby mnie tu nie było, bo ja nie dam sobie z tym wszystkim rady. Więc myślę, że ona po prostu w ten sposób kierowała te słowa do tego, jak kiedyś to znosiłam. Jestem tak silna i dojrzała, że to się nie wydarzy. Ja też, wiesz, jakieś pierwsza na przykład jakaś drama w internecie, no to ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, jak to się je, bo nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Teraz już, jak jestem tyle lat, wiem, jak to wygląda, że ludzie, wiesz, tydzień coś ci wypomną, potem zapomną o tym totalnie i nie będą o tym pamiętać, bo ktoś kolejny coś na przykład odpierdzieli albo coś. I też mam takie coś, że jestem już tak dojrzała, stara, ja jestem, to też moja przyjaciółka Julka mówi, że trochę tęskni za starą Oliwką, bo ja jestem bardzo zimna już. W sensie wiadomo, że nie do rodziny i przyjaciół, ale jak coś się na przykład dzieje, to mam takie, dobra, Ruda, co mnie to chodzi? Co, jakby Jula ma takie, ojoj, kocham cię, ale czasami tęsknię za tą taką Oliwką, która po prostu jest taka, wiesz, ale myślę, że muszę obrać trochę taką skórę, bo jak nie będę mieć tej skóry, to będę cierpieć i znowu to wszystko będzie leżało, bo ja nie będę miała siły pracować, tworzyć i w ogóle, więc ja po prostu muszę się ubezpieczyć na przyszłość w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale muszę. muszę dla siebie, muszę. No tak, muszę, tak, bo się uduszę.
2: To też z czasem wyrabia się taka ściana, a tak, wręcz nawet taka obojętność po prostu już na to,
3: tak,
2: wszystko.
3: Tak, tak, tak. No jestem taka, że nie, moja rodzina jest w stanie mnie skrzywdzić i moi przyjaciele. To jest w stanie mnie skrzywdzić naprawdę i... Ale nikt poza tym.
2: Nie osoby trzecie.
3: Żaden mój eks, żaden mój przyszły partner, żaden związek romantyczny, żadna jakaś znajomość, nie wiem, nieudany fit, nieudana kampania. Co mnie to obchodzi? No żyje się raz, ale rodzina jest jedna. I przyjaciółki są moje zawsze, moje przyjaciółki są moją rodziną, więc moja rodzina jest w stanie mnie tylko skrzywdzić, a wiem, że nigdy to się nie stanie. Niby nigdy nie mów nigdy, ale ja za moją rodzinę ręczę. Zabijcie mnie za moją rodzinę. Jakby oni... Wow. Wow.
2: Zastanawiałem się, czy zadawać to pytanie, ale powiedziałaś tutaj o tym skrzywdzeniu. Kurczę, wiesz co, chcę zapytać o tatę, bo ja też słuchając wywiadów i twoich wypowiedzi o nim, naprawdę podziwiam cię, że jesteś w stanie nadal nazwać go tatą.
3: I kochać.
2: To jest niesamowite. To jest coś, co ja na przykład oglądając te wywiady, nawet myśląc teraz i nawet pytając się ciebie o to, ja odbierałem to bardzo też personalnie przez moją historię. Nawet teraz czuję, że troszeczkę mi się głos załamuje.
3: Wiem.
2: I no to jest wielka odwaga. I trzeba mieć też w sobie niesamowitą siłę i niesamowitą miłość. I może zadaję to pytanie tobie właśnie, żeby odnaleźć ją też trochę w sobie i też kogoś pomóc ją wskazać, żeby odnaleźć.
3: To jest ciężki temat.
2: Wiem.
3: To jest bardzo ciężki temat. Nie wiem, co mam ci tak naprawdę powiedzieć, bo ja nie znam mojego ojca. Ja go widziałam na sprawach sądowych i nie wypadł najlepiej. Widziałam go na zdjęciach moich. Nawet nigdy w życiu nie widziałam nagrania jakiegoś takiego z kaset, że nie wiem, on mnie trzyma małą i coś do mnie mówi. Ja nawet nie wiem, nie znam jego głosu do momentu rozprawy. W sensie nie wiedziałam, jak to brzmi i nie wiedziałam, jaki jest. Do tej pory nie wiem, ale to jest mega dziwne, ale on jest moim tatą. Jakby nie patrzeć, nie wychował mnie i nic z tych rzeczy, nie dał mi nic tak naprawdę oprócz bólu, ale przez niego i przez moją mamę ja jestem na tym świecie, ja mogę tutaj siedzieć, spełniać swoje marzenia, poznawać wspaniałych ludzi i to jest mega toksyczna i dziwna miłość, ale to nie jest tak, że ja go nienawidzę. Ja nie jestem w stanie go bronić za to, co zrobił, bo nigdy w życiu nie będę bronić kogokolwiek, kto skrzywdził albo zostawił dzieci. To jest dla mnie straszne. Nie ma w ogóle, dzieci są niewinne, dzieci są od Boga. Nigdy bym go nawet nie broniła. Nie przeszłoby mi to przez myśl. Ale ja go kocham w bardzo dziwny sposób. I mam czasami sny, że mi się śni, że my mamy kontakt i jest super i że ja mu wybaczyłam. I że ja się na niego nie gniewam, bo to nie jest tak, że ja go kocham, ale się nie gniewam i że mi nie jest przykro. No jest mi przykro. Jakby mój tata mieszka ode mnie 3-4 ulice ode mnie na Markach. No i to jest takie, wiesz, uczucie, że za każdym razem, żebym jeździła setny raz dziennie tą drogą, ja zawsze mam takie, tam mieszka mój ojciec, w tym domu mieszka mój ojciec, no nie? I ja nie wiem, jaki on jest. Nic o nim nie wiem. Ale go kocham. Dziwną, toksyczną miłością, ale go kocham. I nawet nie wiem, jak mam komuś pomóc albo poradzić z tym sobie, bo ja nie sądzę, że ja sobie z tym radzę. Że wiesz, ja mówię, że go kocham, ale nie wiem, czy ja sobie z tym radzę, że myślę, że to jest człowiek, który jest w stanie wywołać najszybciej u mnie łzy. Że jak ja bym go zobaczyła, to już ja bym uciekła. Ja bym w ogóle chyba poszła w inną stronę, pobiegła. Bo to jest niewiarygodne, że nie znam mojego ojca. To jest niewiarygodne, nieprawdopodobne i nie życzę tego nikomu, dlatego ja tak bardzo codziennie modlę się, żebym znalazła kiedyś wspaniałego męża, bo ja z moją Wiktorią siostrą strasznie przeżyłyśmy to. To nie jest tak, że to trwało dzień. Mi się wydaje, że to są takie już urazy i pustki w psychice i w tym wszystkim, że to już będzie do końca życia. Tego ja chcę mieć po prostu wspaniałego męża, jednego, z którym będę mieć tą piątkę dzieci, czy ile Pan Bóg da, żeby on, po prostu moje dzieci miały ojca takiego, wiesz, ojca, bo mi brakowało takiego męskiego charakteru w domu. Oczywiście miałam ojczyma, żeby nie było, ja w ogóle mojego ojczyma bardzo kocham. Bardziej niż mojego prawdziwego ojca. Kocham mojego ojczyma, bo mnie wychował, bo mnie wspierał, bo jest przy mnie. Mam więcej do niego takiej szczerej, prawdziwej miłości i tamtego kocham toksyczną miłością. Nie wiem, co to jest. Gubię się w tym czasami. Ale wiesz, to jest jednak styl takie coś, że kocham mojego ojczyma jak ojca, ale wiem, że tam jest mój tata, tu jest mój ojczym, ale ten ojczym jest moim tatą, ale ten tata jest moim tatą i to jest tak zakręcone i pokręcone, że ja do tej pory się w tym wszystkim gubię. Że nie wiem, jak miałabym ci poradzić, nie wiem, jak komuś miałabym sobie poradzić, bo sama sobie z tym nie radzę. Sama sobie z tym nie radzę. I to jest dla mnie szalone, jak on mógł nas zostawić. Dlaczego nas zostawiłeś? Nie układało ci się z moją mamą w małżeństwie? Okej, tak się dzieje czasami. Czemu my jako córki poniosłyśmy konsekwencje tego, że ty, nie wiem, nie kochałeś już naszej mamy, albo mama ciebie, albo były jakieś awantury? Co my do tego miałyśmy, stary? Ja miałam rok, czy tam półtora roku. Ja byłam bejbikiem malutkim, który nawet nie siadał pewnie i nie trzymał sam butelki z mlekiem. Co ja zrobiłam nie tak? Co moja siostra, która miała 4 lata, zrobiła nie tak? Nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Mój tata nie chce mnie znać. Mój tata mówi, że nie ma dzieci i... It is what it is.
2: Straszne jest to zdanie, też już słyszałem je od ciebie i nie chciałem, żeby... Sam zapowiedziałem, że bardzo chciałem, żeby była to rapowa rozmowa, ale... żeby to źle nie zabrzmiało, ale nie da się u ciebie tego oddzielić, twojej historii, twojej rodziny od twojej muzyki.
3: Nie da się tego rozdzielić, no. Dlatego myślę, że ludzie tak często o tym zapominają trochę o tej muzyce i gadają o tym wszystkim, bo... ja dużo w życiu przeżyłam. I ja nie jestem jakąś tam, wiesz, pustą laseczką. Haha, Beka, Oliwka Brazylia, 160 kg wzrostu, Oliwka Brazylia, Michała Grupa. Ja nie jestem tym typem. Nie jestem po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi, uważa, nie zna mnie totalnie. Ja dużo przeżyłam strasznych momentów w moim życiu i myślę, że to też mi w pewnym sensie ukształtowało, bo jestem mega charakterem kobietą. Ja czasami mam takie, no w sumie jak miało mi wyjść z tym facetem, jak on charakteru nie ma? Dzwoni do Rudy Weruda, w sumie jak nam miało wyjść, jak on nie wie, co jest 5? On nie kuma na migi, to jak mi miało z nim wyjść? Jestem mega charakterna jestem taka, wiesz, twarda baba, ale przy tym wszystkim jestem mega romantyczna i słodka. Więc to jest taki miszmasz i ludzie czasami mi nie wierzą, się pytają, no jak to jest, że ty wierzysz w Boga i jesteś romantyczna, a śpiewasz, że... Cała ja, po prostu ja.
2: Ojejku, sam, tak jak mówiłem, sam nie wiedziałem, czy chcę poruszać i teraz...
3: Czujesz minusy tego?
2: Nie, minusy w żaden sposób, bo to... Bo to są wszystko bardzo ważne rzeczy i oczywiście robimy tutaj, jak najbardziej kręcimy się dookoła muzyki, dookoła rozrywki, ale tak jak powiedziałem, no nie da się tego oddzielić. Ale chyba wracamy do muzyki. To mieliśmy pierwsze wspomnienie z Michaelem, pierwsze wspomnienie rapowe, to jakie masz pierwsze wspomnienie z Dodą?
3: Pierwsze wspomnienie z Dodą, moja siostra była kiedyś łyżwiarką figurową i jeździła w Gwiazdy Tańczą na Lodzie jako tatyści, coś takiego.
2: Pamiętam ten program.
3: Ja kocham ten program i miałam wejścia co tydzień na każdy tamten. I ja po prostu...
2: Nagranie.
3: Doda była dla mnie królową, ja byłam w niej zakochana, ja byłam w niej zauroczona, ona miała tron. Pamiętam, że ja podeszłam do Dody w koszulce High School Musical.
2: Aha.
3: Ja. Powiedziałam do niej, Doda, ty jesteś królową, ja cię kocham. A ona powiedziała, tak? Coś takiego, no nie, i ja wtedy mogę autograf, mam nawet gdzieś z nią zdjęcie, ale nie mogę tego w ogóle znaleźć. Miałam kiedyś to na naszej klasie, ale nasza klasa już nie istnieje, usunęli to, więc nie mogę tego znaleźć, ale po prostu ja nie wiem, ja od zawsze też kochałam Dodę, dla mnie to było w ogóle jej reklama lodów. Jeju, jakie to było przekminione na tamte czasy. To, że ona w ogóle chodziła w tych wszystkich fejkowych ciuchach i mówiła, oczywiście, że to jest oryginalne.
2: Maja, podaj torbę.
3: To, jaką on miała pewność siebie i to też myślę, że mnie trochę ukształtowało, że...
2: Dokładnie do tego dążę.
3: Chyba tak, że ja po prostu miałam takie, okej, ona wie, z czym się je to wszystko. Ona jest królową Polski. Dla mnie ona była królową Polski. Ja nie żartuję. Dla mnie ona była królową Polski. A jak wyszła jej piosenka Bad Girls albo XX, jak ona była...

0: program na Prime.
1: Tak.
0: Stary, ja oglądałam to z moją mamą i ja po prostu poczułam, jak ja bym przeszła jej drogę, a ona moją trochę. Że stary, ja też byłam blokowana i stopowana i też nie miałam nigdy w życiu żadnej kampanii i współpracy i coś tam, i coś tam, i to mi zarzucali, i to mi zarzucali. Wiadomo, że teraz jest więcej raperek, więc każdej coś zarzucają, ale ja jak byłam tam, wiesz, zawsze w 21, to wszystko szło na mnie. Mnie nawet nie było w pomieszczeniu, a i tak ktoś by powiedział, że to Oliwka powiedziała. Wiesz co, chodzi? Mnie nawet by nie było tutaj, a i tak ktoś by powiedział, i tak by ktoś powiedział, że to byłam ja. I z Dodą było też tak podobnie, że ją stopowali, blokowali i próbowali uciszać, ona się nigdy nie dała.
1: To ciekawe, że musisz naprawdę ją lubić, bo ja jak obejrzałem ten program...
0: I stop, jak ona była wyzwolona...
1: Okej.
0: Okay. Oh my goodness, ja to oglądam no, i moja mama do mnie mówi, o, wy to jesteście chyba spokrewnione, no nie. Ona po prostu była taką wariatką, no, ona cały czas mówiła, że i w ogóle coś tam. Oh yeah, she's queen, yeah, she's queen.
1: Muszę o to zapytać.
0: Dobra.
1: Myślę, że teraz już możesz się troszkę spodziewać, dookoła czego to może być, ale co poczułaś, jak zobaczyłaś ją razem z Fagatą na Narodowym?
0: To ja wiedziałam od dawna.
1: No ale jak już się to wydarzyło, nie było to jakimś takim strzałem, że tutaj było pierwsze ogłoszenie, a niekoniecznie u ciebie?
0: Nie. Miałam takie, okej, okay, it's okay, nadal kocham Dodę, nadal nie powiem na nią złego słowa, nadal chciałabym z nią coś zrobić. No i co, mam, nie wiem, wyzywać teraz nagle Dodę albo coś? No nie, ja mam do niej zbyt dużo, czemu mam to robić? No po prostu tak stwierdziły, okej, okay, luz, nadal kocham Dodę, uważam ją za wspaniałą artystkę, mega mądrą kobietę i mam nadzieję, że kiedyś coś stworzymy, jakby styl, nawet jakby z moim największym wrogiem na świecie stworzyła płytę albo 8 płyt i trasę koncertową, no to czemu miałaby tego nie zrobić, skoro to nie jest powiedzmy jej wróg, tylko mój? Ja jestem na tyle dojrzałą kobietą, że stary, to nie jest takie coś, że na przykład, nie wiem, ja nie słucham kogoś muzyki, to moje ziomalki nie mogą słuchać tego artysty. Albo przy mnie nie słuchajcie tego artysty, bo ja go nie lubię. Ja jestem dojrzałą kobietą, niech każdy słucha, kogo lubi i tyle, no. Wielokrotnie moje ziomalki puszczają piosenki i artysty, których nie przepadam. I nie śpiewam, tylko mam takie, dobra, a możemy po tej piosence puścić moją? Wiesz o co chodzi? Dobra, słuchajcie, ale czy możemy moją zaraz puścić? Jakby wymieniamy się, ja jestem dojrzałą kobietą, no nie każdy musi się disować z tym, kim ja. I tyle.
1: Czyli nie poddymimy, no i nie kochani, poddymimy. Przepraszam, nie już jesteśmy
0: ze mną,
1: mamy.
0: Ze mną ciężko poddymić, ja mam taki luz.
1: Teraz!
0: Kiedyś? Boże, przepraszam, ale kiedyś to po prostu nie trzeba było nic robić, ja po prostu pietlałam coś i
1: Tak było, no już wspominałaś o tym, o tej dramie z Multim. No.
0: Tak, Boże, jakie to było głupie Multi, przepraszam, po raz setny. Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam, bo chcę do niego podejść i z nim pogadać.
1: No to może trzeba
0: podać mu dłoń.
1: Myślisz, że chciałby kawałek zrobić z tobą?
0: Nie wiem, ale mega bym chciała, stary, bo ja byłam jakaś taka pokazana w ogóle, co ja napisałam. To jest taki wstyd, jakby moje dziecko takie coś napisało, bym ją złapała. Chodź tutaj do domu, wyrywam kabel z internetem,
1: tak,
0: głupoty piszesz.
1: Tydzień,
0: 2 lata, do 18 roku życia. Multi jest super artystą, super muzycznie wyróżniający się jego styl, jego ciuchy, jego brzmienie, jego koncerty. Z tym jest artystą, bardzo chciałabym coś z nim stworzyć, naprawdę chciałabym z nim coś stworzyć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Proszę, żeby to było możliwe. Mam nadzieję, że może kiedyś się przetniemy i się polubimy, bo on jest mega zabawnym mężczyzną, mega goofy. Ja teraz oglądam jego te live'y i te shorty, przepraszam. To jest mega śmieszne i zabawne i ja mam takie same poczucie humoru. Wiesz co, że ja mam takie, jak ja oglądam, jak Young Multi komentuje makówkę, to ja nie mogę ze śmiechu, ja krzyczę, ja się śmieję na całe drono, nie? To jest moje must have, to jest po prostu zjeść coś dobrego, mieć dobre, egzotyczne picie, jakieś kwaśne mega i oglądać Multi komentuje makówkę. I piesek obok mój leży i ja to oglądam i już koniec. Do snu nawet mogę to oglądać.
1: To nie pozostaje nam nic innego, jak wyciąć to teraz, zszotować, oznaczyć Multiego i róbcie numer. No, może będziemy
0: Mi się wydaje, że on pomyśli, że ja sobie tak kupię, ale naprawdę nie. Ja tak nie pi***lę, serio. Ja też miałam takie coś, stary, że ja nigdy nie chciałam do niego pisać jakoś na Instagramie, bo miałam takie, że pisanie to co to jest. Ja zawsze od tamtego czasu, kiedy to się wydarzyło, kiedy zrozumiałam, że to było coś dziwnego i w ogóle wydroślałam, miałam takie, ja muszę go spotkać. Po co ja mam do niego pisać albo hej, Multi, sorry, coś tam. To jest takie dla mnie lamusowate. Ja chcę się z nim spotkać.

0: spotkać, podać mu rękę, spojrzeć mu w oczy i go przeprosić face to face, nawet jak on powie, dobra, stara, było minęło, a rogiem, tak, ja chcę go przeprosić face to face i z nim po prostu zamienić kilka słów. Bo tak się u mnie robi na markach. Tak się
1: tak
0: u nas
1: się generalnie robi normalnie.
0: No, nie wiem, czy w tych śliskich czasach tak się robi, ale tak. Wiesz co, dzisiaj tak mnie bracia nauczyli.
1: Bo generalnie, teraz jak szukam tak w głowie, to na czym to stanęło? Bo to, że Multi komentuje twoje numery, jak wypuszczasz nowe kawałki, to jest jakby okej, okay, to jest jego praca tak naprawdę. Teraz, no nie jest streamowanie. Ale w tej całej historii, gdzie w ogóle ty się stałaś memem, znaczy nie ty, tylko
2: ta wypowiedź.
1: Dzięki...
0: BDS-a ta
1: tak,
0: wypowiedź.
1: No bo wiesz, to się stało takim rolling joke'iem, że cokolwiek teraz się dzieje na polskiej scenie, to pierwszy albo drugi komentarz jest słuchajcie, kurczę, Kini Zimmer i Oki, nie warto, pogódźcie się, nie warto, żeby młodzi ludzie się kłócili, no nie?
0: No co chyba właśnie stanęło na tym, co BDS dodał kiedyś.
1: Chyba stanęło na
0: tym. Chyba tak mi się wydaje, już coś tylko z tego nie pamiętam, ale to tyle, był... To był chyba ostatni wątek tego, tak mi się wydaje.
1: Trzeba zrobić w drugą stronę teraz, żebyś ty odpaliła live'a, jak Multi wyda płytę albo jakiś singiel, to żebyś teraz ty, wiesz, streamowała i w międzyczasie, przepraszam bardzo, wywiad z Dodą.
0: Tak
1: jak mówiłaś, że
0: to by
1: że
0: było
1: powinnaś.
0: Coś, ja bym chciała, no, tylko że my cały... Oj, to by było mocne. Oj, to by było mocne. Naprawdę, to by było mocne. Ona jest mocną kobietą z charakterem, tak jak ja.
1: Oliwka Brazil robi wywiad z Dodą. Myślę, że możemy to zorganizować.
0: Ona się nie boi, stary. Ona się nie boi, ja też się, my się nie boimy. Jak ja ją zobaczyłam, to ja wiedziałam, że ona się nie boi. Aż się zdziwiam, że nie jest Marek.
1: Ale też nie tak bardzo daleko.
0: No.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że mówiłaś, że właśnie, że kiedyś byś poddymiła, kiedyś byś była bardziej taka pod aferki, tak to nazwijmy.
0: Ja nawet nie sądziłam wtedy, że to jest poddymianie. Teraz ludzie to robią specjalnie i jakby na tym się często pojechał kariera, że codziennie coś po prostu poddymiają. Ja w tamtym momencie nawet jeszcze to nie było popularne słowo poddymiać. To weszło chyba te poddymianie, jak zaczęły być te fame MMA, coś tam, że poddymianie. Ja tego stary nie robiłam, żebym ja była clickbait albo coś, no bo za każdym tym poddymianiem stało to, że ja kończyłam ciężko psychicznie i wiesz, i mój menadżer mówił, nie wytrzymam z nią, zero wywiadów, co ty polisz, no nie? A ja mówiłam, ja będę tak mówić, jak ja uważam, bo ja mam charakter i ja nie będę się rozmawiał w język. Dla mnie to nie było poddymienie, to była po prostu nieokrzesana 19-letnia dziewczyna, która myślała, że w ogóle całe życie na jednej piosence będzie jechać i jej się wszystko należy, ona jest najlepsza i w ogóle i coś tam. Ja nigdy w życiu bym siebie nie polubiła z tamtego czasu, jestem tego pewna, ale żyłam pierwszy raz.
1: I dziękujemy bardzo wam. Napiszcie, z kim jeszcze powinniśmy zrobić wywiad. Do następnego. Pa, pa.
0: Bye.

0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: Światowa premiera! Człowieku, my nadal to mamy! A co ty żeś myślał?

To promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM. Come on, mine.
1: Drops and bangers.
0: Same. Hity.
1: Kiss FM.
2: Nie wiem, kim jesteś, a czuję, że będziesz na zawsze obok mnie. Dlaczego tak?